Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dokładnie 106 tegorocznych absolwentów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie odebrało dyplomy ukończenia studiów licencjackich. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wejherowie odbyło się uroczyste dyplomatorium Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. W jego trakcie dyplomy odebrało 106 tegorocznych absolwentów uczelni, którzy ukończyli takie kierunki jak administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy socjologia. Po raz pierwszy dyplomy odebrali absolwenci nowego kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwenci socjologii świętowali jubileuszowe 20. wręczenie dyplomów na tym kierunku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni, kadra akademicka, rodziny absolwentów oraz zaproszeni goście. W imieniu prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebranta gratulacje przekazała dyrektorka

0: Profesor Filharmonii Kaszubskiej Jolanta Rożyńska. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie została założona w 2003 roku. Uczelnia od blisko ćwierć wieku kształci absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym oraz organizacjach społecznych. Do zdarzenia drogowego doszło 17 lipca na drodze wojewódzkiej pomiędzy Lublewkiem a Słuchowem. Samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. Na miejsce skierowano zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej Choczewo i jednostki ratowniczo-gaśniczej 1 w Wejherowo, zespół ratownictwa medycznego z Wicka oraz dwa radiowozy policji. Po przybyciu służb ustalono, że w zdarzeniu uczestniczyły łącznie 3 pojazdy, jednak uszkodzony został tylko Volkswagen. Kierowca samochodu opuścił pojazd o własnych siłach. Oczekując na przyjazd ratowników, siedział na drodze. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Po przebadaniu oraz opatrzeniu drobnych urazów okazało się, że kierowca nie wymaga przewiezienia do szpitala i pozostał na miejscu. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Puccy mundrowi świętowali. W Pucku odbyły się uroczystości związane ze 107. rocznicą powołania Policji Państwowej, w trakcie których wręczono awanse na wyższe stopnie odznaczenia i wyróżnienia. Uroczystości rozpoczęły się w czwartek 16 lipca mszą świętą w intencji policjantów, pracowników oraz ich rodzin. W dalszej części mundrowi złożyli wieńce i znicze przy kaplicy pomników Piaśnicy, oddając hołd ofiarom zbrodni piaśnickiej. Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń oraz wyróżnień. Ponad 20 ratowników Gniemińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednostki pływające, kłady, skuter wodny oraz inne służby. Tak wyglądała akcja ratownicza. Zgłoszenie z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie o osobie, która miała zaginąć w wodzie, wpłynęło do ratowników 38 minut po zakończeniu ich pracy. Już po 7 minutach na miejscu pojawił się pierwszy 4-osobowy zespół gniemińskiego WOPR, wyposażony w 2 kłady oraz skuter wodny z platformą ratowniczą. Ratownicy zebrali informacje od osoby zgłaszającej oraz dowodzącego akcją przedstawiciela Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Następnie rozpoczęto sprawdzanie akwenu. Ze względu na rozległy obszar poszukiwań oraz czas, jaki upłynął od ostatniego kontaktu wzrokowego z zaginionym, do działań skierowano wszystkie dostępne siły i środki. W samej akcji uczestniczyło 20 ratowników. Przełom nastąpił o 19:47. Po ponad półtorej godziny od rozpoczęcia akcji jeden z zespołów odnalazł poszukiwanego na wysokości wejścia numer 7. Mężczyzna był cały i zdrowy. Policja świętowała. Uroczystość odbyła się w auli pierwszego liceum ogólnokształcącego w Wejherowie. W wydarzeniu udział wzięły zaprzyjaźnione służby mundurowe, samorządowcy i przedstawiciele instytucji z regionu.
1: Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podsumowania kolejnego roku służby oraz wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy współtworzą bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Służba w Policji to nie tylko zawód, lecz przede wszystkim odpowiedzialność i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Każdego dnia policjanci podejmują trudne decyzje, często narażając własne zdrowie i życie. Dlatego z całego serca dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom naszej komendy za profesjonalizm, poświęcenie i oddanie służbie.
0: Tłumaczy komendant powiatowy Policji w Wejherowie młodszy inspektor Mariusz Mejer. Komendant słowa uznania skierował także do pracowników Policji. Święto było także okazją, by zaprosić do wstąpienia w szeregi Policji.
2: Jest ten moment, można podjąć decyzję. Wiemy też, że uczniowie szkół średnich, klas maturalnych odebrali niedawno wyniki swoich matur, także zapraszamy. Jeżeli jeszcze nie wiedzą, jaką karierę zawodową obrać, można wstąpić w nasze szeregi, można dodatkowo studiować, można też studiować w Policji. To wszystko jest w ofercie, warto zaglądać na naszą stronę i zapraszamy.
0: Mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Stapotrykus. Święto Policji obchodzone jest w Polsce 24 lipca. Słońce, wysoka temperatura, szum fali, wakacyjny relaks. Plaże nad Bałtykiem przeżywają prawdziwe oblężenie. Wśród tłumów wypoczywających łatwo zapomnieć, że może potrafi być nieprzewidywalne, dlatego bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Lato w pełni, a na Na plaże nad Bałtykiem przybywają ludzie z całego kraju. Tysiące turystów każdego dnia korzystają ze słońca i morskich kąpieli. Pogoda wyjątkowo w ostatnim czasie sprzyjała wypoczynkowi. Termometry pokazywały około nawet 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu plażowiczów szukało ochłody w wodach Bałtyku. Tak było.

0: chociażby pod koniec minionego tygodnia w Dębkach. W takich właśnie warunkach ratownicy przypominają, że nawet podczas upałów nie można zapominać o zasadach bezpieczeństwa i stosowaniu się do poleceń.
1: Nie pijemy na plaży, nie wchodzimy do wody pod wpływem alkoholu. Drugie co? Słuchamy się poleceń ratownika i nie przeceniamy swoich umiejętności. Nie, brawura, są kilka rzeczy, które zawsze gubi nad wodą. Alkohol, brawura i niewykonanie poleceń.
0: Mówi kierownik ratownictwa na plaży w Dębkach Karol Zych. Choć z pozoru morze wydaje się spokojne, pod powierzchnią mogą występować silne prądy wsteczne, które potrafią błyskawicznie oddalić kąpiącą się osobę od brzegu.
1: Gdy przychodzi większy wiatr, to tworzą się prądy wsteczne, prądy boczne, które są bardzo zdradliwe. Prądy wsteczne mogą sięgnąć w głąb morza, boczne tak samo mogą w bok przepychać. Bardzo ciężko z nich uciec.
0: Dodaje Zych.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Dzień dobry, witajcie. Otwieramy wtorkowy poranek. Arkadiusz Mieńczewski, kłaniam się i pozdrawiam was bardzo serdecznie we wtorek, 21 lipca. To 202 dzień roku, do końca którego zostało nam 163 dni. 4:39 to wschód słońca, 21:05 zachód słońca. Dzień trwa 16 godzin i 25 minut, a lato jeszcze potrwa przez 63 dni. Jeżeli chodzi o myśl na dziś, są tylko dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to tak, jakby nic nie było cudem, druga to tak, jakby cudem było wszystko, powiedział Albert Einstein. No to ja myślę, że ta druga droga jest zdecydowanie lepsza, bo cuda ogłaszają, czasami się podobno zdarzają. Ja nie wiem, co jest cudem, co cudem nie jest, ale cudnie

0: jest obudzić się rano i pomyśleć, że do weekendu coraz bliżej, no chyba, że akurat macie wakacje, no to nie musicie o tym zupełnie myśleć, ale pewnie o tej porze tacy ludzie nie wstają, no chyba, że tak mają, że wstają. To też pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania naszego wtorkowego porannego spotkania. Jak zwykle mówię wam piękne poranne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
5: Wejherowski park wypełniły amerykańskie symbole. O tym wydarzeniu już za chwilę powiemy. Także o kulturze Bielska-Białej i Beskidów w Ustce oraz usłyszycie o spływie kajakowym dla mieszkańców Chocielewka. Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański. W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
6: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
5: Mówi były pracownik Ministerstwa Spraw Zewnętrznych Anna Dzięciołowska. W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie. Od flagi USA pożywał Statuę Wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzania, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
7: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą, taką popową i bardziej taką rockową.
5: Opowiada wicestarosta wejherowski Witold Reclaw. Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich akcentów nie brakowało też atrakcji dla

0: Na najmłodszych można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu. Mieszkańcy Chocielewka w gminie Nowa Wieś Lęborska po raz drugi spotkali się na wspólnym spływie kajakowym. Wydarzenie miało charakter integracyjny i zakończyło się piknikiem przygotowanym przez lokalne koło gospodyń wiejskich. Uczestnicy pokonali wyznaczoną trasę kajakową, a po zakończeniu spływu czekał na nich poczęstunek i wspólne spotkanie. Organizatorzy podkreślają, że mimo mokrej pogody i warunków na wodzie, wydarzenie przebiegło w dobrej atmosferze. W przygotowanie imprezy zaangażowali się mieszkańcy koło gospodyń wiejskich sołectwa Chocielewko oraz druhowie z miejscowej ochotniczej straży pożarnej, którzy odpowiadali za zabezpieczenie uczestników. Drugi sołecki spływ kajakowy został zorganizowany przy wsparciu środków z budżetu gminy Nowa Wieś Lęborska. Wydarzenie miało na celu integrację mieszkańców i wspólne spędzenie czasu poza codziennymi obowiązkami. Organizatorzy zapowiedzieli, że kolejna edycja spływu może odbyć się w przyszłym roku. Przez 3 dni Ustka gościła kulturę, tradycję i artystyczną energię Bielska Białej oraz Beskidów. Od piątku do niedzieli na promenadzie, plaży i w Domu Kultury odbywały się koncerty, warsztaty, pokazy filmowe oraz codzienne atrakcje. Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter, ponieważ Bielsko-Biała zaprezentowała się jako pierwsza polska stolica kultury. Nowością był specjalny autobus, który stał się mobilną przestrzenią artystyczną. Organizowano w nim warsztaty, działania performatywne, spotkania z poezją i kameralne koncerty. Na promenadzie wystąpiły kapele góralskie Rajwach i Bacówka, Kapela Żywiecka oraz zespół The Djangos. Nie zabrakło również beskidzkiej dyskoteki. Na plaży rozegrano natomiast 24. turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Bielska Białej. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się spotkania z Reksiem oraz pokazy kultowych animacji i studia filmów rysunkowych, w tym Bolka i Lolka, Porwania Baltazara Gąbki i Pampaliniego. Wydarzenie zakończyło się w niedzielny wieczór wspólnym odśpiewaniem pieśni Szumi Jawor Szumi.
1: Są czarogrody, rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody, Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o 4:39, ale to słońce raczej gościem będzie na niebie, bo ma dominować zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami. Okresami możliwe są przelotne opady deszczu, a miejscami, chociaż już szansa jest na to naprawdę mała, może zagrzmieć. Na termometrach 16 w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rumiknie, Mieluźnie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas oglądamy umiarkowane wartości.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

Być może niektórzy z Was pamiętają jeszcze ten czas, chociaż było to dawno, dawno temu, bo 21 lipca w 1973 mieliśmy w Polsce pierwszą wolną sobotę, tak? Bo do tego czasu soboty były pracujące. I czas na czas dzikiego zachodu. W roku 1865 w Springfield, w stanie Missouri, rewolwerowiec Dziki Bill Hickok w pierwszym klasycznym

0: pojedynku rewolwerowym zastrzelił Javisa Tutta. A w roku 1873 w stanie Iowa Jesse James dokonał wraz ze swoją bandą pierwszego napadu na pociąg, rabując $3000. W roku 1969 Neil Armstrong, dowódca wyprawy Apollo 11, stanął jako pierwszy człowiek na powierzchni Księżyca, a tuż po nim uczynił to Buzz Aldrin. W roku 1983 w radzieckiej stacji arktycznej Wostok zanotowano najniższą w historii temperaturę powietrza, -89 stopni. W roku 96 na 26 letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie złote medale zdobyli judoka Paweł Nastula oraz zapaśnice w stylu klasycznym Ryszard Wolny i Andrzej Wroński. Ja może nie medali, ale samych sukcesów o poranku Wam życzę na ten nowy dzień, 21 dzień lipca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
7: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
8: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
9: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Niektórzy Polacy ruszają w wakacyjny poranek do pracy, bo innego wyjścia nie mają. Pracować też ktoś musi, ktoś może sobie wypoczywać, bo akurat ma urlop. Pozdrawiam, no warunki pogodowe średnie, tak bym powiedział, jeżeli chodzi o urlopowanie. No ale cóż, mamy taki klimat w Polsce i nic się chyba w tym temacie nie zmieni. Być może niektórzy z Was wybierają się nad morze, to ja mam taki dowcip z nad morza, na brzegu w jednym z kurortów. Mamusiu, czy mogę iść popływać? Nie, kochanie, morze jest wzburzone i niebezpieczne, a tatuś przecież poszedł pływać. Tak, kochanie, ale tatusia solidnie ubezpieczyłam. To pamiętajcie o solidnym ubezpieczeniu, jeżeli wybieracie się na wakacje, żeby potem nie było. Wiecie, jak to jest. Różnie bywa na wakacjach. Zdrowia Wam życzę, udanych wakacji, udanych urlopów, ale jeżeli wybieracie się do pracy, to udanego dnia pracy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.
4: Rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Drogo na stacjach paliwa, kolejne podwyżki niewykluczone. Tczew ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Marcin Krzamiński. Polski rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Chodzi o maszyny, których sporą liczbę agresorów w ostatnim czasie przechwycił i teraz może użyć ich także na polskim niebie, by zmylić trop i zasugerować, że za atakami stoi ktoś inny, mówi minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, zagrożenie nie ustaje, a Kreml pnie się po kolejnych szczeblach drabiny eskalacyjnej.
5: Przecież ostatni tydzień to 3 przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce i szwedzkie pary dyżurne.
4: Według szefa MON-u to kolejny element testowania naszej odporności przez Rosjan, między innymi po cyberatakach. Temat ewentualnej rosyjskiej prowokacji z użyciem dronów zostanie dziś omówiony przez Rządowy Komitet Bezpieczeństwa. Start za niespełna godzinę. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad $90. Na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
6: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
4: Podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Uwaga na mocne burze i ulewy na północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać dziś przez większość dnia na Warmii i Mazurach oraz częściowo na Podlasiu. Nad morzem też nadal aktualne alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dęta z Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
7: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
8: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
4: Mówią tczewscy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie.

0: Preparat.
1: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Gdyńscy seniorzy co roku latem spotykają się na pikniku na Polance Redłowskiej w Gdyni. Tak też było w czwartek 16 lipca. Centrum Aktywności Seniora w Gdyni wraz z miejskimi klubami seniora zaprosiło chętnych na piknik na Polance Redłowskiej. W miniony czwartek pojawiła się tam liczna grupa roześmianych seniorów. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, to już tradycja, że ten piknik odbywa się latem, tak jak seniorzy korzystają już z różnego rodzaju programów edukacyjnych czy spędzanie wolnego czasu w trakcie roku szkolnego, tak potrafią się też bawić. Więcej informacji o Centrum Aktywności Seniora znajdziecie na stronie cas.gdynia.pl. Wójt gminy Nowa Wieślęborska ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w Leśnicach. Nieruchomość mieści się w budynku numer 10 i do tej pory była wykorzystywana jako świetlica wiejska. Lokal numer 13 znajduje się na parterze budynku i ma powierzchnię prawie 90 metrów kwadratowych. Składa się z sali głównej z aneksem kuchennym, łazienki z toaletą oraz pomieszczenia zaplecza. Przetarg został wyznaczony na 1 września. Rozpocznie się o godzinie 9 w sali numer 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej i będzie miał formę ustnego przetargu nieograniczonego. Osoby zainteresowane zakupem mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami sprzedaży, dokumentacją oraz wymaganiami dotyczącymi udziału w postępowaniu w ogłoszeniu o przetargu oraz w Urzędzie Gminy Nowa Wieślęborska. Dotychczas lokal pełnił funkcję świetlicy wiejskiej. Po zakończeniu procedury przetargowej nieruchomość trafi do nowego właściciela wyłonionego w drodze licytacji. Gmina Kobylnica przygotowuje się do tegorocznego Święta Plonów. Dożynki odbędą się w sobotę 29 sierpnia na terenach zielonych przy Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszyć będą trzy konkursy. Mieszkańcy sołectwa i lokalne organizacje mogą przygotować chleb dożynkowy oraz wieńce w kategoriach tradycyjnej i niekonwencjonalnej. Sołectwa i miasto Kobylnica mogą również rywalizować o tytuł najładniejszej dekoracji dożynkowej. Jury oceni m.in. smaki, wygląd wypieków, precyzję wykonania wieńców, wykorzystanie naturalnych materiałów oraz oryginalność dekoracji. W konkursach przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe. Autor najlepszego chleba będzie reprezentował gminę podczas dożynek powiatowych, które odbędą się 5 września w Swołowie. Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 13 sierpnia w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Uwaga pasażerowi gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zmieniła się trasa kilku linii ZKM Gdynia. Od 20 lipca w związku z zamknięciem ulicy Rumskiej w Kazimierzu i brakiem możliwości zawracania i postoju autobusów w tej miejscowości zmienione zostały wybrane kursy linii 86, 173 i 770. Niedzielny kurs linii 86 o 10.28 z Dębogórza wybudowanie do Rumi zostaje opóźniony na 10.43 i wycofany z Kazimierza. Dotychczasowy kurs linii 770 o godzinie 17.20 w dni powszednie z Kazimierza do bazy na Pogórzu Dolnym przez cmentarz komunalny w Kosakowie i Pierwoszynie będzie się rozpoczynać w Dębogórzu o 17.25. O zmianach, które dotknęły linię 173 przeczytacie na stronie zkmgdynia.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Dzisiejszy dzień zapowiada się nawet chłodniejszy od tego wczorajszego. Na termometrach max będziemy mieli 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu możliwe w całym regionie i przez cały dzień, a zachmurzenie wciąż utrzymuje się dosyć intensywne. Przynajmniej ciśnienie mamy umiarkowane, a wiatr słaby i umiarkowany. Póki co nic nie wskazuje, żeby upały miały wrócić nie

słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Wakacyjny wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Lekko się uśmiecham o poranku, bo przeczytałem właśnie o sukcesie. Samych sukcesów wam chciałem życzyć. Każdego dnia to staram się robić. Sukces jest polskiej reprezentacji w piłce nożnej podczas tych Mistrzostw Świata. Polska reprezentacja nie straciła żadnego gola. A to przecież ogromny sukces, prawda? Pozdrawiam wszystkich fanów piłki nożnej. Mieliście już swoje, teraz odpoczynek od piłki nożnej. Chociaż może jeszcze dzisiaj o poranku do tego tematu wrócę przy okazji Mistrzostw Świata, bo tam rzeczywiście działo się sporo, no i może jakieś delikatne podsumowanie się u nas pojawi. 21 dzień lipca, wtorek, imieniny dzisiaj obchodzą Daniel, Wiktor, Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec, Prakseda, Laurencjusz i Laurenty. Przysłowie na dziś: gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają. Ciekawe, na jaką pogodę? No bo jak czytam zapowiedzi synoptyków o tym, co nas czeka, to powiem wam, że w górach to na przykład nas czeka śnieg. Takie spadki temperatur. Tak, oczywiście w tych wysokich partiach, ja nie mówię, że w Zakopanem będzie padał śnieg, samym Zakopanem, ale w górach ten śnieg rzeczywiście może się pojawić. No to rozgrzejmy.

0: Cię się jakoś o poranku, może kawa, może herbatka z miodem, z malinami. Taki czas mamy. I zapraszam do słuchania już za chwilę nasza poranna księga imion, a dzisiaj Daniel i Wiktor.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
9: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

Poranną księgę imion rozpoczynamy od Daniela, a to człowiek, który w życiu kieruje się własnym wewnętrznym kompasem moralnym i nie ulega ślepo wpływom tłumu. I taka właśnie jest natura Daniela, to mężczyzna o niezależnym umyśle, ogromnej autonomii.

0: charakterystycznymi i sile charakteru, która budzi naturalny szacunek. Synonim błyskotliwej inteligencji, wielkiej kreatywności i strategicznego myślenia, posiada niezwykłą intuicję do ludzi i interesów, a do tego potrafi z wielką pasją i zaangażowaniem realizować swoje cele. Jest ambitny, elastyczny i doskonale odnajduje się w każdej dynamicznej sytuacji. Absolutny wulkan pozytywnej energii i człowieka o niezwykłym uroku osobistym. Przyciąga ludzi swoją otwartością, wielkim sercem oraz błyskotliwym, zawsze trafnym poczuciem humoru. To lojalny przyjaciel, na którego wsparcie można liczyć się w każdy mądry sposób. Czas na Wiktora. Posiada wrodzoną odwagę i siłę, która pozwalają mu stawić czoła przeciwnościom losu i z podniesioną głową sięgać po swoje cele. To typ lidera, który swoją postawą potrafi inspirować innych do działania. Synonim dynamicznego działania, bystrego umysłu i niesamowitej wszechstronności. Ma analityczną głowę, świetny refleks i potrafi błyskawicznie przystosować się do każdych warunków. Nie boi się przecierać nowych szlaków, a porażki traktuje wyłącznie jako cenne lekcje na drodze do sukcesu. To człowiek z ogromną pasją, wielkim sercem i magnetyczną osobowością. Wiktor urzeka swoją bezpośredniością, lojalnością oraz błyskotliwym poczuciem humoru. Jest przyjacielem, który nigdy nie zawodzi i zawsze wnosi mnóstwo dobrej energii. Dobrej energii i wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama. Śniadanie z Norda FM.

0: Bardzo ważna wiadomość o poranku dla was wszystkich. Być może dostaliście alert RCB, być może go nie odczytaliście, bo to właśnie dzisiaj od godziny 7 do 19 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowajcie spokój. Jeśli usłyszycie syreny, to nie panikujcie, bo to są ćwiczenia. Województwa w całym kraju będą ćwiczyły ostrzeganie i alarmowanie ludności w sytuacji zagrożenia uderzeniami z powietrza. Także nie denerwujcie się dzisiaj. Możliwość również jest jutro w godzinach od 7 do 19. To jest tak zwany termin zapasowy. Alarm 2026 to właśnie tak nazywa się ta akcja, którą przeprowadza ministerstwo w całym kraju. Także jeszcze raz przypominam, jeżeli usłyszycie syreny, nie denerwujcie się. W związku z ćwiczeniami uruchamiane będą syreny alarmowe oraz inne elementy ostrzegania i alarmowania ludności. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć akustyczne sygnały alarmowe. To nie będzie prawdziwy alarm. O tym pamiętajcie.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Siema! Nosa!

0: Chciałem zapytać, czy wyspani dzisiaj jesteście, czy też może niekoniecznie, i czy już ziewaliście? Czy wiecie, że ziewamy nawet kilkadziesiąt razy dziennie? I myślicie sobie, że to pewnie zmęczenie albo brak tlenu? Okazuje się, nic bardziej mylnego. Najnowsze odkrycie naukowców całkowicie obalają stare mity i wskazują na zupełnie inną, zaskakującą funkcję tego odruchu. Dlaczego ziewamy? Obecnie uznaje się, że ziewanie pomaga schłodzić mózg, regulując jego temperaturę i poprawiając efektywność działania. I jeszcze wam powiem, że ziewanie jest zaraźliwe i może być związane z empatią oraz zdolnością do współczuwania i współodczuwania. No to mam nadzieję, że mi nie współczujecie, że ja akurat sobie ziewnąłem. Możecie ziewać śmiało. Przeciętny dorosły człowiek ziewa około 20 razy w ciągu dnia, niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania czy pory roku. Ziewanie często kojarzone jest ze zmęczeniem, nudą lub brakiem snu, ale jak podkreślają naukowcy, nie zawsze musi być to jedyna przyczyna. Czyli warto ziewać o poranku, skoro ziewanie schładza nam mózg, reguluje temperaturę i poprawia efektywność działania, a przecież rano efektywność działania jest dla nas bardzo ważna, no to warto sobie ziewnąć i ruszać dalej.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
5: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
6: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW Szemud i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
5: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
6: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
5: Aktywnie.
6: Gościnnie. Razem.
5: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
6: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
5: I rekreacji.
7: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
8: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

Reklama.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.

0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.
7: W całym kraju zawiją dziś syreny, to tylko ćwiczenia. Poważna natomiast groźba rosyjskich prowokacji rusza ważne spotkanie. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Marcin Krzemiński. To tylko ćwiczenia, zapewniają służby. W całym kraju będzie można dziś usłyszeć syreny alarmowe. Testy rozpoczęły się godzinę temu, potrwają do 19. Mają przygotować obronę cywilną na sytuacje kryzysowe. Jak rozpoznać sygnał rozpoczynający alarm?
8: Jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty. Natomiast odwołanie tego alarmu to będzie sygnał ciągły, trwający 3 minuty.
7: Wyjaśni inspektor Michał Mazurczyk z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rząd tymczasem przygotowuje się na ewentualne rosyjskie prowokacje. Właśnie rusza posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa w sprawie potencjalnych zagrożeń. Chodzi na przykład o prowokacje z wykorzystaniem dronów. W ostatnim czasie Rosja przechwyciła dużą liczbę ukraińskich bezzałogowców.
9: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
7: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie można dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
10: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddasz, ociepleniu ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. To w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
7: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. Prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania do polityków. Jak wynika z sondażu CBOS-u, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej po 6 punktów procentowych stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Sobota w przestrzeniach miejskich targowych w Gdyni upłynęła pod znakiem rozmów, spotkań i społecznego zaangażowania. To właśnie tam miejsce miał Bazar Inicjatyw Społecznych. Wydarzenie przybliżyło mieszkańcom działalność całego gdyńskiego trzeciego sektora. W Gdyni każdy, niezależnie od wieku, zainteresowań czy doświadczeniach, można znaleźć swoją własną przestrzeń do działania. Tak

0: zapewnia gdyński magistrat. Na uczestników czekały stoiska organizacji prezentujących swoją codzienną pracę i realizowane projekty. Odwiedzający mogli porozmawiać z przedstawicielami organizacji, poznać je oraz dowiedzieć się, w jaki sposób działają. Chętni mogli wziąć też udział w warsztatach, działaniach artystycznych i animacjach przygotowanych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Nowa Wieś Lęborska dołączyła do programu Gmina Przyjazna Seniorom Ogólnopolska Karta Seniora. Uroczysta inauguracja odbyła się 17 lipca. Program ma wspierać aktywność osób starszych oraz ułatwiać im korzystanie z systemu zniżek i usług dostępnych w całym kraju. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z powiatu lęborskiego, w tym wójt gminy Cewice Jerzy Bańka oraz zastępczyni wójta Joanna Parszewska. Gmina Cewice realizuje program od ubiegłego roku i, jak podkreślają jej przedstawiciele, udział w inicjatywie umożliwia seniorom korzystanie z ogólnopolskiego systemu ulg oraz oferty przygotowanej specjalnie z myślą o osobach starszych. Program Gmina Przyjazna Seniorom prowadzony jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Manko i Ogólnopolską Kartą Seniora. Jego celem jest wspieranie aktywności seniorów oraz rozwijanie lokalnych działań skierowanych do najstarszych mieszkańców. Samorządowcy liczą, że do programu w przyszłości przystąpią także kolejne gminy z regionu. Gmina Potęgowo podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej nowego skrzydła Urzędu Gminy. Dobudowana część zostanie połączona z istniejącym budynkiem, łącznikiem wyposażonym w windę. W piwnicy nowego skrzydła zaplanowano miejsce ukrycia zgodne z przepisami o ochronie ludności i obronie cywilnej. Istniejąca część urzędu zostanie natomiast przebudowana i zmodernizowana. Inwestycja ma rozwiązać problem braku miejsca dla pracowników oraz poprawić dostępność budynku. Pomieszczenia służące obsłudze mieszkańców znajdą się na parterze, a na wyższe kondygnacje będzie można dostać się windą. Umowę o wykonanie omawianej inwestycji podpisano 17 lipca. Jej wartość wynosi ponad 236 tysięcy złotych. Dokumentacja ma być gotowa do 15 grudnia. Tradycyjna pielgrzymka wodno-piesza z Nadola do Żarnowca już za niecały tydzień. Wydarzenie organizowane jest z okazji odpustu świętej Anny i połączy wspólną modlitwę, rejs po Jeziorze Żarnowieckim oraz pieszą wędrówkę. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Augustyna w Nadolu. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na miejscową przystań. O godzinie 10 zaplanowano modlitwę rozpoczynającą pielgrzymkę, następnie wypłynięcie z Nadola. Pielgrzymi przeprawią się przez Jezioro Żarnowieckie, po czym o 11 wyruszą pieszo z Lubkowa do Żarnowca. Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie suma odpustowa, która rozpocznie się o 12 w Żarnowcu. Do udziału w wodnej części pielgrzymki zaproszeni są również właściciele łodzi. Mogą oni dołączyć do jednostki Nadolanin i wspólnie przepłynąć trasę po Jeziorze Żarnowieckim.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Kolejny letni, ale nieupalny dzień przed nami. Na termometrach będziemy mieli jedynie 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Dzisiaj 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzierumi, Gniewie, Luźnie, 18 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach 1012 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie wciąż utrzymuje się dosyć intensywne. Z tych chmur mogą się dzisiaj pojawiać przelotne opady deszczu.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie. Chciałem zapytać, gdzie macie, czy głęboko macie schowane czapki, rękawiczki i szaliki, bo może niedługo trzeba będzie wyciągnąć je z powrotem, jak tak dalej pójdzie. Synoptycy, patrzę właśnie na najnowsze doniesienia, zapowiadają nam dalszy spadek temperatury. Szczyt ochłodzenia przypadnie prawdopodobnie na drugą połowę tygodnia, kiedy temperatura nie będzie w stanie wzrosnąć do 20 stopni, a będą i takie miejsca, gdzie zobaczymy zaledwie od 13 do 15 stopni. Oznacza to, że średnio zrobi się nawet o 10 stopni chłodniej, niż wynika to z normy lat 91-2020. A miał być piękny ten lipiec, taki piękny i gorący i w ogóle suchy i taki wyjątkowe lato miało być. No okazuje się, że chyba nie będzie, albo w drugą stronę będzie. A jeżeli chodzi o wysokie partie gór w Polsce, to mogą zrobić się już za chwilę białe, bo tam temperatura spada poniżej zera. Takie mamy lato, taki mamy klimat w Polsce, także zapraszam na nasz gorący poranny program, w którym już za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo.

0: Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe we

0: wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Reklama.

jak ty. Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 21 lipca. Podobno jesteście ludźmi, którzy chcą z życia czerpać jak najwięcej. Nie wahacie się przed podjęciem nowych wyzwań, ryzykownych decyzji czy nowych znajomości. Lubicie adrenalinę i szybkie tempo życia. Zmiany również nie są wam obce. Przy tym wszystkim jednak pragniecie żyć beztrosko, spełniać swoje nawet najdrobniejsze zachcianki i dzięki temu czujecie się szczęśliwi. Kiedy możecie rozwijać swoje zainteresowania, czujecie się spełnieni i zmotywowani do działania. Staracie się jednak unikać wszelkiego rodzaju obowiązków, tak więc nie zawsze można na was polegać, by zachęcić was do wywiązywania.

0: wyrwania się ze swoich zadań, należy przede wszystkim pomóc Wam odnaleźć radość lub materialne korzyści z ich wykonywania. Wasze zalety to słowność i wierność, wady rozkojarzenie i bujanie w obłokach. Wasza szczęśliwa liczba to 7. Wśród urodzonych 21 lipca są amerykański pisarz Ernest Hemingway, polska piosenkarka Anna Wyszkoni i Krzysztof Stanowski, polski dziennikarz, publicysta i przedsiębiorca. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 40. Drege. Idź.
4: Idź.
5: Idź.
4: Idź.
5: Drobna rzecz.
4: Idź.
5: Drobna rzecz.
4: Idź.
5: Lepsi idź jak nick.
4: Lepszy w garści wróbel niż za oknem pudel.
5: Lepsi idź jak nick.
4: Idź.
5: Drobna rzecz.
4: Idź.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: FM.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
3: Halo, halo, dzień dobry, tu Norda na naszych radiowych zegarach. Wybiła 8.30, więc no cóż, bez zbędnego przedłużania wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku muszę przyznać, że jest bardzo spokojnie, żadnych większych korków nie widać i nie słychać. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości również bezproblemowo. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy bez problemów, ale za to na obwodnicy metropolitalnej gęsto, bardzo i nawet bardzo bym powiedziała, doszło tu do zdarzenia drogowego. No, warunki też najlepsze nie są, więc uważajcie na siebie. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na Dąbrowskiego i Sabata, a w Redzie w zasadzie bym powiedziała spokojnie. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, w samym Wejherowie również spokojnie. Jedyne spowolnienie na przejazdach kolejowych, ale w zasadzie znikome. Jadące z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień. W samym Słupsku miejscami ten ruch może być delikatnie większy, ale to tak bardzo delikatnie. No już musiałabym się do czegoś przyczepić, że tak powiem. Do Kobylnicy dojedziemy już bez problemu, do Ustki tak samo, a w Ustce bardzo spokojnie. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku delikatnie tłoczniej na ulicy Wejherowskiej i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie bez korków, na Hel dojedziemy bez problemu. Jadąc do Rozewia i dalej wzdłuż nabrzeża do Karwi dojedziemy bez większych problemów w zasadzie. Na drogach naprawdę w większości spokojnie, oprócz tego zdarzenia drogowego na Metropolitalnej. No i o ile nie zaspaliście, dojedziecie w zasadzie wszędzie punktualnie. No ale już jeżeli nawet zaspaliście, to nie nadrabiajcie tą prędkością nadmierną, bo patrząc na to, co się dzieje za naszymi oknami, no sami widzicie zresztą. Szerokiej drogi, następne informacje drogowe o 9.30, ale jeszcze posłuchajcie prognozy pogody, co tam się dzieje za naszymi oknami, no cóż, sami widzimy, ale zobaczymy, czy coś się zmieni.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Pogoda, bym powiedziała, zrobiła nam się bardziej jesienna. Bez parasola możemy nieźle zmoknąć. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni, więc szału nie ma. Wiatr umiarkowany i dość silny. W Dębkach, Władysławowie i Nachelu 16 stopni, w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie 17, a w Słupsku termometry pokażą 18 kresek.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM.
2: Słuchajmy na radio.

0: Nie dajcie się łapać. Mówię tutaj do wszystkich tych, którzy za kierownicą. System CanArt ujawnił od stycznia do czerwca ponad 825 tysięcy wykroczeń, co oznacza wzrost o 28% rok do roku, czyli jeździmy szybciej i dajemy się złapać, szczególnie na odcinkowe pomiary prędkości, których jest coraz więcej. Już 670 km polskich dróg jest opomiarowane tymi odcinkowymi pomiarami prędkości, także uważajcie, załóżcie sobie aplikację, która was poinformuje o tym, że wjeżdżacie właśnie w takie miejsce, no bo potem jest mandat i niestety płacone. No dobra informacja jest taka, że podobno coraz rzadziej wjeżdżamy na czerwonym świetle na skrzyżowania, bo systemy Red Light odnotowały aż 35% spadek liczby kierowców wjeżdżających na skrzyżowania na czerwonym świetle i tu brawo dla was. Ale niestety znowu nie ma braw, bo mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym przede mną, tu znowu liczby rosną. Już ponad 100, dokładnie 101 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym od początku wakacji 2026. Bądźcie ostrożni, ja jak zwykle życzę wam szerokiej drogi, nie dajcie się złapać, no i oczywiście dbajcie o bezpieczeństwo swoje i innych na drodze szerokości.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
3: www.arkabud.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400.

0: miasta lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: W ten późny wtorkowy poranek sprawdzamy, co kulturalnego dzieje się w naszej okolicy, a oj, dzieje się moc atrakcji dla najmłodszych i tych starszych mieszkańców oraz gości. W Wejherowie na placu Jakuba Wejhera zabrzmią letnie przeboje, a najmłodsi przez całe wakacje będą mogli korzystać z bezpłatnych animacji. No ale zacznijmy od początku. Już 25 lipca na placu Jakuba Wejhera wystąpi zespół Four Names. Jak informują organizatorzy, to formacja, która wyróżnia się sceniczną energią, pasją do muzyki i doskonałym kontaktem z publicznością. W repertuarze zespołu nie zabraknie znanych i lubianych utworów, dynamicznych aranżacji oraz brzmień, które idealnie wpisują się w klimat letnich koncertów pod gołym niebem. Organizatorzy zapewniają, że wieczór z zespołem Four Names to gwarancja dobrej zabawy, pozytywnej energii i muzyki, która zachęca do wspólnego śpiewania oraz spędzania czasu w wyjątkowej atmosferze wejherowskiego rynku. Wydarzenie odbędzie się 25 lipca o godzinie 18 i jest na nie wstęp wolny. A w ramach Wesołych Czwartków dla najmłodszych mieszkańców przygotowano moc atrakcji. Przez całe wakacje w każdy czwartek o godzinie 17 skwer Świętej Anny w Wejherowie będzie tętnił dziecięcą radością. Na uczestników czekają kreatywne warsztaty rozwijające wyobraźnię, gry i zabawy na świeżym powietrzu, przedstawienia grupy teatralnej Srebrna Nitka, animacje i mnóstwo letniej energii. To propozycja skierowana przede wszystkim do rodzin z dziećmi, które szukają ciekawego sposobu na aktywne spędzenie wakacyjnego popołudnia. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzeń jest nie tylko dobra zabawa, ale także integracja mieszkańców i stworzenie miejsca, w którym najmłodsi mogą rozwijać swoją wyobraźnię oraz spędzać czas z rówieśnikami. Wesołe Czwartki to cykl bezpłatnych wydarzeń współorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie oraz Filharmonię Kaszubską Wejherowskie Centrum Kultury. Jeśli więc nie macie planów, gdzie wybrać się z dziećmi, no to jest to propozycja dla Was. A my na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się już o 12.45.

0: Chciałem zapytać, czy posiadacie poduszkę, ale finansową, nie taką do spania w pracy, żeby się przytulić i trochę przespać się w pracy, jak człowiek nie dospał w nocy. Chodzi o poduszkę finansową. Jeszcze niedawno mówiło się, że taka poduszka przeciętna to powinna być 50 tysięcy złotych. To powinno wystarczyć, ale eksperci mówią, to nie jest tak do końca. To wszystko zależy od tego, ile wydajemy miesięcznie. I teraz musicie sobie policzyć, ile wydajecie miesięcznie na opłaty, potem na jedzenie, gdzieś sobie to zapisać, policzyć i nasza poduszka finansowa powinna wystarczyć nam na 3, a najlepiej na 6 miesięcy, gdyby wydarzyło się w tym czasie cokolwiek i nie mielibyśmy tych pieniędzy skąd brać. Także taką poduszkę finansową dobrze jest mieć. Nie wiem, jak ta poduszka wygląda u was. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna i nie będzie trzeba jej wykorzystywać, nawet jeśli jest. No ale od 3 do 6 miesięcy z kolei przedsiębiorcy i osoby osiągające nieregularne dochody powinny pomyśleć o znacznie większym zabezpieczeniu, mówią eksperci, czyli więcej niż 6 miesięcy, może nawet rok czasu. No tylko skąd brać na to odkładanie, ja tego osobiście nie wiem.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze

0: jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
3: Niektórych aż bolą. Za chwilę o cenach paliw. Czy będzie drożej? Potem uzdrowienie służby zdrowia. Dziś o tym na posiedzeniu rządu. Będzie też kierowca, który postanowił zapewnić policjantom dobre wakacje. Marcin Krzemiński. Nie tylko bolesne dla portfela. Wizyty na stacjach paliw to coraz częściej okazja do wymiany poglądów gospodarczych i politycznych.
4: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki, pieniążki, to widać ewidentnie. My na tym cierpimy.
3: Tymczasem kolejne podwyżki są nieuniknione. To z powodu zaognienia się sytuacji wokół cieśniny Ormus i ataków między USA a Iranem. Prognoza na teraz to około 7 zł 20 paru groszy za litr benzyny i 7 zł paru groszy za olej napędowy, mówi analityk Jakub Boguski z ePetrol.pl.
5: Zwyżki, no to jest kwestia co najmniej kilku dni, ale tak jak powiedzieliśmy, no te kilkanaście nawet groszy to jest niestety scenariusz, który może się nam ziścić.
3: Według analityków perspektywa 8 zł za litr paliwa wcale nie jest taka odległa, ale wszystko zależy od dalszej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chile ogłasza stan wyjątkowy na północy kraju. To w związku ze sztormem, który zabił już co najmniej 5 osób. Ogłoszenie stanu wyjątkowego podyktowały silne ulewy, które utrudniły zapewnienie podstawowych usług. W wielu miejscowościach brakuje prądu oraz wody pitnej. W południe zbiera się rząd. Ministrowie wysłuchają m.in. informacji szefowej resortu zdrowia na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. To m.in. pokłosie ujawnienia nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i wynagrodzeń niektórych lekarzy. Wydmuchał 3 promile 49-letni kierowca Toyoty zatrzymany przez policjantów w Tarczynie pod Warszawą. Bardzo zależało mu jednak, by uniknąć konsekwencji, mówi Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.
6: Stwierdził, dam wam na dobre wakacje i zapomnimy o całej sytuacji. No i z tym samym wręczył policjantom pieniądze w kwocie 1470 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych.
3: No i teraz odpowie już nie tylko za kierowanie po pijanemu, ale i też za przestępstwo korupcyjne, za co grozi do 10 lat więzienia.
7: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dziecka doszło w sobotę 18 lipca przed godziną 14 na ulicy Dębogórskiej w Rumi. 10-letni rowerzysta zderzył się z osobową Toyotą. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wejherowskiej drogówki wynika, że 10-latek przejeżdżał rowerem przez przejście dla pieszych. Wtedy doszło do zderzenia z samochodem. Po uderzeniu chłopiec przewrócił się na jezdnię. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł dziecko do szpitala. Po przebadaniu i opatrzeniu niewielkich obrażeń chłopiec został zwolniony do domu. Kierowca Toyoty został przebadany na obecność alkoholu w organizmie. Mężczyzna był trzeźwy. W wyniku zderzenia w samochodzie uszkodzone zostały nadkolo oraz lusterko. Ze względu na stan techniczny pojazdu policjanci zatrzymali jego dowód rejestracyjny do czasu usunięcia usterek. Funkcjonariusze wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację. Policjanci wraz z ratownikami wodnymi prowadzą wakacyjne patrole na kąpieliskach i terenach przywodnych. Działania realizowane są w ramach ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, której celem jest ograniczenie

0: Liczby wypadków i utonięć podczas sezonu urlopowego. Funkcjonariusze przypominają, że nawet spokojnie wyglądająca woda może stanowić poważne zagrożenie. W Łebie policjanci z sezonowego ogniwa wodnego kontrolują plaże i obserwują zachowanie osób korzystających z kąpielisk oraz sprzętu pływającego. Patrole prowadzone są we współpracy z ratownikami WOPR z Gniewina. Mundurowi przypominają o obowiązku korzystania wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, stosowaniu się do poleceń ratowników oraz o zakazie wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu. Najmłodszym przekazywane są specjalne opaski niezgubki przekazane przez Urząd Miasta Łeby, które mogą ułatwić odnalezienie dziecka w przypadku zagubienia na plaży. Podczas patroli policjanci rozdają również ulotki informacyjne oraz zachęcają dzieci i młodzież do udziału w konkursie Letni Przewodnik, promującym bezpieczne zachowanie podczas wakacyjnego wypoczynku. Funkcjonariusze przypominają także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dzieci powinny przebywać w wodzie wyłącznie pod opieką dorosłych. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego powinny zakładać kamizelki ratunkowe, a w sytuacji zagrożenia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112. W gminie Potęgowo powstała spółdzielnia energetyczna Potęgowo. Jej zadaniem będzie zarządzanie energią produkowaną lokalnie z odnawialnych źródeł i dostarczanie jej do obiektów gminnych. Członkami i założycielami zostały gmina Potęgowo, Energowytwarzanie, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Spółdzielnia ma wykorzystywać m.in. energię z małych elektrowni wodnych i gminnych instalacji fotowoltaicznych. Jak podkreśla samorząd, przedsięwzięcie ma pomóc w obniżeniu kosztów energii i zwiększyć niezależność energetyczną gminy. To kolejny etap rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej po uruchomieniu w 2019 roku systemu ciepłowniczego zasilanego energią z biogazowni w Darżynie. Podpisanie aktu założycielskiego rozpoczęło proces rejestracji spółdzielni. Po zakończeniu formalności możliwe będzie lokalne bilansowanie i rozliczanie produkowanej energii. Na stacji kolejowej w Wejherowie doszło do bójki z udziałem pasażera oraz pracownika obsługi pociągu dalekobieżnego. Policja potwierdza otrzymanie zgłoszenia. Do niego doszło w sobotę około godziny 17.30. Jak tłumaczy oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus, z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna prawdopodobnie pod wpływem alkoholu został wyproszony z pociągu dalekobieżnego po tym, jak zachowywał się agresywnie, próbował wybić szybę i miał zaatakować członka obsługi. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali mężczyznę na peronie. Pociąg wraz z obsługą odjechał, aby nie powodować opóźnienia. Całe zdarzenie zostało nagrane przez osobę podróżującą pociągiem. Spółki SKM Trójmiasto oraz Polregio poinformowały, że sprawa nie dotyczy ich pracowników ani taboru. Więcej o tej sprawie przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Poranek przywitał nas deszczowo, chmurnie i dość niską temperaturą, niską jak na drugą połowę lipca. Na termometrach dziś maksymalnie zobaczymy 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luźnie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie mnóstwo chmur. Przejaśnienia się będą pojawiały, ale z drugiej strony pojawiają się od samego rana opady deszczu. No niestety.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Wakacyjny wtorkowy poranek, Arkadiusz Mińczewski, witajcie ponownie. Czas na nasze muzyczne kalendarium. 21 dzień lipca w roku 1947 w Londynie urodził się Cat Stevens, wokalista, kompozytor, autor wielu przebojów, m.in. Wild World i The First Cast is the Deepest. W roku 1980 w Tworkowie urodziła się Anna Wyszkoni, wokalistka i autorka tekstów. Karierę rozpoczynała od występów z zespołem Łzy, z którymi wylansowała takie przeboje jak Agnieszka już dawno nie mieszka i Narcyz się nazywa. W roku 1987 grupa Guns N' Roses wydała swój debiutancki album. W roku 1990 natomiast na Placu Poczdamskim w Berlinie odbył się koncert The Wall Rogera Watersa, impreza upamiętniająca zburzenie muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku. Ponad 350 tysięcy osób przyszło na ten wyjątkowy koncert. W roku 2001 występem w Filadelfii Madonna rozpoczęła amerykańską część swojej światowej trasy koncertowej. Było to pierwsze od 8 lat tournée wokalistki. Ostatni raz Madonna wybrała się w trasę w roku 1993. Kto oglądał finał Mistrzostw Świata, ten w przerwie mógł zobaczyć m.in. właśnie Madonnę, która zaśpiewała swój hit pod tytułem Music.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji.

0: informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina.

0: pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Reklama.

są tutaj jakieś osoby, które ćwiczą na siłowni, ręka w górę, to teraz nieco głośniej radioodbiorniki i posłuchajcie, bo powiem wam, co zrobić, żeby zrobić więcej powtórzeń na siłowni. Może wam się przydać. Wystarczy powąchać gorzką czekoladę. To nie jest wcale śmieszne i to nie jest żart. Nowe badanie mówi, że tak, u uczestników, którzy trenowali na pusty żołądek, charakterystyczny aromat zmniejszał uczucie głodu i pozwalał ćwiczyć dłużej bez większego odczuwania zmęczenia. I to mam prośbę do wszystkich tych, którzy nas słuchają. Zróbcie ten eksperyment. Kupcie sobie gorzką czekoladę. Musi być gorzka. Najlepiej 99%, żeby było wiadomo, że to coś pomaga. I powąchajcie tą czekoladę przed treningiem i powiedzcie, dajcie znać, że to naprawdę działa. No bo według tych naukowców, którzy to sprawdzili, że rzeczywiście to wąchanie czekolady pomagało ograniczyć uczucie głodu i wykonać więcej ćwiczeń, w tym przypadku nóg akurat, mimo że wcześniej nie jedli przez co najmniej 10 godzin, ale to chyba tak niezdrowo w ogóle nie jeść przez 10 godzin wcześniej. Najciekawszy okazały się wynik osób, które miały kontakt z aromatem gorzkiej czekolady. Badacze odnotowali, że wykonywały one średnio 18 powtórzeń więcej niż uczestnicy z grupy kontrolnej, które nie wąchały czekolady. W przypadku zapachu mlecznej czekolady

0: różnica wynosiła około 9 powtórzeń. To jak nie macie gorzkiej, to możecie powąchać mleczną, też powinniście dać radę więcej powtórzeń zrobić. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy będą dzisiaj ćwiczyli albo już ćwiczyli na siłowni o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwe

0: możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.
5: Dziewiąta 30 wybiła na naszych radiowych zegarach. Mamy wtorek, może i do weekendu jeszcze kawałek nam został, ale pocieszę Was, zawsze już jesteśmy trochę bliżej niego niż dalej. Ale już dłużej nie przeciągając, robimy szybki rzut oka na drogi i sprawdzamy, gdzie warto zdjąć nogę z gazu. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku trochę gęściej nam się zrobiło na rondzie Solidarności, ale oprócz tego naprawdę stabilnie, bez większych spowolnień. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości również bezproblemowo. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy bez problemów, komfortowo, a i na obwodnicy metropolitalnej nam się rozluźniło. Warunki jednak najlepsze nie są, więc w razie czego uważajcie na siebie i warto troszkę zwolnić. W Gdyni wolniej pojedziemy ulicą Północną, Pucką, Chylońską i Wielkopolską. W Rumi oraz w Redzie w zasadzie bardzo spokojnie, specjalnie dłużej tutaj nie postoimy. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj również bez problemów, w samym Wejherowie także spokojnie. Do Pucka dojedziemy bez korków, a w samym Pucku też nam się uspokoiło. Jedynie delikatne spowolnienie na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie ścisk na Żeromskiego. Na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia i dalej wzdłuż nabrzeża do Karwi dojedziemy bez większych kłopotów czy problemów. Jadąc z Lęborka teraz w drugą stronę, w stronę Słupska trasą S6, nie powinniśmy napotkać utrudnień. Jedyne tam troszeczkę delikatne spowolnienie w Redzikowie. W samym Słupsku miejscami ten ruch może być delikatnie większy, głównie na Sierpinka, Wiejskiej i Jaracza. Do Kobylnicy dojedziemy bez przeszkód, do Ustki tak samo, a w Ustce trochę wolniej pojedziemy przez skrzyżowanie Dworcowej z Grunwaldzką. Na drogach naprawdę w większości trzeba przyznać, że jest spokojnie. Jeśli po drodze zauważycie jakiś korek, kolizję lub inne utrudnienia, no to dajcie nam po prostu o tym znać. Tymczasem życzymy Wam szerokiej drogi, zielonego światła na każdym skrzyżowaniu. Jedźcie ostrożnie, bo pogoda dziś nie rozpieszcza. Do usłyszenia na przy kolejnym raporcie drogowym o 15.30. No ale jeszcze zapraszam na prognozy pogody.

0: Wiekołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Chmur będzie dziś zdecydowanie więcej niż tego naszego upragnionego lipcowego słońca. Co prawda pojawią się większe przejaśnienia, ale miejscami trzeba się liczyć także z przelotnym deszczem. Temperatura nie zachwyca, maksymalnie od 16 do 18 stopni w regionie. Wiatr umiarkowany i dość silny. W Dębkach, Władysławowie i na Helu 16 stopni, w Wejherowie, Luźnie i Gniewinie 17, a w Słupsku termometry pokażą 18 kresek.

0: Polska.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: takie rzeczy normalne, czyli jakieś narkotyki, jakieś leki i tak dalej, a inni kuszą się o to, żeby przemycić na przykład żywe zwierzęta. I to nie takie normalne zwierzęta, bo turystka z Kanady próbowała wnieść na pokład samolotu pytona królewskiego, żeby było jeszcze ciekawiej, ukryła go w biustonoszu. To duży biustonosz musiała mieć i ciekawe, jak zareagowali ci, którzy wpuszczali ją do samolotu, kiedy ten biustonosz się poruszał. Na szczęście podczas kontroli bezpieczeństwa wykryto pasażera na gapę w biustonoszu tej kobiety i oczywiście ją zatrzymano. No, ale kiedy zapytano ją, dlaczego ona to zrobiła, to mówiła, że znalazła węża w pobliżu jednego z hoteli i sobie go wzięła. No i to chyba raczej słaba wymówka, jeżeli chodzi o wożenie pytona królewskiego w samolocie w biustonoszu. No myślę, że tłumaczenie żadne. No na szczęście zwierzę zostało przewiezione do specjalistycznego ośrodka opieki nad zwierzętami. Kobieta zostanie najprawdopodobniej ukarana. Jeszcze nie wiadomo jak, ale na pewno, ale wyobraźcie sobie takiego wielkiego pytona, którego nagle widzicie w samolocie, jak wychodzi z biustonosza jakiejś pasażerki. To może być naprawdę szok.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
6: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
5: Więcej informacji na Facebooku.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Za mundurem, panny sznurem i hej ho, do wojska by się szło, ale na przykład czy tak obowiązkowo, to by się szło chętnie, czy by się nie szło? No cały czas trwają dyskusje, czy w obecnej sytuacji nie powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa. Zapytano Polaków, jak oceniają tę sprawę i jak się okazało, znowu jesteśmy podzieleni. Tak, może trochę pół na pół, może nie. Przeciwko przywróceniu zasadniczej służby wojskowej jest 51,1%. Za 37,7%, a zdania nie ma 11,2%. No, gdyby tak dodać tych niezdecydowanych do tych, którzy są za, no to wyszłoby tak pół na pół, ale to kiedykolwiek, o cokolwiek nie zapytasz Polaków, to właśnie są mniej więcej tak podzieleni na pół. No i jeżeli chodzi o kto najczęściej sprzeciwia się poborowi, to najczęściej sprzeciwiają się kobiety. No, a mówi się za kobiety, że za mundurem panny sznurem. 30-latkowie, niemal w równym stopniu mieszkańcy dużych miast i małych miejscowości, osoby z wyższym wykształceniem. To są osoby, które mówią nie zdecydowanie powrotowi tej zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej. A wy, jakiego jesteście zdania? Tu wam daję temat poranny do dyskusji przy porannej kawce, czy służba zasadnicza wojskowa powinna wrócić, czy też nie.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Miasta.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Celny strzał zaczyna się od...

0: dobrej decyzji. Zapraszamy do Berg, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy. Reklama.
1: W całym kraju mogą dziś zawieć syreny. Powiemy, na co warto zwrócić uwagę. Potem remonty domów i mieszkań. Większość robi je samodzielnie. Będzie też o wielkiej piłkarskiej fecie w Madrycie. Marcin Krzemiński. Do godziny 19 w całej Polsce mogą zawieć syreny alarmowe. Trwają dziś ćwiczenia Alarm 2026. To sprawdzian systemu ostrzegania na wypadek zagrożenia uderzeniami z powietrza. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk uspokaja: dźwięk nie oznacza realnego niebezpieczeństwa.
2: W tych godzinach między 7 a 19 wszyscy z Państwa możecie spodziewać się uruchomienia syren alarmowych. Nie jest powiedziane ilukrotnie. Może to być raz, może to być 5 razy.
1: Ważne, by odróżnić dwa sygnały.
2: Uruchomienie systemu to jest 3-minutowy sygnał modulowany. To jest sygnał, który najczęściej kojarzymy z remizami strażackimi. To jest sygnał, którego ton podchodzi do góry, następnie opada.
1: Natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły. Na wysokim tonie jeden jednostajny dźwięk przez 3 minuty. Pociągi wróciły na trasę kolejową 96 między Wierchomlą a Piwniczną w Małopolskiem. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska uszkodzonego w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. W wyniku zdarzenia część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich wciąż w niej jest. Będą sukcesywnie wyciągane. Okoliczności wykolejenia wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Tylko 24% Polaków swój ostatni remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. Aż 55% wykonało go samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziny i znajomych. Wynika z badań przeprowadzonych przez portal nieruchomości online.pl, mówi badaczka zachowań konsumenckich Anna Zachara-Widła.
3: To pokazuje, jak Polacy podchodzą do kosztów. Remont jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu, a w ostatnich latach zdrożały nie tylko materiały, ale także robocizna. Nie oznacza to jednak, że masowo rezygnujemy z fachowców. Częściej próbujemy po prostu racjonalizować zakres zlecanych prac. Specjalistom powierzamy trudniejsze, bardziej techniczne etapy, a prostsze zadania wykonujemy samodzielnie.
1: Połowa badanych przyznała, że na ostatni remont wydała nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób powitało na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Był przejazd otwartym autobusem przez stolicę, a potem wspólne świętowanie. Michał Waszkiewicz.
4: To była intensywna doba dla mistrzów świata. Zwycięski finał w Nowym Jorku, powrót do kraju, wizyta u króla Filipa VI, potem przejazd przez stolicę i wspólne świętowanie z kibicami na placu Cibeles w Madrycie. W sumie swoich bohaterów powitały niemal 2 miliony kibiców. Podczas wspólnych śpiewów przemówił do nich m.in. trener Luis de la Fuente. Nie zapominajcie o jednym, razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. A wybrany najlepszym piłkarzem mundialu Rodri poprosił kibiców, by szczególnie docenić jednego z zawodników.
1: Ferran Torres strzelił jedynego gola w finale mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Setki twórców, rzemieślników i artystów, regionalne specjały, koncerty oraz bezpłatne badania profilaktyczne. Za nami 51. Jarmark Wdzycki. Od pierwszych godzin wydarzenia teren Kaszubskiego Parku Etnograficznego wypełniali mieszkańcy regionu i turyści. Na stoiskach można było znaleźć wyroby ludowe, rękodzieło artystyczne, lokalne produkty oraz tradycyjne potrawy. Swoją twórczość prezentowali artyści i rzemieślnicy nie tylko z Kaszub, ale również z Kociewia, Borów Tucholskich i innych regionów kraju.
6: Jest to największy

0: tego typu kiermasz w skansenach w naszym otoczeniu i jest naprawdę imponujący, bo w zeszłym roku odwiedziło nas 20 tysięcy odwiedzających i bardzo staramy się, żeby rzemieślnicy, którzy się u nas wystawiali, to byli prawdziwi twórcy, tacy lokalni, skromni, chociaż tak naprawdę mamy też dużą różnorodność, bo można też spróbować kuchni świata, oprócz tych naszych regionalnych kół gospodyń wiejskich, które oczywiście zawsze nas odwiedzają. Mamy smakołyki z różnych zakątków.
1: Mówi Monika Łangowska z Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Bdzydzach. Podczas jarmarku do dyspozycji gości było ponad 400 stoisk. Kaszubski Park Etnograficzny we Bdzydzach świętował w tym roku swoje 120-lecie istnienia.
2: Dzisiaj na 22 hektarach powierzchni mamy 59 obiektów odrestaurowanych, które służą turystom, więc to jest ogromny potencjał, a jeszcze wiele chat rozebranych na czynniki pierwsze z dokumentacją czeka na swoje pieniądze i na ich odbudowę. Więc muzeum warto odwiedzić, bo tutaj znajdziemy takie smaki, choćby jak przepiękny karczmę z Rumi.
1: Tłumaczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Integralną częścią wydarzenia od 11 lat jest Białe Miasteczko przygotowane w ramach inicjatywy Pomorskie dla Zdrowia. Weekendowy program wypełniły występy muzyczne, teatralne i taneczne. Jarmark Wdzycki odbył się po raz 51. Lęborg przygotowuje się do kolejnego etapu rewitalizacji obszaru Nowy Świat. W ramach prac odbył się spacer studyjny z udziałem pracowników Urzędu Miejskiego, radnych oraz członków Komitetu Rewitalizacji. Celem było sprawdzenie stanu podwórek, które w przyszłości mogą przejść kompleksową modernizację. Na razie są to plany, których realizacja będzie uzależniona od uzyskania zgody Urzędu Marszałkowskiego i dofinansowania. Projekt zakłada odnowę terenów przy budynkach komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych. W planach jest stworzenie nowych terenów zielonych oraz miejsce rekreacji i integracji mieszkańców. Pojawić się mają ławki, altany, wiaty rowerowe i śmietnikowe, a także bezpieczne ciągi piesze prowadzące do budynków. Miasto planuje również uporządkowanie miejsc parkingowych oraz utwardzanie nawierzchni podwórek. Ostateczny wygląd poszczególnych przestrzeni będzie konsultowany z mieszkańcami. Projekt obejmuje także działania społeczne. Po zakończeniu inwestycji organizowane mają być pikniki sąsiedzkie, inicjatywy integracyjne oraz działania edukacyjne zachęcające do wspólnego dbania o odnowione otoczenie. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi około 4 miliony złotych. Miasto chce sfinansować inwestycje ze własnego budżetu oraz środków unijnych. Jeśli projekt uzyska akceptację i dofinansowanie, jego realizacja planowana jest na lata 2026-2029. Blisko 160 uczestników obozu harcerskiego w powiecie słupskim zostało przeniesionych do szkoły w Biesowicach. Decyzję podjęto w związku z zapowiadanymi ulewnymi opadami deszczu i możliwymi burzami. Ewakuację przeprowadzono w piątek jeszcze przed pogorszeniem pogody. Dzięki sprawnej organizacji dzieci i młodzież bezpiecznie spędziły noc w budynku szkoły. Następnego dnia około południa uczestnicy wrócili na teren obozowiska. Policjanci ze Słupska regularnie kontrolują miejsca letniego wypoczynku w ramach akcji Bezpieczne Wakacje. Wspólnie z innymi służbami sprawdzają m.in. przygotowanie miejsc schronienia oraz przypominają kadrze obozów o konieczności śledzenia prognoz pogody i szybkiego reagowania na możliwe zagrożenia.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Temperatura wody w polskim morzu waha się między 17 a 18 stopni Celsjusza, czyli zbyt ciepłe to polskie morze nie jest, ale pogoda generalnie dzisiaj do pływania nie zachęca. Więcej, uważajcie, sprawdzajcie, jaka w tym momencie flaga wisi nad kąpieliskiem. Jeśli czerwona, no to sobie odpuśćcie pływanie, szkoda życia i zdrowia. Na termometrach dziś 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr umiarkowany i dość silny.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wtorkowy wakacyjny poranek, Arkadiusz Mieczewski, czas na nasze wakacyjne luźne gadki i cykl Czy wiesz, że? To są takie różnego rodzaju ciekawostki podróżnicze. Czy wiecie, że najmniejsza zamieszkana wyspa świata, która należy do archipelagu znajdującego się na granicy USA i Kanady, ma powierzchnię zaledwie jednego kortu tenisowego, na którym mieści się tylko jeden dom i jedno drzewo. Słynny luksusowy pociąg Orient Express podczas swojej pierwszej podróży w roku 1883 nie posiadał elektrycznego oświetlenia, a pasażerowie podróżowali przy świetle świec. No to było przez cały czas romantycznie, miło, no taka podróż to naprawdę frajda. W Holandii znajduje się miasteczko, które nazywa się chyba Getom, w którym nie ma ani jednej drogi dla samochodów, a cały transport odbywa się łodziami po sieci malowniczych kanałów. No, to podobnie jak we Włoszech. Jedynym państwem na świecie, które nie posiada oficjalnej stolicy, jest malutka wyspa Nauru na Oceanie Spokojnym. I jeszcze najdłuższe schody ruchome na świecie znajdują się w metrze w Petersburgu. Wjazd na powierzchnię z głębokości ponad 80 metrów zajmuje pasażerom blisko 3 minuty. To z takich ciekawostek dla wszystkich tych, którzy nie mogą podróżować, bo muszą niestety być w pracy.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.

0: i wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
0: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj.

0: Klinika Medycyny Estetycznej i Chirurgii Plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Reklama.

Zabieram was teraz na nasze polskie góry, gdzie ma ponoć spaść śnieg. Takie temperatury wysoko w górach, ale wiadomo, że co roku stragany i sklepy z pamiątkami w polskich miejscowościach wypoczynkowych opanowuje inny

0: Hit były już pluszowe gęsi, kapibary czy maskotki Stitcha. Teraz mamy, uwaga, co? Oczywiście w górach. Pluszowe oscypki. Tak, i taki oscypek możecie sobie nabyć. Taki duży to kosztuje nawet 140 zł. Taki 40 do 50 cm za bryloczek. Trzeba zapłacić 30 zł z pluszowym oscypkiem. Natomiast pluszaki wielkości 20 cm to koszt nawet 80 zł. Do tego oczywiście możecie jeszcze kupić oscypki z jakby magnesy 30 zł. Na koszulkach oscypki 40 zł, czy na skarpetkach 29 zł. No widzę, że górale wreszcie wpadli na pomysł, czym chcą się promować oscypkami. A jeszcze jakby tego było mało, to w Zakopanem można kupić lody o smaku oscypka. Nie próbowałem, ale jak ktoś z was próbował, to koniecznie dajcie znać, czy takie lody to dobry smak na lody. Smacznego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to

0: Netto. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Na hipodromie Sopot zakończył się drugi weekend tradycyjnych wyścigów konnych. Przez 4 dni rywalizacji rozegrano 28 gonitw, a łączna pula nagród wyniosła ponad 354 tysiące złotych. Bohaterem sobotnich zmagań został Faktoriel, prowadzony przez Tarasa Salivonhika. Para zwyciężyła w międzynarodowym sopockim maratonie dla kulsaków francuskich. To kolejne zwycięstwo Faktoriela podczas tegorocznego sopockiego meetingu. Wcześniej triumfował również w Pucharze Bałtyku. W niedzielę rozegrano kolejne prestiżowe gonitwy. Sopocki maraton wygrał Heros Autyot w gonitwie kończącej meeting o Puchar Komisji Sportu Rady Miasta Sopotu. Najlepszy okazał się Mislik. Nie zabrakło także rywalizacji w Mistrzostwach Polski w jeździe na oklep. W kategorii koni szlachetnych zwyciężył Lucky Star, a wśród koni zimnokrwistych triumfowała Krewetka. Wyścigi na hipodromie Sopot tradycyjnie przyciągnęły tłumy kibiców, którzy oprócz sportowych emocji mogli korzystać z licznych atrakcji i obstawiać wyniki gonitw w zakładach totalizatora. Na Orliku przy Placu Piastowskim w Lęborku odbyło się piłkarskie lato z pogonią. Wakacyjne wydarzenie dla najmłodszych piłkarzy. W bezpłatnym treningu i turnieju drużyn podwórkowych uczestniczyły dzieci z roczników od 2014 do 2017. Młodzi zawodnicy rywalizowali systemem mecz i rewanż, a nad przebiegiem spotkań czuwał profesjonalny sędzia. Oprócz meczów uczestnicy wzięli udział w treningu prowadzonym przez trenerów Pogoni Lęborg oraz spotkaniu z dietetykiem, podczas którego poznali zasady zdrowego odżywiania młodych sportowców. Na zakończenie najlepsze drużyny otrzymały puchary i medale, a organizatorzy wręczyli także nagrody indywidualne dla najlepszego bramkarza, najlepszego zawodnika i króla strzelców. Wydarzenie zorganizowali Lęborski Urząd Miejski oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku w ramach ogólnopolskiej akcji Aktywny Orlik Piłkarskie Lato z Pogonią. Zapraszam na kolejne wiadomości sportowe już o 11:30. Do usłyszenia.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Wychodzący z domu zadbajcie o to, aby parasol mieć gdzieś przy sobie w pobliżu, bo opady deszczu będą dzisiaj się pojawiały przez cały dzień, zresztą od samego rana się pojawiają, więcej już tak naprawdę od paru dni nam pada. Dzień będzie chmurny, no i niespecjalnie upalny. Dziś na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebieusce, 17 w Drini, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luźnie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Śniadanie z Norda FM.

Mam teraz ważną wiadomość dla wszystkich tych, którzy lubią zwiedzać zamki. Jeden z polskich zamków, a dokładniej zamek w Kwidzynie, zostanie zamknięty na czas remontu, a to może potrwać nawet kilka lat. Dlatego jeżeli do tej pory nie widzieliście, a chcielibyście zobaczyć, to koniecznie, ale tylko do końca sierpnia. 14-wieczna perła polskiego gotyku już za moment przejdzie największy w historii remont. Zamek w Kwidzynie, który jest oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku i znajduje się w regionie Dolnego Powiśla, około 100 km na południe od Gdańska. Bramy zabytku będą otwarte jeszcze tylko do końca sierpnia. Potem stracicie okazję do zwiedzania aż na 3 lata. Warto jednak czekać. Zamek ma przejść pełną metamorfozę, której koszt wyniesie 64 miliony złotych.

0: Ale jeżeli do tej pory nie byliście, nie widzieliście, to może warto zobaczyć przed remontem, a potem za 3 lata zobaczyć po remoncie. To nowe wystawy w 2030 roku dopiero. No to już zapiszcie sobie, jeżeli lubicie zamki, to zamek w Kwidzynie. Do zobaczenia do końca sierpnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
8: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.

Kończymy naszą dzisiejszą wtorkową poranną podróż. Ja przypominam, że właśnie dzisiaj do godziny 19 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Jeżeli usłyszycie syreny, to nie denerwujcie się, to są tylko ćwiczenia. Prosimy o zachowanie spokoju, tak prosi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Może to być dzisiaj, a może to być również jutro. Najprawdopodobniej otrzymaliście taki alarm na telefon z informacją, że takie ćwiczenia będą, alarm 2026, ale może tego nie zauważycie, nie zauważyliście, no to ja wam mówię o tym, żebyście się nie denerwowali, że tak może dzisiaj być do godziny 19, jutro też jest termin zapasowy od 7 do 19 i to we wszystkich województwach, także w całej Polsce będzie słychać te ostrzeżenia alarmowe, które mogą pojawić się również w waszym otoczeniu. Także prosimy się nie denerwować, prosimy dalej pracować, dalej robić to,

0: co robicie, a ja zapraszam Was na jutrzejsze, już środowe, czyli środkowe poranne spotkanie. Podczas tych wakacji powoli pierwszy miesiąc wakacyjny dobiega końca. I tak patrzę na te prognozy pogody do końca tego miesiąca i nawet na początek przyszłego miesiąca i pozwólcie, że nie powiem Wam, jak to wygląda, bo po co macie się denerwować. Do usłyszenia, do jutra, miłego dnia, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV.

0: i na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl. Reklama.
1: Ćwiczenia alarmowe w Polsce syreny mogą zawieść nawet kilkukrotnie. Atak nożownika pod tateńskim Akropolem, są ranni. Lech i Górnik zaczynają walkę o Ligę Mistrzów. Marcin Krzemiński. W całej Polsce trwają ćwiczenia alarmowe. Syreny mogą zawieć w każdej miejscowości w kraju, nawet kilkukrotnie. Syreny emitują dwa rodzaje dźwięku na wypadek ataku lotniczego. Najpierw 3-minutowy, modulowany, to początek alarmu, a potem 3-minutowy ciągły, to jego zakończenie. Obywatele nie muszą podczas tych ćwiczeń reagować, za to sporo pracy mają urzędnicy w gminach, powiatach i na szczeblu wojewódzkim. Dla nich godziny uruchomienia syren też są niespodzianką.
2: Tak więc jeszcze przynajmniej kilka razy możemy spodziewać się, ale nie musimy tych sygnałów. Wszystko zależy od tego, jakie założenia przyjął scenariusz, który jest utrzymywany w tajemnicy, tak aby sprawdzić skuteczność służb i reakcji.
1: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dwie osoby ranne w ataku nożownika w pobliżu ateńskiego Akropolu. To turyści pochodzenia grecko-amerykańskiego. Kobieta doznała lekkich obrażeń nogi, a mężczyzna został poważnie ranny w rękę. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Napastnika zatrzymano, policja nie informuje, kim jest, ale jedynie, że prawdopodobnie cierpi na problemy psychiczne. Mateusz Morawiecki apeluje o jedność środowisk prawicowych. Dziś naszym zadaniem jest jedno: odzyskanie zaufania Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę, mówi były premier w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
3: Dojrzały obóz polityczny potrafi odróżnić rywalizację od wojny domowej. My także musimy to umieć. Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Bądźmy wielkim obozem, który odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy.
1: Kierownictwo PiS zobowiązało swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Uwaga, gwałtowne burze możliwe dziś w północno-wschodniej Polsce. Alerty pierwszego stopnia będą do późnego popołudnia obowiązywać w większości województwa warmińsko-mazurskiego oraz na północy podlaskiego. Burzom mogą towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Rusza walka o awans do piłkarskiego raju. Jego bramy w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają grę w eliminacjach Ligi Mistrzów od drugiej rundy. Michał Waszkiewicz.
4: Łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów ma Lech Poznań, bo wywalczył tytuł. Choć szczęścia nie miał, bo wylosował na początek mistrza Danii, mówi trener Nils Frederiksen. Są mistrzem Danii, nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Dużo trudniejsze zadanie przed Górnikiem Zabrze, który rozpoczyna walkę od starcia w Stambule z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce.
1: Mecz Lecha o 19, a Górnika o 20.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Przy pomniku lotników w Słuchowie w gminie Krokowa odbyły się uroczystości poświęcone pamięci amerykańskich żołnierzy, a także obchodzonej w tym roku 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Polskie i amerykańskie flagi powiewały na wietrze w Słuchowie przy pomniku poświęconym amerykańskim lotnikom. Wszystko po to, żeby uczcić pamięć amerykańskich bohaterów, ale też pielęgnować przyjaźń obu narodów.
6: Upamiętniamy lotników amerykańskich, którzy tutaj zginęli. Za nami, za mną jest pomnik poświęcony tym lotnikom, którzy tutaj zginęli. Obchodziliśmy 4 lipca 250-lecie powstania Ameryki, podpisania deklaracji niepodległościowej. Amerykanie to nasi partnerzy, nasi sojusznicy. Powiat wejherowski jest mocno związany z Amerykanami przez na przykład budowę przyszłej elektrowni jądrowej, gdzie mamy dwie firmy amerykańskie, Bechtel i Westinghouse.
5: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele powiatu wejherowskiego i gminy Krokowa, a także członkowie stowarzyszeń, między innymi Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń. Nie zabrakło również reprezentantów młodego pokolenia, w tym harcerzy. Uroczystość była okazją do przypomnienia tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej.
0: Był to czas, kiedy armia amerykańska

0: Amerykańska, lotnictwo amerykańskie podjęło decyzję o zbombardowaniu ważnych obiektów niemieckich, lotnisk i przedsiębiorstw przemysłowych, zbrojeniowych. W kwietniu 1944 roku ponad 300 bombowców amerykańskich podjęło tą wielką wyprawę. Obrona przeciwlotnicza niemiecka strąciła niektóre samoloty amerykańskie i właśnie dwa bombowce amerykańskie spadły na terenie lasów Choczewskich.
1: Tłumaczy prezes Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń Solidarności Jan Wojewski. Podczas uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. W ten sposób oddano hołd poległym żołnierzom i przypomniano o wspólnych wartościach, takich jak wolność, niepodległość i pamięć o tych, którzy stracili życie podczas wojny. Letnie granie znów wybrzmiało w Lęborku. Wydarzenie przyciągnęło fanów muzyki włoskiej i operowej. Mieszkańcy oraz goście tłumnie przybyli na drugi koncert tegorocznego cyklu Letnie granie, który odbył się pod tytułem Bella Italia od Mozarta do San Remo. Wydarzenie odbyło się na Placu Pokoju.
2: Od 2-3 lat doświadczamy bardzo mocno tego, że lęborczanie chcą się spotykać w okresie letnim na mieście, że chcą tego typu wydarzenia oglądać, spotykać się na tego typu koncertach, stąd też nasze wyjście ku temu zapotrzebowaniu i dlatego spotykamy się właśnie na takich koncertach jak dzisiaj. Docierały do nas informacje, docierały do nas sygnały, że jest taka potrzeba, a my na nią odpowiedzieliśmy. Bardzo się cieszymy, bo nie będzie letniego grania bez lęborczan, bez odbiorców. Odbiorcy są i na pewno już teraz zapowiadamy, że Lęborskie Granie 2027 także się odbędzie w naszym mieście.
1: Mówi Paweł Piwka, dyrektor Lęborskiego Centrum Kultury Fregata. Publiczność mogła usłyszeć oraz zobaczyć na scenie Paulinę Araśniewicz, Piotra Sadkowskiego oraz Macieja Naczk.
3: Mieliśmy najpiękniejsze włoskie albo włosko brzmiące arie operowe, duety, ale nie zabrakło też śpiewu estradowego. Dzisiaj wystąpiliśmy w takim rewolucyjnym składzie, ponieważ ja z moją przyjaciółką Pauliną Araśniewicz zaśpiewaliśmy operowo, a Piotr Sadkowski wykonał właśnie szlagiery estrady włoskiej.
1: Mówi Maciej Naczk, śpiewak. O oprawę muzyczną zadbali Zuzanna Lisiecka, Madeja, Katarzyna Librąt oraz Benjamin Baczewski. Artyści za swój występ otrzymali od publiczności owacje na stojąco. W tegorocznej edycji czekają nas jeszcze dwa koncerty. 21 sierpnia na scenie zobaczymy zespół Nic Ponie, a 4 września wystąpi zespół Mover. Już wiadomo, że cykl Letnie Granie będzie miał swoją kontynuację również w przyszłym roku. Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku odbyli kolejną turę praktyk zawodowych na ulicach Gdańska. Pod opieką doświadczonych funkcjonariuszy pełnili służbę m.in. z policjantami z komisariatów nr 2 i 5. Podczas tygodniowych praktyk przyszli policjanci uczestniczyli w patrolach, podejmowali interwencje, poznawali specyfikę pracy w dużej aglomeracji. Zdobyte doświadczenie już wkrótce wykorzystają podczas samodzielnej służby. Dodatkowe patrole mają szczególne znaczenie w sezonie wakacyjnym, kiedy Pomorze odwiedza więcej turystów. Ta liczba funkcjonariuszy na ulicach ma wspierać działania prewencyjne i zwiększać bezpieczeństwo mieszkańców oraz gości przybywających w Trójmieście.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Choć póki co technicznie trzeba zaznaczyć, że temperatura idzie w górę, to dzisiaj za wysoko nie zajdzie. 16 stopni to będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 17 w Wejherowie, Redzierumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie duża ilość chmur. Przejaśnienia się pojawiają, choć to jednak cały czas deszcz i chmury nam dominują i to się na razie nie zmienia.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: wtorek już z nami, a to zawsze o jeden dzień bliżej to weekendu. Taka perspektywa zawsze jest dobra, zatem nic, tylko się uśmiechnąć. Ze swojej strony obiecuję do tego solidną porcję muzyki i nie tylko. Ruszamy zatem. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
3: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW Szemud i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
2: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
3: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
2: Aktywnie.
3: Gościnnie. Razem.
2: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
2: I rekreacji.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.

Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowej.

0: rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Reklama.

Legendarny zespół Republika został uhonorowany złotym medalem, zasłużony kulturze Gloria Artis. Odznaczenie wręczono 40 lat po powstaniu dokumentu Moja krew, Twoja krew, który pokazywał polską scenę alternatywną jako przestrzeń buntu, niezależności i szukania własnego języka. Leszek Biolik powiedział, że nagroda należy trochę do całego pokolenia i jego głosu. Jest w tym niezwykłe domknięcie historii. Muzyka, która nie próbowała grzecznie dopasować się do oficjalnego obiegu, sama została oficjalnie uznana za część kulturowego dziedzictwa. Republika nie potrzebowała jednak medalu, żeby przetrwać. Jej utwory zrobiły to wcześniej, przechodząc z kaset i płyt do kolejnych pokoleń słuchaczy.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. W najbliższy weekend od 24 do 26 lipca port i nadmorska promenada w Ustce staną się areną

0: widowiskowych zawodów flyboardowych. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć najlepszych zawodników wykonujących efektowne ewolucje nad Bałtykiem. Rywalizacja rozpocznie się w piątek treningami. W sobotę i niedzielę zaplanowano zawody muzyczne, przerwy z konkursami oraz konkursy na głównej scenie promenady. Jednym z największych punktów programu będzie sobotni nocny pokaz flyboard o godzinie 22:20. W niedzielę po zakończeniu rywalizacji odbędzie się pokaz mistrzowski oraz ceremonia wręczenia nagród. W wydarzeniu towarzyszyć będzie także akcja charytatywna. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka na rzecz ciężko chorej Alicji. Wstęp na wszystkie atrakcje jest całkowicie bezpłatny. W ten weekend startuje nowy sezon Baltic pierwszej ligi, w której po spadku z Ekstraklasy grać będą oba największe trójmiejskie kluby piłkarskie. W piątek reprezentacja Arki Gdynia zagra na wyjeździe w Opolu z tamtejszą Odrą. Pierwszy gwizdek już po godzinie 21:00. Drugi mecz otwierającej kolejki odbędzie się w sobotę 25 lipca. O godzinie 15:30 Lechia Gdańsk podejmie Beniaminka, mianowicie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Kibice mogą zapewne liczyć na emocjonujący start rozgrywek i walkę o pierwsze punkty nowego sezonu. Tymczasem już teraz warto w kalendarzu zarezerwować termin 17 października. Wtedy odbędą się derby Trójmiasta. Sport w Radio Nord FM powraca o 17:30.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Taka trochę jesienna pogoda się nam zrobiła w samym środku lata. Temperatura niezbyt wysoka, zachmurzenie intensywne, no i z tych chmur opady deszczu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieromi, Gniewinie, Luzinie, a 18 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a wiatr utrzymuje się od umiarkowanego przez dość silny, nawet posilny.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Zapowiedziano wystawę Tilda Swinton Ongoing, ale nie będzie to klasyczna opowieść o aktorce, nagrodach i czerwonych dywanach. W centrum znajdą się przyjaźnie oraz artystyczne relacje budowane przez ponad 40 lat. Pojawią się filmy, fotografie, kostiumy, materiały archiwalne i prace stworzone wspólnie z reżyserami oraz artystami. Swinton podkreśla, że twórcza siła wyrasta ze wspólnoty, a nie z samotnego geniuszu. To interesująca zmiana perspektywy. Zamiast kolejnej wystawy mówiącej "spójrzcie na wielką gwiazdę", dostajemy pytanie o wszystkich ludzi, bez których ta gwiazda nie znalazłaby własnego światła. Kariera zostaje pokazana nie jako pomnik, lecz jako sieć rozmów, spotkań i wzajemnych inspiracji.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.

0: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

Kibice licytują nawet kubki po kawie Guardioli. Przedmioty pozostawione w gabinecie Pepa Guardioli trafiły na aukcję. Można kupić jego fotel, lampę, kurtkę treningową, gwizdek, zestaw kubków, kolekcję kadzideł, a nawet dwie ceramiczne żółwie i pomalowaną gwiazdę. Po 10 latach pracy i zdobyciu najważniejszych trofeów, trener zostawił po sobie nie tylko sportowe rekordy, lecz także cały zestaw zwyczajnych przedmiotów. Właśnie dlatego aukcja wzbudza takie zainteresowanie. Kibice często nie chcą już wyłącznie koszulki noszonej podczas finału. Chcą fragmentu codzienności człowieka, którego pracę obserwowali przez lata. Puchar jest symbolem wielkiego zwycięstwa. Kubek po kawie daje za to złudzenie, że można zajrzeć do gabinetu, w którym to zwycięstwo zostało zaplanowane.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: NFZ dostanie grafiki czasu pracy lekarzy. Rolnicy apelują o długofalowe wsparcie w walce z suszą. Niemiecka kolej chce zakazać picia alkoholu na dworcach kolejowych. Miriam Lipińska. Rząd zajmie się dziś zmianami w kontrolowaniu czasu pracy lekarzy. Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia widział tylko średniotygodniowe grafiki lekarzy, nie sprawdzał, ile godzin dziennie faktycznie pracują.

0: To ma się zmienić po wprowadzeniu nowych przepisów. Zmiany wymuszą na szpitalach przekazywanie rzeczywistych danych o czasie pracy personelu, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
1: Będziemy się posługiwali rzeczywistymi danymi dotyczącymi czasu pracy personelu. To jest zapisane w jednym z rozporządzeń, gdzie zobowiązujemy świadczeniodawców do tego, żeby faktycznie przekazywali realne, rzeczywiste grafiki czasu pracy.
0: Przygotowane przepisy to odpowiedź na doniesienie o lekarzach formalnie pracujących więcej godzin niż ma doba. W sklepach i na bazarkach będzie drożej. Uprawy mocno ucierpiały z powodu upałów i suszy. Straty w uprawach fasoli to nawet 90%. Podobnie jest z częścią owoców, które ugotowały się na krzakach. Rolnik z gminy Tarnogród, Bartłomiej Świtała, mówi krótko: muszą znaleźć się pieniądze na systemy nawadniania dla gospodarstw rolnych, bo dłużej takich susz nie przetrwamy.
2: W poprzedniej wspólnej polityce rolnej było dofinansowanie do nawodnień dla rolników, a w obecnej już nie ma, więc jeżeli tej, która jest planowana, dalej tych nawodnień nie będzie, to ten problem tutaj będzie się pogłębiał.
0: Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że zawalczy o unijne środki na nawodnienie. Kierowcy autobusów z Bielska-Białej dostaną specjalny dodatek do wypłaty za pracę w warunkach większego stresu. To po głośnym ataku byłego już pracownika bielskiego MZK na dwie nastoletnie Ukrainki. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że to dziewczyny sprowokowały zajście. Wywołało to falę hejtu i gróźb wobec firmy oraz jej załogi. MZK Bielsko-Biała wprowadza teraz nowe procedury bezpieczeństwa. Jak mówi prezes spółki Hubert Maślanka, chce chronić pracowników.
3: Spółka pomimo prób wykorzystania sytuacji dla nas bardzo trudnej i przykrej do podsycania nastrojów polaryzacyjnych, będzie stała na straży ochrony jej własnego interesu.
0: Sprawą gruźb wobec spółki i jej pracowników zajmuje się już policja. Będzie zakaz picia alkoholu na dworcach kolejowych w całych Niemczech. Nowe przepisy wejdą w życie od połowy października. Deutsche Bahn liczy, że poprawią bezpieczeństwo. I na koniec wracamy do kraju. 16 stopni na termometrach, chmury, wiatr i deszcz. Tak jest dzisiaj na wybrzeżu. To zdecydowanie nie jest wymarzona pogoda na lipcowe wakacje. A co dopiero, jeśli spędza się je pod namiotem, tak jak to robią harcerze.
4: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki, pływanie. Czasami mamy alarm śmigłowcowy. A czasami po prostu siedzimy wszyscy w jednym namiocie, na przykład gramy sobie na gitarze, robimy śpiewogrania.
5: Wcale się nudzimy, mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
6: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pełnej puli punktów, tak jest zawsze jakiś fan z tego.
0: Mówiły Zuchy z ZHP w ich bazie w Czernicy w Borach Tucholskich. Pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jaros. Wejherowo otrzyma blisko 18 milionów złotych dofinansowania na realizację jednego z największych w mieście projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu. Środki przeznaczone zostaną na budowę zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych, systemów oczyszczania wód opadowych oraz nowych terenów zielonych. Umowę dotyczącą dofinansowania projektu pod nazwą Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z systemem oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Wejherowa podpisali zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kereszkiewicz, skarbnik Anna Lewandowska oraz Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznane środki otwierają drogę do realizacji inwestycji, która ma zwiększyć odporność miasta na intensywne opady, lokalne podtopienie i inne skutki zmian klimatu. W jej ramach powstanie około 12,5 tysiąca metrów sześciennych pojemności retencyjnej oraz 2,3 hektara zielonej infrastruktury. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 22,4 miliona złotych. Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 wyniesie dokładnie 17 922 634 zł. Realizacja inwestycji ma zakończyć się do 31 grudnia 2029 roku. Mieszkańcy i turyści będą mieli okazję poznać historię jednego z najcenniejszych zabytków Lęborka. Już 22 lipca odbędzie się zwiedzanie kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z przewodnikiem. W programie znalazła się opowieść o dziejach świątyni oraz prezentacja zabytkowych organów piszczałkowych. Przewodnikiem będzie prezes Lęborskiego Bractwa Historycznego Marcin Ramczyk. Uczestnicy poznają historię neogotyckiego kościoła, który powstał w latach 1866-1870. Do 1945 roku służył społeczności ewangelickiej, a po zakończeniu II wojny światowej został świątynią rzymskokatolicką. Dziś obiekt znajduje się w rejestrze zabytków województwa.

0: Województwa Pomorskiego i należy do najważniejszych historycznych budowli miasta. O zabytkowych organach opowie organista Sebastian Szymański, który przedstawi historię instrumentu, jego budowę i walory brzmieniowe. Zaplanowano także pokaz możliwości organów wraz z wykonaniem utworu. Zwiedzanie odbędzie się w dwóch turach o godzinie 19 i 20. Dodatkowo w dniach 25 i 26 lipca będzie można wejść na odrestaurowaną wieżę kościoła z ekspozycją historyczną oraz punktem widokowym, skąd rozciąga się panorama Lęborka. W Kobylnicy odbędą się bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci do 3 roku życia. Spotkanie pod hasłem Bezpieczny start w Wielki Świat zaplanowano na sobotę 25 lipca o godzinie 15. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak stymulować rozwój funkcji poznawczych dziecka, wspierać malucha w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej oraz dlaczego opieka wczesnodziecięca jest tak ważna. Warsztaty odbędą się w gminnym żłobku Koziołek Matołek przy ulicy Młyńskiej 21. A w Kobylnicy. Udział jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze zapisanie się poprzez kod QR umieszczony na plakacie lub strony Akademii Wsparcia. W weekend pomorscy policjanci przeprowadzili całodobowe działania pod hasłem Trzeźwość. Łącznie zatrzymano kilkudziesięciu pijanych kierowców. Efektem akcji było zatrzymanie 26 osób, które zdecydowały się prowadzić mimo wcześniejszego spożycia alkoholu lub innych substancji odurzających. W niedzielę 19 lipca, krótko po drugiej w nocy, policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który stracił panowanie nad samochodem i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji na terenie Wejherowa. Z kolei w Gdyni patrol zwrócił uwagę na kierującego Audi, którego sposób jazdy wzbudził podejrzenia policjantów. Okazało się, że 71-letni mężczyzna prowadził samochód mając ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Funkcjonariusze dodają, że każda decyzja o prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu czy zażyciu środków odurzających może doprowadzić do tragedii.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Południe mamy już za sobą, temperatura sięga swojego maksimum, dość niskiego maksimum. 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Mieluzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1013 hektopaskali, no i te intensywne zachmurzenie, szaro, buro i mokro. Opady deszczu pojawiają się zresztą od samego rana, raz silniejsze, raz słabsze, ale tu i ówdzie wracają, jakoś nie chcą zaniknąć.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Juan Carlos Amoruz, prowadzący jeden z najlepszych kobiecych zespołów piłkarskich w Stanach Zjednoczonych, rozpoczął 5-tygodniowy urlop rodzicielski po narodzinach drugiego dziecka. Jego obowiązki przejął asystent, a klub publicznie poparł tę decyzję. Amoruz podkreślił, że mężczyźni zajmujący kierownicze stanowiska powinni normalizować dzielenie się odpowiedzialnością za opiekę nad dziećmi. W zawodowym sporcie rzadko słyszymy taki komunikat. Trener ma być przecież zawsze dostępny, odporny i całkowicie skupiony na wynikach. Tym razem ważniejsza okazała się obecność poza boiskiem. Przywództwo nie zawsze polega na tym, żeby stać przy linii przez pełne 90 minut. Czasami polega na przekazaniu drużyny zastępcy i skierowaniu całej uwagi na własną rodzinę.

Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy

Pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Reklama.

odszedł piłkarz, który nie potrafił grać bez emocji. Kevin Keegan zmarł w wieku 75 lat po chorobie nowotworowej. Był dwukrotnym zdobywcą złotej piłki, kapitanem reprezentacji Anglii, jednym z najważniejszych zawodników Liverpoolu i później trenerem, którego drużyny miały przede wszystkim odważnie atakować. Keegan nigdy nie budował wizerunku chłodnego stratega. Przy linii bocznej przeżywał każdy mecz tak, jakby sam nadal biegł za piłką. Kibice zapamiętali nie tylko gole, trofea i charakterystyczną fryzurę, ale również jego sposób mówienia o futbolu, bez kalkulowania emocji i udawania obojętności. Współczesna piłka coraz częściej przypomina precyzyjnie zarządzane przedsiębiorstwo. Keegan należał jeszcze do świata, w którym mecz można było analizować długo, ale najpierw trzeba było go naprawdę poczuć.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe.

0: Wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Reklama.

0: Leon Bridges zapowiedział album Happiness Anytime i jednocześnie udostępnił 4 nowe utwory. Zamiast przez kilka miesięcy odsłaniać materiał po jednej piosence, od razu pokazał kilka różnych stron przygotowywanej płyty. Przy nagraniach pracowali muzycy związani z zespołem Jungle, dlatego klasyczny soul Bridgesa spotyka się z nowocześniejszą, taneczną produkcją. Najważniejszy pozostaje jednak sam pomysł albumu. Artysta mówi o szczęściu nie jako o krótkiej ucieczce od problemów, ale o czymś spokojniejszym i trwalszym. W czasach, gdy muzyka walczy o uwagę kilkunastosekundowym fragmentem, Bridges proponuje 4 pełne piosenki i prosi, żeby zostać z nimi trochę dłużej. Najwyraźniej dobre samopoczucie także potrzebuje więcej niż jednego refrenu.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Informacje kulturalne na antenie Radia Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Już w środę niepowtarzalna okazja, by zajrzeć do jednego z najcenniejszych zabytków Lęborka i odkryć jego tajemnice. 22 lipca mieszkańcy oraz turyści będą mogli bezpłatnie zwiedzić neogotycki kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z przewodnikiem. Organizatorzy przygotowali nie tylko opowieść o historii świątyni, ale także wyjątkową prezentację zabytkowych organów piszczałkowych, które od lat są jednym z muzycznych skarbów miasta. Uczestnicy poznają historię kościoła, który powstał w

w latach 1866 do 1870 jako świątynia ewangelicka. Po zakończeniu II wojny światowej został przejęty przez Kościół rzymskokatolicki i otrzymał wezwanie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dziś budowla jest wpisana do rejestru zabytków województwa pomorskiego i stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Lęborka. Szczególnym punktem programu będzie spotkanie z organistą Sebastianem Szymańskim, który od wielu lat zajmuje się nie tylko grą na organach, ale także renowacją tych wyjątkowych instrumentów. Opowie o historii lęborskich organów, ich budowie, możliwościach brzmieniowych oraz znaczeniu dla muzyki sakralnej. Nie zabraknie również krótkiego koncertu. Uczestnicy usłyszą prezentację możliwości instrumentu i dowiedzą się, co sprawia, że zabytkowe organy wciąż zachwycają swoim dźwiękiem. Zwiedzanie odbędzie się w dwóch turach, o godzinie 19 i 20. To jednak nie koniec atrakcji. W najbliższy weekend 25 i 26 lipca ponownie będzie można wejść na odrestaurowaną wieżę kościoła. W jego wnętrzu przygotowano ekspozycję poświęconą historii świątyni, natomiast na szczycie czeka punkt widokowy, z którego rozciąga się panorama Lęborka i okolic. Wieża będzie dostępna dla zwiedzających w godzinach od 11 do 18. Organizatorzy zachęcają, że to propozycja dla wszystkich, którzy chcą spojrzeć na dobrze znany zabytek z zupełnie innej perspektywy. A następne informacje kulturalne już o 16:45. Do usłyszenia!

Dwaj 38-letni mężczyźni odkryli, że po narodzinach zostali zamienieni w szpitalu i przez całe życie wychowywali się w biologicznych rodzinach tego drugiego. Prawdę ujawnił przypadkowo wykonany domowy test DNA. Kolejne badania potwierdziły pomyłkę, a obie rodziny skierowały sprawę do sądu. Najtrudniejsze pytania nie dotyczą jednak wyłącznie odpowiedzialności placówki. Dotyczą tego, co właściwie tworzy rodzinę. Geny, wspólne dzieciństwo, codzienna opieka czy wszystkie te elementy jednocześnie. Obaj mężczyźni podkreślają, że wyniki badań nie wymazują ludzi, którzy ich wychowali. Jeden niewielki zestaw do badania pochodzenia otworzył drzwi, których przez niemal 4 dekady nikt nawet nie wiedział, że powinien szukać.

0: trwają testy systemu ostrzegania Alarm 2026. Polska dołącza do programu europejskich Starlinków. Psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu czekają na nowe domy. Miriam Lipińska. W całym kraju co pewien czas słychać dziś syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko zapowiedziane wcześniej ćwiczenia i testy systemu ostrzegania o kryptonimie Alarm 2026, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
1: Uspokajamy mieszkańców, trwają ćwiczenia dotyczące uruchamiania syren i wyłączania pokrycia tego, gdzie one wymagają poprawy. Trwają one w całej Polsce, my również w naszym województwie realizujemy. Przypominam, że ten sygnał raz głośniej, raz ciszej to jest ten, który włącza alarm, a sygnał ciągły, 3-minutowy, to jest odwołanie alarmu.
0: Służby przypominają, że w przypadku prawdziwego alarmu po usłyszeniu syren należy przede wszystkim ustalić, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, a także śledzić komunikację.

0: komunikaty przekazywane przez Alert RCB, media oraz lokalne władze i postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Program zakłada budowę i umieszczenie na orbicie blisko 300 satelitów, które będą zapewniały bezpieczną łączność. W pierwszej kolejności skorzysta z tego wojsko, służby takie jak policja i straż pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
0: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem. Możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości, albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy, mówi w specjalnym nagraniu Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki przekonuje, że PiS może być różnorodny.
2: Różnica zdań nie jest zdradą. Praca programowa nie jest rozłamem. Spotkania z przedsiębiorcami, pikniki merytoryczne, otwarte spotkania z samorządowcami, ekspertami i obywatelami nie są działalnością przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
0: Jutro mija termin ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński dał członkom PiS-u. Jeśli chcą pozostać w partii, muszą wypisać się z innych organizacji, w tym ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Uratowane psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu wciąż czekają na swoją szansę. Dwa tygodnie temu 12 czworonogów trafiło do schroniska w Chełmku koło Oświęcimia, gdzie mają opiekę weterynarza i spokój po trudnych przejściach, ale schronisko nie zastąpi prawdziwego domu. Dlatego ważne, by zgłaszali się chętni, by adoptować psy. Właściciel schroniska w Chełmku, Jarosław Kołodziejczyk, zapewnia, że schronisko pomoże nowym właścicielom.
3: Można zobaczyć pieska, można sobie z nim spróbować wyjść na spacer. Mamy tutaj też dostępnego behawiorystę, który w tym wszystkim pomoże. Także zachęcam serdecznie.
0: Schronisko zapewnia pełną informację medyczną i wsparcie specjalistów. Apeluje też o przemyślane adopcje.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Zabytkowy zespół Konwiktu Collegium Leoninum przy ulicy 3 Maja w Wejherowie przejdzie kolejne prace remontowe. Środki na ten cel przekaże miasto. Umowę dotyczącą dofinansowania podpisali prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand oraz ksiądz Krzysztof Sagan, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Leona Wielkiego. Przyznane środki w wysokości 150 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na wymianę poszycia dachowego na części budynków gospodarczych. W ramach inwestycji wykonana zostanie również nowa konstrukcja dachu, a obiekt zyska instalację odgromową. Prace mają poprawić stan techniczny zabytkowego kompleksu, a także zabezpieczyć go przed dalszą degradacją. Fontanna z żabkami przy ulicy Staromiejskiej w Lęborku od kilku dni nie działa, co zwróciło uwagę mieszkańców i turystów. Jak zapewnia miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, przerwa jest związana z zaplanowanymi pracami naprawczymi, a fontanna ma zostać ponownie uruchomiona jeszcze przed rozpoczynającym się 24 lipca jarmarkiem świętego Jakuba. Jak wyjaśnia dyrektor MPWiK Piotr Boniaszczuk, podczas eksploatacji obiektu wykryto szereg problemów technicznych. W fontannie zastosowano przewody elektryczne, które nie były przeznaczone do pracy w wodzie. Po latach użytkowania uległy one przegrzaniu i wymagały wymiany. Konieczna okazała się także wymiana uszkodzonego oświetlenia oraz części elementów instalacji. Prace mogą być prowadzone wyłącznie latem, gdy niecka fontanny jest sucha. To jednak nie koniec modernizacji. Po zakończeniu jarmarku MPWiK planuje kolejny etap prac obejmujący wymianę pomp, do których nie są już dostępne części zamienne. Fontanna z żabkami jest jednym z charakterystycznych elementów centrum Lęborka. Obecny wygląd zyskała podczas modernizacji przeprowadzonej na przełomie 2013 i 2014 roku. Wtedy właśnie zamontowano granitową nieckę oraz 8 wykonanych z brązu figurek żab. Urząd Gminy Redzikowo informuje, że od 20 lipca obowiązują zmienione zasady programu Czyste Powietrze. Nowe regulacje dotyczą m.in. własności nieruchomości, wysokości dofinansowania, terminu realizacji prac objętych zaliczką oraz urządzeń wykorzystujących ogrzewanie elektryczne. Wprowadzone zmiany mają również ułatwić beneficjentom zdobywanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Osoby planujące wymianę źródła ciepła lub termomodernizację domu powinny zapoznać się z nowymi zasadami jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

0: Aktualne dokumenty i szczegółowe informacje są dostępne na stronach programu Czyste Powietrze oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Mieszkańcy gminy Redzikowo mogą również skorzystać z pomocy punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego w Urzędzie Gminy. Jego pracownicy pomagają m.in. w przygotowaniu wniosku i skompletowaniu dokumentów, które są wymagane w programie. Ogłoszono przetarg na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego w Gdyni. Wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, jak i za realizację robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki wcześniejszemu opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowaniu założeń inwestycji oraz skutecznemu pozyskaniu blisko 11 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Olimpijskie Centrum Żeglarskie powstanie na terenach miejskich pomiędzy Aleją Topolową a basenem żeglarskim Marina Gdynia. Inwestycja obejmuje budowę 3 budynków o 2 i 3 kondygnacjach nadziemnych, o łącznej nawierzchni zabudowy około 1400 m2 oraz łącznej powierzchni użytkowej około 3,5 tysiąca m2. Nowy basen o wysokości do 12 metrów będzie z kolei wielofunkcyjnym obiektem obsługującym marinę. Znajdą się w nim hangary na sprzęt pływający, pomieszczenia techniczne, biuro i kasa basenu, toalety, prysznice, pralnia, a także sale szkoleniowe i konferencyjne. Budowa Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego wpisuje się w długofalową strategię wspierania żeglarstwa w Gdyni.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: W sumie to temperatura sięgnęła dzisiaj już swojego maksimum. Dość nisko zawieszona poprzeczka i ta temperatura też dość niska jest. 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumie, Gniewinie, Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1013 hektopaskali, a na niebie wciąż ciężkie zachmurzenie i z tych chmur mamy opady deszczu. Dobra wiadomość jest taka, że część prognoz pogody zapowiada bardzo upalny początek sierpnia.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

Nowe badanie pokazuje, że popularne chatboty znacznie chętniej przygotowują krytyczne treści o władzach krajów z szeroką wolnością słowa niż o przywódcach państw, w których krytyka jest ograniczana. Sprawdzono 10 dużych modeli, prosząc je między innymi o tworzenie ulotek, wierszy i argumentów związanych z protestami. Nie znaleziono dowodów na celowe sterowanie odpowiedziami przez rządy. Modele mogą jednak przyswajać ograniczenia zapisane w danych, na których się uczą. To oznacza, że lokalna cenzura może nieświadomie podróżować wraz z technologią daleko poza własne granice. Chatbot miał odpowiadać na pytania użytkownika. Zaczyna się jednak okazywać, że czasem odpowiada również na zasady panujące w miejscu, z którego pochodzą jego dane.

0: Piwnice, zawilgocone ściany pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśń na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: kosmetyków i innych produktów niespełniających wymagań. Firma nie zgadza się z wysokością kary i przekonuje, że poprawiła systemy bezpieczeństwa. Sprawa pokazuje jednak zmianę podejścia do handlu internetowego. Platforma nie może już tłumaczyć, że jedynie udostępnia miejsce tysiącom sprzedawców i nie odpowiada za każdą ofertę. Im większy sklep, tym większa odpowiedzialność za to, co znajduje się na jego cyfrowych półkach. Niska cena nadal przyciąga uwagę, ale kontrola jakości nie powinna kończyć się na sprawdzeniu liczby gwiazdek pod produktem.
1: No.

AliExpress otrzymał rekordową karę w wysokości 550 milionów euro. Komisja Europejska uznała, że platforma nie zrobiła wystarczająco dużo, aby ograniczyć sprzedaż podróbek, niebezpiecznych zabawek

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super, od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

Jedna z największych sieci kinowych świata niespodziewanie zakończyła kwartał z zyskiem. Przychody AMC wzrosły do rekordowego poziomu $1,600 mln. Frekwencja zwiększyła się o 12% na rynku amerykańskim i około 18% poza nim. Pomogły duże letnie premiery, które ponownie przyciągnęły publiczność przed wielkie ekrany. Jeszcze niedawno mówiło się, że platformy streamingowe zamienią kina w miejsca odwiedzane wyłącznie przez najbardziej wytrwałych fanów. Widzowie pokazują jednak, że pewne filmy nadal chcą oglądać w sali pełnej ludzi. Telewizor może być ogromny, ale wciąż nie sprzedaje popcornu w wiadrze.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w

0: dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Reklama.

Jeden z najważniejszych festiwali filmowych Ameryki Północnej ujawnił ponad 60 tytułów z tegorocznego programu. Chris Rock pokaże swój czwarty film reżyserski i pierwszy przygotowany dla studia A24. Peter Farrelly przedstawi I Play Rocky, czyli opowieść o powstawaniu filmu, który zmienił Sylwestra Stallona w gwiazdę. Courteney Cox przywiezie natomiast dramat kryminalny Evil Genius. Program coraz wyraźniej pokazuje, że Hollywood lubi opowiadać również o własnych kulisach. Filmowa legenda nie kończy się już na ekranie. Następnym scenariuszem może

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Premier o zarobkach lekarzy po szykowanej reformie. Policja ustala okoliczności domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy, a na koniec o 12 najładniejszych bramkach mundialu według FIFA. Miriam Lipińska. 76 800 zł miesięcznie. Tyle maksymalnie zarobią lekarze po wprowadzeniu proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia maksymalnej stawki godzinowej. Ma to być 240 zł brutto. To 16-krotność minimalnej pensji, mówi premier Donald Tusk.
5: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych ważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
4: Premier zapowiedział ponadto limity czasu pracy lekarzy na kontraktach do równowartości dwóch etatów. Nie będzie też możliwości wyliczania wynagrodzenia jako procent od wykonanej procedury, na przykład przeprowadzonego zabiegu. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawia właśnie ministrom stan prac nad realizacją pakietu reform w ochronie zdrowia. Policja ustaliła tożsamość kobiety, która miała uderzyć nastolatki z Ukrainy w Legnicy na placu zabaw. Na razie jednak śledczy nie przesądzają o jej winie. Według rodzin dziewczynek jedna z nich miała zostać uderzona w twarz, a druga w szyję. Powodem miało być to, że w grupie rozmawiały po ukraińsku. Wcześniej kobieta miała poprosić nastolatki, by przeniosły się w inne miejsce placu zabaw, co zrobiły. Nie ma w tym miejscu monitoringu, który nagrałby całe zdarzenie, mówi Jagoda Ekiel.

0: Ekspert z Legnickiej Komendy.
1: Od chwili przyjęcia zawiadomienia legnicy policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do bardzo dokładnego odtworzenia całego przebiegu tego zdarzenia. Nadal ustalamy wszystkie osoby, które brały udział w tym zajściu lub były jej świadkami.
0: Dziewczynki jeszcze nie zostały przesłuchane. Mają po 13 lat. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu stracił pracę. To po głosie głośnej sprawy dotyczącej wypuszczenia pijanego kierowcy. W sobotę na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie zawnioskowała jednak o areszt. A w sprawie prokuratora interweniował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Lekarze apelują, by przed wyjazdem do krajów tropikalnych pomyśleć o szczepieniach ochronnych. To jeden z obowiązkowych punktów przygotowań do podróży, mówi krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
2: Uda się mniej lub bardziej optymalnie zabezpieczyć każdy wyjazd, nawet taki na ostatnią chwilę.
0: Lekarz podpowie, jak zachować higienę żywienia, jakie lekarstwa w danym kraju mogą się przydać, a także na co się zaszczepić. Kluczowe i możliwe także przed wyjazdem last minute. Jest też odpowiednie zabezpieczenie się przed tropikalnymi owadami. I na koniec sport. FIFA wybrała 12 najładniejszych goli piłkarskiego mundialu. Ich zdobywcami są m.in. Argentyńczyk Leo Messi, Francuz Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland i Hiszpan Ferran Torres. Tę jedyną najładniejszą bramkę turnieju wybiorą kibice, głosując na stronie internetowej FIFA.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Henryk Bach z Bolszewa oraz jego 13-letni wnuk Cezary udowodnili, że determinacja, wytrwałość i wspólna miłość do jazdy na rowerze potrafią prowadzić do wyjątkowych osiągnięć. W ciągu jednego dnia przejechali 240 km. 9 lipca dwaj mieszkańcy gminy Wejherowo, 67-letni Henryk Bach z Bolszewa, a także jego 13-letni wnuk Cezary podjęli niezwykłe wyzwanie. Jak informuje Urząd Gminy Wejherowo, pokonali na rowerach szosowych przeszło 240 km w jeden dzień. Wynik Cezarego został zgłoszony do weryfikacji jako rekord Polski w kategorii wiekowej do 13 lat. O tej niezwykłej wyprawie przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. W centrum Lęborka trwa rozbiórka starych pawilonów handlowych u zbiegu ulic Węgrzynowicza i Targowej. W ich miejscu powstanie nowy budynek handlowo-usługowy z lokalami przeznaczonymi na wynajem. Inwestor zapowiada, że obiekt powinien być gotowy w przyszłym roku. Prace prowadzone są na terenie, gdzie znajdowało się 5 połączonych ze sobą pawilonów. Jak informuje inwestor, część z nich od dłuższego czasu pozostawała nieużytkowana ze względu na zły stan techniczny. Lokale, w których działały wcześniej punkty usługowe, zostały zwolnione, a przedsiębiorcy przenieśli swoją działalność w inne miejsca na terenie miasta. Nowy obiekt ma mieć 3 kondygnacje i zostanie wyposażony m.in. w windę. Projekt zakłada architekturę nawiązującą do kamienic gdańskich. Elewacja ma zostać wykonana z cegły klinkierowej oraz przeszkleń, a budynek będzie posiadał także podświetlenie. Firma, która realizuje inwestycje, przekazała, że rozpoczęły się już prace ziemne, a roboty betonowe mają ruszyć w najbliższym czasie. Cała budowa ma potrwać około 12 miesięcy. Ponad 4 100 000 zł przeznaczono na rozwój i doposażenie Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Janusza Korczaka w Słupsku. Inwestycja ma poprawić jakość i tempo diagnostyki, która odgrywa kluczową rolę m.in. w rozpoznawaniu chorób nowotworowych oraz wyborze dalszego sposobu leczenia pacjentów. Największa część wsparcia, ponad 2 577 000 zł, pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Za te środki zakupiono m.in. procesor tkankowy, 4 mikrotomy, mikrotom mrożeniowy, zatapiarkę, barwiarkę z zakrywarką oraz dygestorium formalinowe. Ponad 1 100 000 zł kosztował także specjalistyczny system informatyczny przeznaczony dla Zakładu Patomorfologii. Kolejne blisko 725 000 zł przekazał samorząd województwa pomorskiego. Pieniądze wykorzystano m.in. na zakup chłodni, 2 stołów sekcyjnych oraz wózków do transportu ciał. Szpital otrzymał także ponad 823 000 zł z budżetu państwa w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Dofinansowanie przeznaczono na specjalistyczne balistyczny skaner wspierający nowoczesną diagnostykę patomorfologiczną. Łączna wartość pozyskanego wsparcia wynosi dokładnie 4 125 169 zł i 75 groszy. Nowe wyposażenie ma usprawnić pracę zakładu, zwiększyć precyzję badań i skrócić czas oczekiwania na wyniki. Gmina

0: stawia na bezpieczeństwo swoich starszych mieszkańców. Trwa akcja Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II. W 2025 roku z programu skorzystało 75 seniorów z gminy Puck, którzy otrzymali bezpłatne opaski bezpieczeństwa. Urządzenia te stały się dla wielu osób wsparciem, zwiększając ich poczucie bezpieczeństwa, a rodzinom dające większy spokój i pewność, że w razie potrzeby senior może szybko otrzymać pomoc. Dodatkowo w tym roku gmina zakupi 8 nowych opasek bezpieczeństwa. Dzięki temu przygotowanych zostanie łącznie 15 miejsc dla kolejnych uczestników programu. Opaska bezpieczeństwa to niewielkie, wygodne urządzenie noszone na nadgarstku, które w sytuacji zagrożenia umożliwia szybkie wezwanie pomocy. Po naciśnięciu przycisku SOS senior może połączyć się z centrum obsługi, gdzie zostanie udzielona odpowiednia pomoc i podjęte zostaną dalsze działania. Zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura wody w Bałtyku nie zachęca do pływania, ale pogoda jest też taka, że ja bym sobie chyba to odpuścił. Wiatr dość silny, a nad morzem po prostu silny, w porywach nawet do 70 km na godzinę. Zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Temperatura 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Dobra wiadomość, jutro delikatnie temperatura pójdzie nam w górę.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Po godzinie 14 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, gdzie wspólnie poruszymy istotne sprawy dotyczące naszej lokalnej społeczności. Bądźcie z nami. W ten oto sposób dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Kłaniam się nisko i rzecz jasna zapraszam Was na jutro. Słyszymy się o stałej porze. Maja Popowska, do następnego.
1: Reklama.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
7: Reklama.

0: Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiać będziemy o zbliżającej się wielkimi krokami konferencji pedagogicznej, która będzie miała miejsce w Wejherowie pod ciekawym, dużo mówiącym tytułem Edukacja bliżej życia, konferencja środowisk mikroszkół i edukacji domowej.
1: Zgadza się.
0: No i zacznijmy w takim razie od tego chyba najbardziej frapującego przynajmniej pojęcia, czym w ogóle są mikroszkoły.
1: Mikroszkoły to jest taki nowoczesny twór. Takie poszukiwanie miejsca między szkołą a edukacją domową. Czyli to jest takie miejsce dla dzieciaków, które są w edukacji domowej, ale nie mogą uczyć się w domu. Więc rodzice szukają takich miejsc, gdzie mogą chodzić dzieciaki, a jednocześnie być w edukacji domowej.
0: Czyli jak to w ogóle działa? Jak wygląda taka mikroszkoła? Czy temu bliżej jest właśnie tak w praktyce do tego, jak wygląda edukacja domowa? Czy to jest jednak szkoła, tylko po prostu mniejsza?
1: To jest taka hybryda. I tak naprawdę każda mikroszkoła jest inna. Każda mikroszkoła, każdy właściciel, założyciel mikroszkoły ma swój pomysł na to, jak chce tworzyć takie miejsce. Mamy dużo cech wspólnych, typu na przykład wychodzenie do lasu, wiele wycieczek, podstawa programowa. To są takie cechy wspólne, a jednak jest to takie miejsce, gdzie każdy realizuje się inaczej.
0: A czy mikroszkół w Polsce jest dużo, czy to jest raczej, bo powiedzieliśmy, że to jest dość nowe zjawisko, więc jak to się rozkłada, czy to jest raczej póki co jeszcze dość egzotyczne zagadnienie, które powolutku wchodzi, z którym ludzie się zapoznają, czy dość szybko wdarło się na nasze polskie podwórko i już rozpowszechniło?
1: Bardzo powoli się rozpowszechnia i jest nadal mało znane, nawet wśród nauczycieli takich tradycyjnych szkół. Ale jest tego takich miejsc coraz więcej. Tutaj w Wejherowie na razie domoszkoła jest jedyna, ale w Gdyni już powstało coraz więcej takich, powstaje coraz więcej takich szkół i w całej Polsce również. Każdego roku powstaje kilka nowych miejsc i myślę, że tak około 100. Tak policzyłam ostatnio, że około 100 miejsc powinno już być w Polsce.
0: No i właśnie chociażby mikroszkołom poświęcona będzie konferencja, ale czemu jeszcze będzie poświęcona? Jakie tematy pojawią się w jej trakcie?
1: Tak, konferencja będzie dla mikroszkół, dla osób związanych z mikroszkołami, z edukacją domową i z osobami, które są zainteresowane taką alternatywną edukacją. Więc to jest takie miejsce dla osób, które chcą się dowiedzieć, na czym to polega i też, które myślą o tym, żeby założyć. Więc mają tutaj możliwość spotkać się i porozmawiać, zapytać o doświadczenia. A dla osób, które już mają takie domoszkoły, żeby takie mikroszkoły, żeby mogły się spotkać i wymienić doświadczeniami.
0: I jakie tematy będą omawiane i jak to będzie wyglądało? Kogo chociażby będzie można posłuchać z mównicy, jacy prelegenci się pojawią w trakcie konferencji?
1: Tematy będą związane z taką współczesną edukacją, czyli to, z czym się teraz mierzymy, to będzie omawiane u nas. Będziemy mówić o planie daltońskim, o takiej filozofii, gdzie dzieciaki uczą się poprzez współpracę, poprzez refleksję i samodzielność. Będziemy mówić o tym, jak ekrany wpływają na wzrok. Będziemy mówić też o sztucznej inteligencji, jak uczyć dzieciaki korzystać z niej, bo to jest takie narzędzie troszeczkę niebezpieczne dla dzieciaków. One się zachłystują, ale nie wiedzą, jak z niego korzystać. I my, jako dorośli, musimy wiedzieć, jak ich tego nauczyć. Będziemy też mówić o tym, jak takie mikroszkoły mogą wspierać dzieci ze spektrum autyzmu. I będziemy też mówić o tym, jak przestrzeń, która jest wokół nas, żeby ją wykorzystać, że te pomoce, które są takie na co dzień, które mamy, można wykorzystać je w edukacji. Nie trzeba kupować specjalnych rzeczy, specjalnych kart pracy, tylko wystarczy to, co nas otacza.
0: Od razu rodzi się pytanie, skąd wziął się pomysł na tą konferencję? Czy to było zapotrzebowanie środowiska właśnie związanego z rozrastającą się koncepcją mikroszkół? Czy wzięło się to bardziej oddolnie? Czy było to organizatorzy może dojrzeli właśnie, że jest potrzeba, by taka konferencja się pojawiła i później dopiero właśnie uczestnicy gdzieś widząc, że jest taka właśnie forma, jest taka możliwość, przytaknęli, odpowiedzieli, tak, jesteśmy tym zainteresowani, jak to wyglądało?
1: Pomysł padł jakby ode mnie. Napisałam do do wielu właścicieli, do założycieli mikroszkół z zapytaniem, czy są zainteresowani, czy gdyby

0: takie wydarzenie się pojawiło, to czy by chcieli przyjechać? Dostałam wiele pozytywnych odpowiedzi, no i zaczęłam organizację, zaczęłam szukać partnerów, zaczęłam szukać prelegentów i tak teraz finał właśnie w sobotę tego mojego pomysłu oddolnego.
1: No i jak odpowiedź środowiska? Czy było duże, czy jest już duże zainteresowanie zbliżającą się konferencją?
0: Na takie zapotrzebowanie, które ja sobie zaplanowałam, jest duże zainteresowanie. Zależało mi, żeby to było też kameralne wydarzenie. Żeby to nie było takie masowe, typu 200-300 osób, ale żeby to było kameralne, ponieważ po takich prelekcjach będziemy mieli okazję porozmawiać też tak w kuluarach, wymienić się doświadczeniami i wziąć udział w takich warsztatach, które też jakby nas zbliżą, ale będziemy mogli też przy okazji wymienić się swoimi problemami, bo też mikroszkoły mają swoje problemy, których tradycyjne szkoły nie mają.
1: Do tych warsztatów, do tych problemów, które mają mikroszkoły, a których normalne szkoły nie mają, przejdziemy sobie już za chwilę. Ja tylko przypomnę, że moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Kawiecka, właścicielka Domoszkoły, a rozmawiamy o zbliżającej się konferencji pedagogicznej. Wracamy już za chwilę.

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Wracamy do programu Gość Dnia. Przypomnę, że moimi Państwa gościem jest dzisiaj Anna Kawiecka, właścicielka Domu Szkoły, a rozmawiamy o zbliżającej się konferencji Edukacja Bliżej Życia. Ostatnią część naszej rozmowy skończyliśmy na tym, że będą także warsztaty, więc czemu te warsztaty będą poświęcone, jakie

0: zagadnienia zostaną w ich trakcie omówione i na poznanie jakich możliwości, na zdobycie jakiej wiedzy, jakich umiejętności mogą nastawić się uczestnicy.
1: Warsztaty będą podzielone na trzy grupy. Będą to założyciele i edukatorzy mikroszkół, będą to rodzice dzieci, którzy są w edukacji domowej i to będą też rodzice, nauczyciele tradycyjnych szkół, bo też takie osoby się zgłosiły. Otworzyłam się na takie osoby, ponieważ uważam, że też mają dzięki temu możliwość zdobywać wiedzę i zobaczyć, jak taka edukacja w mikroszkołach wygląda. Podzieliłam te warsztaty na trzy kategorie, na trzy części i będą troszeczkę przewrotne. Nie chcę mówić teraz dokładnie, na czym one będą polegały, ponieważ to jest taka niespodzianka, ale to będzie takie przewrotne i moim celem jest też, żeby poza tym, że to będą same warsztaty, gdzie można też zdobyć wiedzę, ale też można przy okazji się lepiej poznać i porozmawiać.
0: Właśnie, skoro lepiej poznać, jak to środowisko mikroszkół się ze sobą zna, jak żyje ze sobą. Mówimy tutaj o z jednej strony dość niszowym zagadnieniu, chociażby ja o nim nie słyszałem przed naszą tutaj rozmową, ale z drugiej strony coraz popularniejszym, coraz bardziej rozprzestrzeniającym się w Polsce. Środowisko jest ze sobą zżyte, jak to wygląda?
1: No właśnie, nie jest zżyte i nie ma takiej okazji, żeby się poznać i spotkać, ponieważ jesteśmy rozlokowani w całej Polsce, więc trudno się tak spotkać i porozmawiać. I to jest też cel tej konferencji, żeby się spotkać, poznać na żywo, a nie tylko na komentarzach, w social mediach, ale właśnie, żeby się można się poznać osobiście. I to właśnie jest też jednym z celów tej konferencji. Myślę, że też jakby na koniec, po tym, jak się już poznamy i porozmawiamy, będziemy mogli spotykać się online i tam też jakieś takie spotkania organizować.
0: Mówiliśmy już dużo tak bardzo ogólnie o wyzwaniach, o problemach, o sytuacji edukacji, pedagogiki polskiej, o mikroszkołach, więc teraz przejść czas do takich może bardziej konkretnych przykładów, konkretnych zagadnień. Jakie są teraz największe wyzwania, które właśnie stoją przed mikroszkołami, przed edukacją domową i generalnie przed pedagogiką w Polsce?
1: No na pewno są to ekrany. I tak jak już wcześniej wspomniałam, sztuczna inteligencja, bo to się szybko rozwija i my sami jako dorośli uczymy się tego dopiero. Więc uczyć kogoś czegoś, na czym się samemu nie zna, no to jest trudne. Więc na pewno ekrany, na pewno to, że coraz więcej dzieci ma różne spektrum autyzmu, ma ADHD i też my jako nauczyciele, edukatorzy musimy się do tego dopasować i uczyć troszeczkę inaczej niż kiedyś. Dlatego w mikroszkołach otwieramy się na takie różne sytuacje. Chodzimy dużo do lasu, żeby dzieciaki miały kontakt z naturą. Chodzimy na różne wycieczki, poznajemy zawody i uczymy w ten sposób, żeby dzieciakom było po prostu dobrze. Żeby nie było tak, że one są zmuszane, ale żeby uczyły się, bo chciały. I to jest też wyzwanie, ponieważ zazwyczaj nauka kojarzy się z przymusem. A dla nas jest ważne to, żeby uczyć tak dzieciaki, żeby one chciały się uczyć, żeby uczyły się z zainteresowaniem i żeby przede wszystkim umiały się uczyć, bo to jest też bardzo trudne, umieć się uczyć.
0: Pierwsza rzecz jeszcze, która mi się nasuwa, jeśli chodzi o mikroszkoły, bardziej indywidualne podejście do ucznia, czy to prawda, czy to troszkę inaczej działa?
1: No tak, bo w mikroszkołach są małe grupy. U nas akurat jest 12 osób w domoszkole, więc jest łatwiej o indywidualność, ale mikroszkoła to też jest takie miejsce, gdzie są dzieciaki w różnym wieku. I to też nie jest łatwe, żeby uczyć dzieciaki w różnym wieku. Dlatego jest specjalny taki system u nas, że dzieciaki muszą być po prostu samodzielne. Uczę ich tej samodzielności w pierwszym roku. Kiedy już są gotowe, no to dają sobie radę same.
0: No i powolutku już zmierzając do końca naszej rozmowy, zostało jeszcze parę zagadnień takich końcowych. Czemu warto być na tej konferencji? Czemu to jest wydarzenie pedagogiczne, którego nie powinno się pominąć, jeżeli właśnie swoje życie poświęca się pedagogice?
1: Dlaczego warto być? Ponieważ jest to miejsce, gdzie możemy wymienić się doświadczeniami i możemy spotkać ludzi, którzy myślą podobnie jak my. i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, które, tak jak rozmawialiśmy, są związane

0: współczesnymi problemami edukacji.
1: No i na koniec już ostatnie zagadnienie, przypomnijmy bardzo praktycznie, kiedy, gdzie odbędzie się konferencja, o której tutaj mówiliśmy, no i chyba warto jeszcze przypomnieć po raz kolejny, jak nazywa się ta konferencja.
0: Tak, pierwsza ogólnopolska konferencja mikroszkół i edukacji domowej, edukacja bliżej życia, i odbędzie się w najbliższą sobotę w godzinach 9-18 w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.
1: Także pozostaje już tylko czekać na samą konferencję i oczywiście wziąć w niej udział. Ja przypomnę, że moim państwa gościem była dzisiaj Anna Kawiecka, właścicielka Domu Szkoły, a rozmawialiśmy o konferencji pedagogicznej, która będzie miała miejsce już wkrótce. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl.

0: Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina na zegarach 14:46, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym żyją nasze lokalne media. W studiu są ze mną Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl. No i co tam ciekawego dzisiaj się dzieje? Oddaję głos.
2: Dzień dobry, to jeśli chodzi o nasz serwis informacyjny, rozpoczniemy od incydentu na peronie w Wejherowie. Doszło do bójki z udziałem pasażera pociągu i pracownika obsługi pociągu. Całe zajście zostało nagrane, a film trafił do sieci. Policja potwierdza otrzymanie

0: otrzymanie zgłoszenia. Następnie pokażemy koncert w Puckiej Farze, zorganizowany ku pamięci księdza Jana Kaczkowskiego. Tego dnia ksiądz Jan obchodziłby swoje 49. urodziny. Powiemy dziś również o uroczystościach poświęconych pamięci amerykańskich żołnierzy, a także o obchodzonej w tym roku rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Pozostając w temacie, pokażemy też piknik amerykański zorganizowany w Wejherowskim Parku i na koniec zdamy relacje ze średniowiecznego jarmarku świętego Jakuba w Lęborku.
1: A tymczasem co na portalu ciekawego?
2: Dziś na portalu nadmorski24.pl piszemy o rekordowym przejeździe rowerowym 13-latka oraz jego 67-letniego dziadka z gminy Wejherowo. Jednego dnia pokonali 240 km, a wyczyn może stać się rekordem Polski. Jak tego dokonali, przeczytacie w jednym z naszych artykułów. Również dziś piszemy o zmianie organizacji ruchu na ulicy Rumskiej w Kazimierzu w gminie Kosakowo. Powodem utrudnień są prace związane z przebudową kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki z grupowej oczyszczalni ścieków w Dębogórze. Na czas remontu wyznaczono wjazdy. Do kiedy potrwają utrudnienia, piszemy na portalu nadmorski24.pl. Także u nas przeczytacie o tym, jakie rekordy wykręciło w pierwszym półroczu gdańskie lotnisko, o rozpoczęciu budowy nowego kompleksu sportowego przy szkole podstawowej numer 6 w Redzie oraz o policjancie, który po służbie rozpoznał podejrzanego. Te i wiele innych informacji oczywiście zapraszamy do portalu nadmorski24.pl.
1: No to skoro już wiemy, czym ciekawym region żyje, no to pora na trochę muzyki.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Koniec testów systemu ostrzegania. RCB rozsyła SMS-y. Rząd bierze się za zmiany w ochronie zdrowia. Są konkrety i terminy. Widmo rozłamów PiS wciąż realne. Miriam Lipińska. W całym kraju zakończyły się ćwiczenia i testy systemu ostrzegania, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W ramach testów od rana co pewien czas uruchamiane były syreny alarmowe. RCB dodało, że informacja o zakończeniu ćwiczeń została już rozesłana SMS-ami do odbiorców na terenie całego kraju. Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia trafią do Sejmu na początku września, zapowiedział premier Donald Tusk. Wcześniej rząd przyjmie rozporządzenia. O postępach, sensie zmian i tempie prac nad reformą informowała dziś ministrów szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Cezary Jaszczyk.
6: Wśród propozycji jest wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, która ograniczy zarobki lekarzy do 240 zł za godzinę. Teraz zdarzają się stawki sięgające kilku tysięcy złotych.
7: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma, czyli 76 800 zł miesięcznie.
6: Komentował premier Donald Tusk, a to nie jedyna z omawianych dziś zmian.
7: Nie będzie tak, że czegoś, co budziło złe konsekwencje i złe emocje, czyli wynagrodzenia na zasadzie procentu od procedury. Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem.
6: Obecnie resort pracuje nad dwiema ustawami. Do konsultacji trafiły 4 projekty rozporządzeń.
5: Prawo i Sprawiedliwość wciąż na rozdrożu. W mocy jest ultimatum władz dla polityków. Albo partia, albo stowarzyszenia. I choć wszyscy apelują o zgodę, to każdy zostaje na swoim stanowisku. Mateusz Morawiecki w specjalnym nagraniu mówi o działaniu różnymi skrzydłami, ale też deklaruje.
8: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
5: Przemysław Czarnek przyjął to z zadowoleniem, ale też przypomina, że sprawa jest prosta.
9: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu. Każdy może ją złożyć, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza Partią Prawo i Sprawiedliwość, a w klubie

0: Mogą być takie rozwiązania również.
1: Deklarację złożył też właśnie Daniel Obajtek. Wybrał partię i zapowiedział, że odchodzi ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem liczby noclegów w najmie krótkoterminowym. W ubiegłym roku było ich w stolicy blisko 5,5 miliona. Z danych serwisu rynekpierwotny.pl wynika też, że największy wzrost liczby noclegów w najmie krótkoterminowym rok do roku zaliczyła Łódź. I na koniec o supernowoczesnych robotach pielęgniarskich. Pracują w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Nie zastępują pielęgniarek ani lekarzy, ale pomagają personelowi i chorym na każdym etapie leczenia, mówi rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski.
2: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
1: To najnowocześniejsze roboty tego typu wykorzystywane obecnie w polskich szpitalach.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie pucką farę. Współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby teraz swoje 49. urodziny. Koncert odbył się 19 lipca w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Pucku. Przed publicznością wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa. Artyści zaprezentowali program Być jak Barbara S., koncerty z piosenkami Barbry Streisand, tworząc pełne emocji muzyczne spotkanie z twórczością jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek światowej sceny. Miejsce koncertu nie zostało wybrane przypadkowo. To właśnie w puckiej farze przed laty ksiądz Jan Kaczkowski po raz pierwszy publicznie opowiedział o pomyśle stworzenia hospicjum domowego.
4: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w farze, jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek miał fantastyczny pomysł.
3: Mówi dyrektor puckiego hospicjum imienia świętego ojca Pio Anna Joachima Buda. Jak podkreślała burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska, pozostawione przez księdza Kaczkowskiego słowa i dzieła nadal mogą być ważnym drogowskazem.
5: Czujemy wielkie wzruszenie, na pewno. Czujemy, że pamiętamy, bo gdybyśmy nie pamiętali, nie bylibyśmy tutaj. Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariusze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecnych, którzy pamiętają księdza Jana, którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili, którzy gdzieś się otarli, zetknęli może na kolędzie.
3: Mówiła burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez puckie hospicjum kampanią społeczną Właściwe słowa mają znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej. Twórcy łebskich piramid zostali uhonorowani za swoją pracę i wkład w promocję miasta. Karol Lisiecki oraz Bartosz Malicki spotkali się w Urzędzie Miejskim w Łebie z burmistrz Agnieszką Derbą oraz sekretarz miasta Magdaleną Bojarczuk. Podczas spotkania podziękowano im za stworzenie jednej z najbardziej rozpoznawalnych wakacyjnych atrakcji na łebskiej plaży. Piaskowe piramidy przyciągają uwagę mieszkańców i turystów, a zdjęcia imponujących konstrukcji regularnie pojawiają się w mediach społecznościowych i materiałach promujących Łebę. Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu twórców miasto zyskuje dodatkową atrakcję, która wyróżnia je na tle innych nadmorskich miejscowości. Burmistrz Łeby przekazała twórcom podziękowania oraz wręczyła im miejskie upominki jako wyraz uznania za ich działalność. Władze miasta podkreślają, że łebskie piramidy stały się elementem wakacyjnego krajobrazu i przykładem oddolnej inicjatywy, która przyciąga uwagę odwiedzających. Osoby, którym udało się zobaczyć konstrukcję na żywo, mogą dzielić się swoimi zdjęciami. Ci, którzy nie zdążyli odwiedzić piramid w tym sezonie, będą mieli okazję zobaczyć je prawdopodobnie w przyszłym roku. Placówka Straży Granicznej w Ustce zaprasza mieszkańców i turystów na dzień otwarty. Wydarzenie odbędzie się 25 lipca od godziny 9 do 17 przy siedzibie jednostki na ulicy Marynarki Polskiej 5 na terenie Usteckiego Portu. Spotkanie będzie okazją, aby zapoznać się od kulis z codzienną pracą funkcjonariuszy oraz dowiedzieć się, jakie zadanie realizuje Straż Graniczna na Wybrzeżu. Przedstawiciele formacji opowiedzą o specyfice służby, wymaganiach stawianych kandydatom oraz możliwościach rozwoju zawodowego.

0: w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Osoby zainteresowane rozpoczęciem służby będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Funkcjonariusze wyjaśnią m.in. jakie dokumenty należy przygotować, jakie warunki trzeba spełnić oraz jak przebiegają testy i rozmowy z kandydatami. Dzień otwarty skierowany jest do wszystkich zainteresowanych działalnością Straży Granicznej, a szczególnie do osób poszukujących zatrudnienia lub rozważających zmianę dotychczasowej ścieżki zawodowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Aż chce się sparafrazować słowa piosenki, gdzie się podziały tam te upały. Póki co temperatura dość niska się utrzymuje, przynajmniej jak na drugą połowę lipca. 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumiknie, Mieluzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1013 hektopaskali, czyli wartość umiarkowana. Umiarkowane za to nie jest zachmurzenie, to utrzymuje się naprawdę intensywne, a z tych chmur wciąż mogą się nam pojawiać opady.

Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Tu Radio Nordo FM, dzień dobry, Robert Jastrzębski i za nami piosenka, która nie pojawiła się tutaj przypadkowo, dlatego że dzisiaj celebrujemy akcję, którą bardzo wszyscy polubiliśmy, czyli akcję lato z Radio Nordo FM, a dzisiaj odwiedzamy Puck, proszę Państwa. Sprawdzimy, co dzieje się nad Zatoką, jaka panuje atmosfera i co przygotowano tam dla mieszkańców oraz turystów. Materiały przygotował dla nas Kuba Szumilas. Takie rzeczy dzisiaj u nas w programie Nordo na fali.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044.

0: 8664.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydła.

0: 4 lutego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
4: Reklama.

0: Tu wakacje z Radiem Nordo FM. Jeszcze raz witam wszystkich tych, którzy być może teraz do nas dołączyli. Do 18 Nordo na fali i też wakacyjne wydanie. Dzisiaj, proszę Państwa, akcja lato. Zaglądamy do Pucka. To właśnie ta nasza ekipa. A akcję lato w Pucku zaczyna dzisiaj Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Cześć, dzisiaj odwiedzamy Puck w ramach akcji lato z Nordo FM. Będziemy dzisiaj rozdawać ponownie torby. Opowiemy Wam o tym, co ciekawego będzie się tutaj działo przez najbliższe dni. A będzie tutaj sporo różnego rodzaju atrakcji. Koncerty, spotkania, animacje, a także pokaz mody. O tym wszystkim dowiecie się już w kolejnych wejściach. Dziękuję bardzo.
0: Prosto z Pucka, Kuba Szumilas, bardzo dziękujemy. Do Pucka będziemy wracać, a za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal

0: pomorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.
5: Zegar wybił nam 15.30, a to, co to oznacza? To oznacza, że wyjeżdżamy na drogi naszego regionu i sprawdzamy, co tam się na nich dzieje. No, każdy by chciał, żeby działo się jak najmniej, no ale zobaczymy. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lamborku zdecydowanie gęściej na Rondzie Solidarności, zarówno w kierunku ulicy Zwycięstwa, Alei Wolności, jak i Alei Niepodległości. Do Łeby drogą 214 dojedziemy bez utrudnień, ale w samej miejscowości ścisk na 10 marca i 11 listopada. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy bezproblemowo. W Gdyni zakorkowana ulica Pucka, Hutnicza, Północna, Morska, Sopocka, a na Alei Wolności doszło do zdarzenia drogowego, no więc muszę przyznać, że jest gęsto i ciasno. Gęściej również na obwodnicy metropolitalnej przy wjeździe do Chylonii. Więcej aut również w drodze do Rumi, w miejscowości gęściej na skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Żwirki Wigury. W Redzie nogę z gazu będziemy musieli zdjąć na skrzyżowaniu Puckiej z Gdańską. Teraz pojedziemy w kierunku Wejherowa, ale tu na razie nie napotkamy problemów. W samym Wejherowie natomiast dłużej postoimy na 3 maja, Strzeleckiej, Ofiar Piaśnicy, Chopina i Rzeźnickiej. Teraz z Lęborka pojedziemy w stronę Słupska, w drugą stronę, ale tutaj nie powinniśmy na razie napotkać utrudnień. W samym Słupsku dosyć gęsto. Wolniej pojedziemy ulicą Garncarską, Wiejską, Bohaterów Westerplatte, Jaracza, Kościuszki, Poniatowskiego, Wolności, Bałtycką i Jaracza, a w kierunku Kobylnicy ten ruch również jest tutaj zdecydowanie większy. Teraz jedziemy do Ustki, tutaj no, w tej drodze możemy również napotkać miejscowe spowolnienia, w samej miejscowości również duży ścisk na Darłowskiej, Dworcowej i Grunwaldzkiej. Do Pucka dojedziemy bez większych korków, ale już w samym Pucku tłoczni na ulicy Helskiej, Halera i Wejherowskiej. We Władysławowie gęsiego pojedziemy Aleją Niepodległości. Wyjeżdżając na Hel możemy odczuć no, te miejscowe spowolnienia. Teraz jedziemy do Rozewia i dalej w kierunku Karwi. No tutaj również to natężenie ruchu momentami jest większe. No niestety zrobiło nam się ciasno, ale no postaramy się Wam uzupełnić tę odrobinę cierpliwości jak najlepiej umiemy. Do usłyszenia o 16.30 na następnych informacjach drogowych. A teraz prognoza pogody.

0: Wiekołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dzisiejsza pogoda dosyć kapryśna. Chmury będą dominować, pojawią się także chwile ze słońcem. Okresami przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni jedynie. Wiatr umiarkowany i dość

0: Kolejna piosenka, która nieprzypadkowo pojawiła się dzisiaj w naszej playliście. Tam słońce, gdzie my. No bo tam, gdzie Radio Noro FM, to tam też słońce. Chociaż w Pucku dzisiaj trochę wieje, naprawdę mocno, no ale my się pogody nie boimy, wręcz przeciwnie. A w Pucku jest Kuba Szuminas i sprawdzamy, co tam się będzie działo w najbliższym czasie. Halo Kuba!
1: W ramach akcji Lato z Noro FM dzisiaj odwiedzamy Puck. Rozmawialiśmy z panią burmistrz, mnóstwo ciekawych rzeczy będzie się tutaj działo przez wakacje, a także spacerujemy, chodzimy i rozdajemy torby i zbieramy uśmiechy i pozdrowienia.
0: Tak jak słychać, kontynuujemy naszą akcję Lato, jesteśmy w Pucku, a za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
3: www.arkabut.pl.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrze.

0: dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
4: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
5: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Fala ciekawostek.
1: Krzysztof Skiba zaskoczył wyznanie na temat Agnieszki Chylińskiej. Muzyk znany z zespołu Big Cyc opublikował na Facebooku obszerny, osobisty wpis. Ujawnił, co wokalistka zrobiła niemal 20 lat temu i jak to na niego wpłynęło. 62-latek mówi wprost: dzisiejsza Agnieszka to zupełnie inny człowiek, kobieta dojrzała, mądra. Krzysztof Skiba to muzyk, felietonista, autor tekstów, postanowił podzielić się z fanami wyjątkowym wspomnieniem dotyczącym Agnieszki Chylińskiej. Jak sam przyznał, nie widzieli się od blisko 20 lat, a ostatnio przez przypadek się spotkali. Skiba wyznał, że pamięta 50-latkę z czasów młodości, jako zbuntowaną, bezkompromisową artystkę, która nie bała się mówić prawdy prosto w oczy. Pamiętam Agnieszkę jako zbuntowaną, młodą damę polskiego rocka, osobę wrażliwą, a jednocześnie bezkompromisową. Taką, co to całemu światu chciała wygarnąć swoją prawdę prosto w twarz. Dzisiejsza Agnieszka to zupełnie inny człowiek. Kobieta dojrzała, mądra, świadoma i odpowiedzialna. Jak zauważa, choć wokalistka stała się spokojniejsza, jej sceniczna drapieżność i potężny głos wciąż robią na nim ogromne wrażenie. W swoim wpisie Skiba przywołał także wspomnienia z czasów, gdy oboje pracowali przy dubbingu filmu Siedmiu Krasnoludków Las to za mało. Historia jeszcze prawdziwsza, który trafił do polskich kin w 2007 roku. Wokalista wspomina, jak bardzo zaskoczyła go interpretacja postaci czarownicy w wykonaniu Chylińskiej. To nagranie wbiło mnie w ziemię, przyznał Skiba. Po latach ponowne spotkanie na scenie okazało się dla Skiby bardzo miłym doświadczeniem. Muzyk nie krył w swoim wpisie emocji. Miło było po latach znów pogadać i zagrać koncert na tej samej scenie. Agnieszka, trzymaj się i do zobaczenia. Może wcześniej niż za kolejne 20 lat.

0: Wakacyjne granie w Radiu Nordo FM. Próbujemy złapać trochę słońca. Dzisiaj jesteśmy w Pucku. Nasza akcja Lato trwa. I na miejscu jest Kuba Szumilas, który sprawdza nastroje wśród turystów. Halo Kuba.
1: A czemu akurat Puck?
2: Nie wiem, kiedyś jak wybieraliśmy się nad morze, to takim punktem na mapie właśnie była ta zatoka. To nas urzekło, a teraz już kilka lat z rzędu wracamy w to samo miejsce. I dodam jeszcze, że to właśnie wracamy na rocznicę ślubu, bo mamy w lipcu. Teraz jest akurat nasza 10. rocznica i też Puck.
1: Super, w takim razie wszystkiego najlepszego.
0: No i proszę, takie rzeczy w Pucku. To wszystko w ramach akcji Lato. Do Pucka na pewno wrócimy, a za chwilę u nas kolejny serwis informacyjny Radia Norda FM. Zapraszam.
3: Norda na fali.

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Podejrzani o pobicie mężczyzny w tramwaju w Poznaniu zatrzymani. W rękach policjantów jest też sprawca wczorajszego paraliżu warszawskiego metra. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Miriam Lipińska. Dwaj podejrzani o pobicie 67-latka w Poznaniu są już w rękach policji. Mężczyzna w zeszły piątek w tramwaju stanął w obronie atakowanego nastolatka z Ukrainy. Wiadomo, że obaj zatrzymani są dobrze znani policji. Jeden ma 38 lat i był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotyki. Drugi podobnie, z tym, że jest 3 lata starszy.
6: Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.
5: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Pokrzywdzony przez nich 67-latek został przebadany w zakładzie medycyny sądowej. Na szczęście obrażenia nie okazały się groźne. Policja wciąż prosi o kontakt zaatakowanego w tramwaju nastolatka z Ukrainy i ewentualnych świadków zdarzenia. Z kolei warszawscy policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który wczoraj rzucił plecak na tory na stacji metra Centrum, czym sparaliżował kursowanie kolejki na kilka godzin. Pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach, Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Polska będzie jednym z filarów europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square. Program to europejska odpowiedź na amerykańskie Starlinki, które ma zapewnić państwom Unii niezależną i bezpieczną łączność. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. To są decyzje, które muszą być lokalnie podejmowane, ale potrzebna sił, zasobów, które z poziomu krajowego muszą być uruchamiane.
5: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Polska chce też, by nad Wisłą powstało Centrum Zarządzania Projektem Rozbudowy Natowskich Rurociągów Paliwowych. Obecnie łącząca Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy sieć miałaby być w przyszłości przedłużona także do naszego kraju. Zapowiedział to dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją. Będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
5: Decyzję o rozbudowie liczącej około 5000 km sieci rurociągów podjęto na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Czeski rząd chce, by szkoły podstawowe były wolne od telefonów komórkowych. Podpiera się badaniami specjalistów wskazującymi na szkodliwy wpływ tych urządzeń na najmłodszych. Zmiana, jeśli przyjmie ją parlament, weszłaby w życie 1 września przyszłego roku. Obecne przepisy, regulacje dotyczące smartfonów

0: telefonów zostawiają samym szkołom. I na koniec wracamy do kraju. Zakaz kąpieli na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Ale na pocieszenie dodam, że do wchodzenia do wody nie zachęca pogoda, więc czerwone flagi nie powinny specjalnie psuć turystom humorów.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jaros. Grzegorz Braun odwiedził Wejherowo. Polityk spotkał się z mieszkańcami. Znaczna część przemówienia Brauna poświęcone była polityce migracyjnej. Przedstawiał możliwe osiedlenie się w mieście cudzoziemców jako zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Przekonywał, że nawet stosunkowo niewielka grupa przyjezdnych mogłaby nieodwracalnie zmienić życie w Wejherowie. Wystąpienie lidera Konfederacji Korony Polskiej miało zdecydowanie antyunijny i nacjonalistyczny charakter. Polityk odwoływał się do haseł suwerennościowych, krytykował obecny kierunek polskiej polityki i próbował wzbudzić wśród słuchaczy obawy związane z migracją. Na miejscu pojawiło się również kilka osób prezentujących odmienne poglądy. Uczestnicy trzymali banery będące formą sprzeciwu wobec stanowiska i retoryki Grzegorza Brauna. Średniowieczne rzemiosła, pokazy rekonstruktorów i możliwość poznania historii w praktyce przyciągnęły mieszkańców oraz turystów do sanktuarium świętego Jakuba Apostoła w Lęborku. Zakończył się festiwal rzemiosł dawnych, który był jednocześnie zapowiedzią tegorocznego jarmarku świętego Jakuba i okazją do przypomnienia bogatego dziedzictwa miasta.
2: Pokazujemy rzeczy z końca średniowiecza, czyli między 1450 a 1500 rokiem, co dotyczy konfliktu na naszej ziemi w wojnie 13-letniej, tym, czym posługiwali się mieszkańcy, czym co walczono, tak przedmiotów, którymi używali, pojemników, pudełek, naczyń, a z kolei z zakresu działań orężnych to siodła, miecze, zbroje oraz przedstawiamy ten fascynujący konflikt, jakim jest wojna 13-letnia.
1: Mówi Marcin Ramczyk z Lęborskiego Bractwa Historycznego. Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądała praca dawnych rzemieślników, poznać średniowieczne tradycje oraz samodzielnie spróbować wybranych historycznych technik.
3: Od jakiegoś czasu średniowieczny jarmark stał się taką, myślę, wizytówką Lęborka i doszliśmy do wniosku, że jest za mało świętego Jakuba, jarmarku świętego Jakuba. Dlatego też ja swoją skromną osobą reprezentuję właśnie świętego Jakuba i świetnie się w tym czuję. No i jestem. A że mnie dwa razy prosić nie trzeba. Lubię takie inicjatywy i myślę, że świetnie się w tym sprawdzam.
1: Opowiada Andrzej Pirch, który wcielił się w postać świętego Jakuba. Festiwal przypomniał o bogatej historii Lęborka i jego związkach ze szlakiem Camino de Santiago, a także zachęcił mieszkańców i turystów do udziału w kolejnych wydarzeniach przygotowanych w ramach jarmarku świętego Jakuba. Słupscy policjanci udaremnili próbę przekazania oszustom ponad 80 tysięcy złotych. Na jednym z parkingów przy markecie zatrzymali 19-letniego obywatela Ukrainy, który miał odebrać pieniądze od 64-letniego mieszkańca. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną wcześniej ustalili miejsce i czas planowanego spotkania. Jak wynika z ich ustaleń, oszuści przekonali mężczyznę, że może osiągnąć wysokie zyski z zainwestowania w akcje spółek giełdowych. 64-latek po raz pierwszy przekazał przestępcom pieniądze w maju. Po pewnym czasie skontaktowali się z nim ponownie, twierdząc, że musi pokryć fikcyjne straty związane z inwestycjami. Zapowiedzieli, że po ponad 80 tysięcy złotych zgłosi się pracownik obsługi klienta. Policja zatrzymała tak zwanego odbieraka w momencie próby przejęcia gotówki. Według śledczych 64-latek mógł łącznie stracić prawie 150 tysięcy złotych. Decyzją sądu 19-latek został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Recki dworzec kolejowy znowu będzie służył mieszkańcom. Polskie Koleje Państwowe SA planują modernizację zabytkowego budynku. Dworzec kolejowy w Redzie oddano do użytku w 1870 roku. Zbudowała go spółka akcyjna Kolei Berlińsko-Szczecińskiej, która w 1867 otrzymała rządową koncesję na przedłużenie swojej linii kolejowej Stargard-Koszalin do Gdańska. W późniejszych latach dworzec został powiększony, a na koniec XX wieku od strony peronu dobudowano do niego pomieszczenie na stawni. Celem inwestycji jest kompleksowa przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego wraz z sąsiadującym z nim terenem. Szczegółowe plany modernizacji poznamy po wykonaniu projektu. Wewnątrz znajdą się poczekalnia, toalety i przestrzeń komercyjna na punkty handlowo-usługowe. Górne kondygnacje budynku dworca zostaną zagospodarowane w porozumieniu z lokalnym samorządem, który wyraził chęć wynajęcia tych pomieszczeń na własne cele. Inwestorem prowadzącym modernizację budynku dworca w Redzie są Polskie Koleje Państwowe S.A., które w czerwcu ogłosiły przetarg na wybór projektanta. Rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy z wykonawcą projektu planowane jest jesienią.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Zrobiło się nam dość chłodno w tym lipcu. Dziś na termometrach maksymalnie 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, 17 w Dniepusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rubi, Gniewinie, Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Temperatura wody w Bałtyku to 17-18 stopni Celsjusza. Ważna informacja, taka uwaga mała dla plażowiczów wszystkich. Jeśli czerwona flaga wisi nad kąpieliskiem, to odpuśćcie sobie pływanie. Dzisiaj pogoda specjalnie do pływania zresztą nie zachęca.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: i wesołe wakacyjne granie w Radiu Norda FM. Robert Jastrzębski, dzień dobry, mamy wtorek, 21 dzień lipca, kolejny wakacyjny dzień na naszej antenie do 18 Nordo na fali. Dzisiaj kwiaty lecą do Daniela, Wiktora i Julii, solenizanci dla Was wszystkiego najlepszego. No a my w tej godzinie na pewno będziemy zaglądać jeszcze do Pucka, gdzie trwa nasza akcja Lato. Pojawi się kolejna zagadka dnia, a wcześniej jeszcze sprawdzimy po raz ostatni, co tam na drogach naszego regionu. A kto dzisiaj w Pucku i chciałby kogoś pozdrowić, to albo na radiowym czacie, albo szukajcie naszego reportera w pomarańczowej koszulce. Pozdrawiam!
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy

Listy drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.

0: It's.
1: It's.
0: Drobna rzecz.
1: It's.
0: Drobna rzecz.
1: It's.
0: Lepsi it's jak nick.
1: Lepszy w garści wróbel niż za oknem pudel.
0: Lepsi it's jak nick.
1: It's.
0: Drobna rzecz.
1: It's.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
0: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Ja się

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Orkiestra z męskiego grania również towarzyszy nam na wakacyjnej playliście Tu Nordo na fali. Do 18 jesteśmy razem, a nasz mikrofon jest w terenie. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja nad Zatoką Puckią. Czy wiatr nadal daje się we znaki? Co słychać wśród mieszkańców oraz turystów? Na miejscu jest Kuba Szumilas. Halo Kuba!
2: To jeżeli jest taka pogoda jak dzisiaj, która nie najbardziej dopisuje do plażowania, to co tu jeszcze można robić?
3: Spacerować, dużo spacerować i w sumie trochę polować na to, że okienko pogodowe się trafi i można jeszcze fajny zachód słońca napotkać. Także dla nas na przykład pogoda nad polskim morzem jest zawsze super. Mimo że czasami się trafi taki deszczek, ale to jest właśnie coś takiego, że trochę taki oddech od plażowania. Zawsze jest co robić. Rowery, na przykład my ze sobą też zabieramy rowery i zawsze robimy wycieczkę z Pucka na Hel. W tamtym roku nam się udało zrobić 113 km, także nie, zawsze jest co robić.
1: No i pięknie, do Pucka będziemy wracać, nasza akcja Lato trwa, jeszcze będzie się tutaj sporo działo, a za chwilę u nas wiadomości dla kierowców. Zapraszam na ostatni raport drogowy i trochę o pogodzie.
4: Norda na fali.

Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowę

0: budowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Reklama.
6: Tu Radio Norda i 16.30, to już ostatni raport drogowy. Mamy dwie ważne informacje, posłuchajcie. Na początek informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zmieniła się trasa kilku linii ZKM Gdynia. Od wczoraj w związku z zamknięciem ulicy Rumskiej w Kazimierzu i brakiem możliwości zawracania i postoju autobusów w tej miejscowości zmieniły się wybrane kursy linii 86, 173 i 770. Niedzielny kurs linii 86 o godzinie 10.28 z Dębogórza Wybudowania do Rumi zostaje opóźniony na godzinę 10.43 i uwaga, wycofany z Kazimierza. Dotychczasowy kurs linii 770 o godzinie 17.20 w dni powszedniej Kazimierza do bazy na Pogórzu Dolnym będzie się rozpoczynać w Dębogórzu o godzinie 17.25. O pozostałych zmianach można przeczytać na stronie zkmgdynia.pl. A teraz dobra wiadomość dla młodych pasażerów MZK Wejherowo. Uwaga, bo od 1 września rozpocznie się ładowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych zameldowanych w Wejherowie, Redzie oraz gminie Luzino. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać uczniowie posiadający ważną legitymację szkolną na rok 2026-2027 oraz odpowiednio aktywowane uprawnienia na wejherowskiej karcie mieszkańca lub karcie elektronicznej MZK Wejherowo. Mieszkańcy Wejherowa uzyskują uprawnienia w ramach programu Wejherowska Karta Mieszkańca, natomiast uczniowie zameldowani w Redzie i gminie Luzino mogą aktywować lub przedłużyć uprawnienia w punkcie obsługi klienta MZK Wejherowo przy ulicy Tartacznej 2. Bezpłatne przejazdy obowiązują w roku szkolnym. W okresie wakacji letnich od 1 lipca do 31 sierpnia uczniom szkół podstawowych przysługuje standardowe ustawowe uprawnienie do przejazdów ulgowych w wysokości 50%, dlatego w tym czasie należy korzystać z biletów ulgowych.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Niestety wtorek, 21 dzień lipca, to kolejny dzień brzydkiej pogody w województwie pomorskim. W większości regionu przelotne opady deszczu i wiatr, szczególnie porywisty nad morzem i temperatury w okolicach 17 stopni. Takie wartości pokazują dzisiaj termometry w Gdyni, w Wejherowie, w Gniewinie, w Słupsku, w Luzinie i w Redzie. Na wieczór radzimy wyciągnąć z szafy jakieś ciepłe kurtki i swetry, bo będzie jeszcze chłodniej. 14 stopni pokażą termometry nad morzem, do tego przelotne opady deszczu i okresami dość silny wiatr zachodni.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Norda FM we wtorek, tu Robert Jastrzębski i do 18 Norda na fali. Czas trochę pogłówkować. Na Facebooku Radio Norda FM czeka już na Was kolejna zagadka dnia. Tym razem szukamy dwucyfrowego kodu. Na to są trzy próby, a pierwsza wskazówka brzmi, od razu podam, obie cyfry

0: są nieparzyste. Obie cyfry są nieparzyste, a gramy dzisiaj o bilet dla jednej osoby na imersyjną wystawę o dinozaurach w nowo otwartym artboxie, który mieści się w Aquaparku w Redzie. Kto ma jakieś pomysły, to zapraszam. Facebook Radia Norda FM czeka, wpisujcie swoje typy i komentarze, z tym, że pamiętajcie o tym, że jedna liczba w jednym komentarzu i maksymalnie 3 próby na osobę, ok? No i bardzo jestem ciekaw, jak szybko dzisiaj poradzicie sobie ze złamaniem kodu. Powodzenia życzę, a u nas za chwilę magazyn kulturalny, a później wrócimy do naszej akcji Lato. Przeniesiemy się do Pucka, tam będziemy rozmawiać z panią burmistrz. Zapraszam.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Autopromocja.
1: Autopromocja.
3: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
2: Autopromocja.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
4: www.arkabud.pl.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
8: Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
10: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Średniowieczna wioska, pokazy walk rycerskich, koncerty, warsztaty i bezpłatne zwiedzanie zamkowej wieży. Tak właśnie zapowiada się niedzielne popołudnie przed zamkiem, które 26 lipca od godziny 13 odbędzie się na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich oraz w ogrodach zamkowych w Słupsku. Tegoroczna już piąta edycja wydarzenia będzie przebiegała pod hasłem w ogrodach Erdmuty i przeniesie uczestników do czasów, gdy Słupski Zamek był rezydencją książęcą. Wspomniana już bohaterka tegorocznego spotkania to wdowa po Janie Fryderyku, która od 1600 roku mieszkała w Słupskim Zamku. To właśnie ona zadbała o rozwój rezydencji i otaczających ją ogrodów. Powstały w nich części kwiatowe i ziołowe, a ze zebranych roślin przygotowywano mieszanki wykorzystywane w dworskiej aptece. Księżna poleciła także założyć staw rybny, a według historycznych przekazów, aby zdobyć środki na wyposażenie zamku i odbudowę kościoła, uruchomiła w dawnym kościele dominikańskim browar. I to właśnie takie ciekawostki będą towarzyszyć uczestnikom podczas całego wydarzenia. Na odwiedzających czekać będzie bogaty program atrakcji. Na dziedzińcu stanie średniowieczna osada z wojami i rzemieślnikami. Będzie można zobaczyć pracę kowala, powroźnika i kaletnika, własnoręcznie ulepić naczynie z gliny, wybić pamiątkową monetę, czy spróbować wypiekanych na miejscu podpłomyków. Nie zabraknie pokazów walk na miecze, prezentacji dawnego uzbrojenia, strzelania z łuku oraz średniowiecznych tańców. Organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje dla najmłodszych. Miłośnicy muzyki również znajdą coś dla siebie. Będzie można posłuchać zespołu Lord Wind, który dwukrotnie zaprezentuje pieśni inspirowane wczesnym średniowieczem. O godzinie 15.30 zaplanowano także zielarski spacer po zamkowych ogrodach. Dodatkową atrakcją będzie możliwość bezpłatnego wejścia na wieżę zamkową oraz zejścia do krypty pod ołtarzem kościoła świętego Jacka, gdzie spoczywają ostatni przedstawiciele rodu Gryfitów związani ze Słupskiem. To już wszystko na dziś, a na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się już jutro o 8.45.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: W głośnikach znane przeboje w Radiu Nord FM, Maroon 5 i Christina Aguilera. Zbliżamy się do godziny 17. Nasza akcja Lato trwa w najlepsze. Jesteśmy w Pucku, a tam Kuba Szumilas, któremu udało się porozmawiać z burmistrz Pucka. Posłuchajcie, bo będzie o tym, co przygotowano na wakacje, co dzieje się w mieście i dlaczego właśnie teraz warto odwiedzić Puck. Halo Kuba.
1: Hanna Pruchniewska, burmistrz miasta Puck.
2: Spotykamy się w Pucku, mamy środek lata. Dlaczego warto odwiedzić Puck? Co ciekawego będzie się tutaj w wakacje działo?
1: Powiem tak, że Puck odwiedzić warto o każdej porze roku, latem również. Dzisiaj mamy taki akurat dość pochmurny dzień i pewnie będzie cały taki dzień. Mamy kilkanaście stopni, nawet nie mamy 20, ale to nie oznacza, że nie warto do Pucka przyjechać. Muszę powiedzieć, że wczoraj w niedzielę byłam zaskoczona, kiedy widziałam, znaczy mile zaskoczona tym, że właściwie we wszystkich restauracjach specjalnie zrobiłam sobie taki szlak kulinarny, przejrzałam, jak sytuacja wygląda. Wszędzie było pełno gości. To oznacza, że nie musi być gorące lato, nie musi być upalne, takie typowe plażowe, a Puck może być interesujący, chociażby z powodu swojej oferty kulinarnej.
0: Na kolejną porcję materiałów z Pucka zapraszam po godzinie 17. Tymczasem u nas za chwilę kolejny regionalny serwis informacyjny Radia Norda. Zapraszam.
3: Norda na fali. Norda.

0: na Bałtyckiej Fali.
1: Reklama.
2: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realizację.

0: realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Reklama.
4: Będzie limit miesięcznych zarobków lekarzy. Martwe ryby w Mazurskim Jeziorze. Co było przyczyną? TPN szuka turystów, którzy pływali w jeziorze w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Miriam Lipińska. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy.
5: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
4: Mówi premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że to godna płaca, bo i tak jego zdaniem lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy, to maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wczoraj rzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum. To 38-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został złapany już wczoraj, krótko po całym zajściu, a z powodu plecaka na torach w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało wczoraj w pętlach Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Śnięte ryby w jeziorze Gołda Piwo na Mazurach. Według Wód Polskich powodem jest przyducha, a problem dotyczy jednego gatunku – ryby stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury czy spadek ilości tlenu w wodzie. Dlatego ucierpiał głównie on. Stan zbiornika jest stale monitorowany. Spółka przekazała też, że w innych mazurskich zbiornikach nie odnotowano śnięcia ryb. Budowie elektrowni atomowej na Pomorzu ma towarzyszyć podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie. Dlatego w gminie Choczewo trwają przygotowania do stworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okolicy Wejherowa lada dzień ruszy budowa nowej remizy strażackiej. Paweł Radzewicz.
6: Strażacy ochotnicy z Gniewowa na remizę czekają od lat, przyznaje prezes OSP Jarosław Górski.
7: Samochody nasze strażackie stoją na prywatnych posesjach. Sprzęt jest porozrzucany na różnych tam magazynkach, także cieszymy się bardzo, że to w końcu ruszyło.
6: Musiało się ruszyć, gdy po sąsiedzku powstawać będzie prąd z atomu, przyznaje wojewoda Beata Rutkiewicz.
8: To będą już dodatkowe zagrożenia, które będą wymagały też innego spojrzenia na nasze województwo. Pewnie się nic nie wydarzy, ale zawsze trzeba być gotowym, że może się wydarzyć.
6: Dlatego tuż przy elektrowni powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
8: I tam będziemy mieli zlokalizowane zarówno Państwową Straż Pożarną, karetkę PRM-u, jak i policję.
6: Centrum jest na etapie planowania. Nowa remiza ma być gotowa jeszcze w tym roku.
4: Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione. Tomasz Zając z TPN-u wyjaśnia dlaczego.
9: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku. Tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów, więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
4: Miłośnicy kąpieli z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być trudne, przyznaje straż TPN-u, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody.
10: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dziecka doszło w sobotę 18 lipca przed godziną 14 na ulicy Dębogórskiej w Rumi. 10-letni rowerzysta zderzył się z osobową Toyotą. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wejherowskiej drogówki wynika, że 10-latek przejeżdżał rowerem przez przejście.

0: dla pieszych. Wtedy doszło do zderzenia z samochodem. Po uderzeniu chłopiec przewrócił się na jezdnię. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł dziecko do szpitala. Po przebadaniu i opatrzeniu niewielkich obrażeń chłopiec został zwolniony do domu. Kierowca Toyoty został przebadany na obecność alkoholu w organizmie. Mężczyzna był trzeźwy. W wyniku zderzenia w samochodzie uszkodzone zostały nadkole oraz lusterko. Ze względu na stan techniczny pojazdu policjanci zatrzymali jego dowód rejestracyjny do czasu usunięcia usterek. Funkcjonariusze wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację. Policjanci wraz z ratownikami wodnymi prowadzą wakacyjne patrole na kąpieliskach i terenach przywodnych. Działania realizowane są w ramach ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, której celem jest ograniczenie liczby wypadków i utonięć podczas sezonu urlopowego. Funkcjonariusze przypominają, że nawet spokojnie wyglądająca woda może stanowić poważne zagrożenie. W Łebie policjanci z sezonowego ogniwa wodnego kontrolują plaże i obserwują zachowanie osób korzystających z kąpielisk oraz sprzętu pływającego. Patrole prowadzone są we współpracy z ratownikami WOPR z Gniewina. Mundurowi przypominają o obowiązku korzystania wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, stosowaniu się do poleceń ratowników oraz o zakazie wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu. Najmłodszym przekazywane są specjalne opaski niezgubki przekazane przez Urząd Miasta Łeby, które mogą ułatwić odnalezienie dziecka w przypadku zagubienia na plaży. Podczas patroli policjanci rozdają również ulotki informacyjne oraz zachęcają dzieci i młodzież do udziału w konkursie Letni Przewodnik, promującym bezpieczne zachowanie podczas wakacyjnego wypoczynku. Funkcjonariusze przypominają także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dzieci powinny przebywać w wodzie wyłącznie pod opieką dorosłych. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego powinny zakładać kamizelki ratunkowe, a w sytuacji zagrożenia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112. W gminie Potęgowo powstała spółdzielnia energetyczna Potęgowo. Jej zadaniem będzie zarządzanie energią produkowaną lokalnie z odnawialnych źródeł i dostarczanie jej do obiektów gminnych. Członkami i założycielami zostały gmina Potęgowo, Energia Wytwarzanie, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Spółdzielnia ma wykorzystywać m.in. energię z małych elektrowni wodnych i gminnych instalacji fotowoltaicznych. Jak podkreśla samorząd, przedsięwzięcie ma pomóc w obniżeniu kosztów energii i zwiększyć niezależność energetyczną gminy. To kolejny etap rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej po uruchomieniu w 2019 roku systemu ciepłowniczego zasilanego energią z biogazowni w Darżynie. Podpisanie aktu założycielskiego rozpoczęło proces rejestracji spółdzielni. Po zakończeniu formalności możliwe będzie lokalne bilansowanie i rozliczanie produkowanej energii. Na stacji kolejowej w Wejherowie doszło do bójki z udziałem pasażera oraz pracownika obsługi pociągu dalekobieżnego. Policja potwierdza otrzymanie zgłoszenia. Do niego doszło w sobotę około godziny 17.30. Jak tłumaczy oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus, z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna prawdopodobnie pod wpływem alkoholu został wyproszony z pociągu dalekobieżnego po tym, jak zachowywał się agresywnie, próbował wybić szybę i miał zaatakować członka obsługi. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali mężczyznę na peronie. Pociąg wraz z obsługą odjechała, by nie powodować opóźnienia. Całe zdarzenie zostało nagrane przez osobę podróżującą pociągiem. Spółki SKM Trójmiasto oraz Polregio poinformowały, że sprawa nie dotyczy ich pracowników ani taboru. Więcej o tej sprawie przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Po dość raczej takim chłodnym, niespecjalnie letnim dniu czeka nas chłodny wieczór, a potem chłodna noc, póki co na zmiany w pogodzie się nie zanosi. Temperatura dzisiaj sięga maks 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzierumi, Gniewnie, Ludzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, na barometrach około 1013 hektopaskali, a na niebie chmury. Już od jakiegoś czasu utrzymuje się nam naprawdę intensywne zachmurzenie i pojawia

To już prawie 13 minut po godzinie 17. Tu Radio Norda, Robert Jastrzębski. Zapraszam Was na ostatnią godzinę w naszym wtorkowym spotkaniu w programie Norda na Fali. Od razu zaglądam do Waszych komentarzy w sprawie zagadki dnia. To wszystko u nas na Facebooku. Pierwsze typy się już pojawiły. Przypominam, trzeba złamać kod. Dzisiaj liczba dwucyfrowa. Pani Wiktoria stawia na 13, pan Edmund wybrał 16. Agata jest razem z nami i typuje 13. Nie są to dobre odpowiedzi. I jest jeszcze Wiktoria, która próbuje z kodem 88. Na pewno czekacie na kolejne wskazówki, to bardzo proszę. Obie cyfry są nieparzyste, a wskazówka numer 2 mówi, że kod jest lustrzany. Kod jest lustrzany. A co to oznacza? To oznacza, że kod wygląda tak samo, niezależnie od tego, z której strony na niego spojrzycie. W finale naszej zabawy wszystko się wyjaśni, a to nastąpi przed godziną.

0: 18. A za chwilę wrócimy do Pucka w ramach naszej akcji Lato. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
6: rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

0: i Lena w Radiu Nordo FM. A my wracamy do naszej akcji Lato. W tym tygodniu odwiedzamy Pusk. Na miejscu jest Kuba Szumilas. Sprawdźmy, co tym razem udało się przygotować i co słychać nad Zatoką Puską. Halo Kuba!
1: Z polskiego morza, widzę, wybrali Państwo dzisiaj Pusk. Co jest tutaj takiego najbardziej urokliwego? Czy przypadkiem Państwo tutaj trafili?
2: Jesteśmy w Łebie, a w formie wycieczki przyjechaliśmy sobie do Pucka. Mamy zamiar jeszcze objechać tutaj miejscowości pobliskie.
1: To skoro możemy porównać Łebę i Puck, gdzie fajniej?
2: Obie miejscowości mają coś swojego fajnego. Jak wszystkie miejscowości nad morzem.
1: Kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiamy rodzinkę całą z Legnicy i okolice.
3: I również rodzinę i najbliższych.
0: Tak jak słychać, są zwolennicy Pucka, są zwolennicy Łeby. Jedno jest pewne, niezależnie od pogody, polecamy polskie wybrzeże. A do Pucka będziemy wracać, a za chwilę nas wiadomości sportowe. Zapraszam.
4: Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko.

0: różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: W Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Reklama.
4: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Ogłoszono przetarg na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego. Nowoczesny kompleks powstanie przy Marynie Gdynia i ma stać się jednym z najważniejszych miejsc szkolenia żeglarskiego w Polsce. Postępowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wyłoniony przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie koncepcji dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, jak i za realizację robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Nowa inwestycja powstanie na terenach pomiędzy Aleją Topolową a basenem żeglarskim Mariny Gdynia. W ramach projektu zaplanowano budowę 3 nowoczesnych budynków, które będą pełnić funkcje szkoleniowe, techniczne oraz administracyjne. W obiektach znajdą się m.in. hangary dla sprzętu pływającego, sale szkoleniowe i konferencyjne, szatnie, zaplecze socjalne oraz przestrzenie dla klubów i szkółek żeglarskich. Łączna powierzchnia użytkowa kompleksu wyniesie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na realizację inwestycji, która ma być gotowa za 2 lata, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało blisko 11 milionów złotych dofinansowania. Olimpijskie Centrum Żeglarskie ma wzmocnić pozycję Gdyni jako jednego z najważniejszych ośrodków żeglarskich w Polsce oraz tworzyć nowoczesne warunki do szkolenia młodych zawodników i organizacji imprez sportowych. Sport z pomaganiem w tle. Już 4 października w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie odbędzie się pierwszy bieg charytatywny imienia Magdaleny Bliźniuk. Wydarzenie organizuje rodzina Magdaleny, miłośniczki biegania, która zmarła rok temu w wieku 34 lat po walce z rzadkim nowotworem dróg żółciowych. Do pokonania będzie 5-kilometrowa trasa, którą można przebiec lub przejść z kijkami Nordic Walking. Organizatorzy podkreślają, że nie liczy się wynik, ale wspólne wsparcie szczytnego celu. Cały dochód z opłat startowych trafi do hospicjum domowego pod wezwanie świętego Judy Tadeusza w Wejherowie, które opiekowało się Magdaleną w ostatnich dniach jej życia. A na liście startowej jest już ponad 140 uczestników z całej Polski. Na wszystkich czekają pamiątkowe medale, poczęstunek i nagrody dla najlepszych zawodników. Start biegu zaplanowano, przypomnę, 4 października, czyli w 1. rocznicę śmierci Magdaleny i jednocześnie Światowy Dzień Onkologii.
5: Choć do zachodu słońca pozostało jeszcze mnóstwo czasu, to my wybiegnijmy w przeszłość i sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w nocy. Na termometrach będziemy mieli 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a zachmurzenie cały czas będzie intensywne. Lokalnie możliwe są także burze, a na barometrach oglądamy cały czas około 1012 hektopaskali.
3: Norda na fali.

0: I to był Bruno Mars w Radiu Norda FM. Jesteśmy przed godziną 18. Dzisiaj w Nordzie na fali po raz ostatni przenosimy się do Pucka. Nasza akcja Lato właśnie w Pucku. I wróćmy jeszcze do rozmowy z panią burmistrz Pucka, która powie nam, co jeszcze czeka mieszkańców i turystów w najbliższych dniach oraz jakie wydarzenia warto wpisać do wakacyjnego kalendarza.
1: U nas na przykład jest bardzo aktywnie fizycznie we wtorki, bo mamy takiego pounda. Fajna taka zabawa, aktywność fizyczna z pałeczkami na zielonej plaży. Bardzo energetyczna, dynamiczna. O 18 zapraszamy w środę. Mamy tutaj w tym Parku Kaszubskim, dlatego Państwa zaprosiłam, bo to stało się takie kolejne miejsce animacyjne, co się tutaj dzieje w naszym Parku Kaszubskim. Przypomnę, że on powstał z okazji zjazdu Kaszubów, który był 5 lat temu u nas. To ta fontanna, którą dzisiaj słyszymy gdzieś tam w tle, jest pamiątką po tamtym zjeździe i ono nabrało nowego życia. O to chodziło, o taką rewitalizację miejsca. W środę tutaj są koncerty u Abrahama, bo przecież mamy pomnik Abrahama w tym parku. I bardzo ciekawe, na dobrym poziomie. To jest muzyka klasyczna, nie tylko, prezentują się różne instrumenty. Spotkanie ze sztuką, z muzyką, ze śpiewem i na tych ławeczkach, które są w parku, naprawdę jest sporo osób i właśnie z każdym rokiem przybywa.
0: To była burmistrz Pucka, pani Hanna Pruchniewska. Bardzo dziękujemy, a materiał przygotował Kuba Szumilas. Do Pucka wrócimy jutro o tej samej porze, a za chwilę słyszymy się w finale Zagadki Dnia. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda.

0: najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: To była Szer w Radiu Norda, w Nordzie na fali czas na finał naszej zagadki dnia. Dzisiaj trochę porwała nas akcja Lato w Pucku, dlatego raczej wszystkie trzy wskazówki pojawiły się na bieżąco w komentarzach pod postem konkursowym na naszym Facebooku Radia Norda. Szybko przypomnę, obie cyfry są nieparzyste, kod jest lustrzany, a każda cyfra jest o jeden większa od zera. I prawidłowy kod to oczywiście liczba 11. 11, tak to sobie dzisiaj wykombinowałem i czas ogłosić zwycięzcę, bo taka osoba jest jak najbardziej i to jest pani Barbara Sas-Choszowska. Pani Barbara, chyba po raz pierwszy u nas, z gratulacjami, z brawami. No i pani Barbara otrzymuje jeden bilet na imersyjną wystawę o dinozaurach w nowo otwartym artboxie w Aquaparku w Redzie. No i tym samym, proszę państwa, zamykamy dzisiejsze wtorkowe, sympatyczne, wesołe spotkanie w programie
0: Norda na fali.
1: Komu nie udało się dzisiaj złamać kodu, zapraszam jutro o tej samej porze. Do usłyszenia, mówi Robert Jastrzębski, ale jeszcze zachęcam was, żebyście zostali z Radia Norda FM, bo po godzinie 18 odpalamy Norda Party. Miłego odsłuchu, cześć!
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Politycy PiSu muszą wybrać, albo odejdą ze stowarzyszenia, albo z partii. 90% fasoli na straty, samorządy mówią, klęska żywiołowa. Powiemy też o zapewne rosyjskiej prowokacji internetowej. Polscy żołnierze sfabrykowani przez sztuczną inteligencję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Daniel Obajtek wybrał partię. Były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiSu złożył oświadczenie, że nie będzie już należeć do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To stowarzyszenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, którego działalności zakazał prezes Jarosław Kaczyński, który grożąc wyrzuceniem z partii dał czas do czwartku członkom PiSu na podpisanie lojalek. To kolejna odsłona kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości, który staje się na tyle poważny, że grozi partii rozłam. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że poza Danielem Obajtkiem są też inni członkowie Rozwój Plus, którzy chcą opuścić stowarzyszenie i zostać w partii. Ale nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
2: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
1: Jeden z ludzi Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller, ma za to wątpliwości co do oświadczenia podpisanego przez Daniela Obajtka.
3: Ono jest tak napisane, że teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym. W związku z tym deklarowaliśmy to wielokrotnie, publicznie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru, nie wiem, nowej partii politycznej czy jakiegokolwiek takiego działania. To jest think tank.
1: Innego zdania jest prezes, który uznał Rozwój Plus za zagrożenie dla PiSu, za nowy projekt polityczny byłego premiera.
0: Nawet 90% tyle wynoszą straty w fasoli. Podobnie jest z częścią owoców na Lubelszczyźnie. Część samorządów apeluje o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Główny powód to susza, ale też upały do 40 stopni w cieniu, któremu, jak mówią rolnicy, zagotowały część owoców i nie ma sensu zrywać ich z krzaków. Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka zapowiada, że Polska zawalczy o unijne środki na nawodnienie.
4: Kwestia programowania nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej, czyli my musimy również zapobiegać. Musimy wyposażyć rolników w odpowiednie instalacje, urządzenia, które będą powodowały niższe straty. Trzeba myśleć o przyszłości, co będzie za rok.
0: Na razie na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat związanych jeszcze z wiosennymi przymrozkami. Rolnicy wypełniają też tak zwaną aplikację suszową i wpisują straty, a rekompensaty będą dopiero w październiku. Krążące w sieci nagrania przedstawiające rzekomo polskich żołnierzy krytykujących Ukrainę, Unię Europejską i polski rząd zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. NASK oraz Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega, że fałszywe treści mogą mieć związek z rosyjskimi działaniami. Świadczy o tym szczegółowa analiza treści i formy nagrań. Armia Libanu zaczęła rozmieszczać swoich ludzi w wiosce na południu kraju, której obrzeża kontrolowała wcześniej armia izraelska. Dzieje się to na mocy porozumienia z Izraelem w sprawie tzw. stref pilotażowych zawartego przy udziale USA. W nowym roku szkolnym wejdzie w życie pilotaż państwowego e-dziennika. Rząd przyjął dziś projekt ustawy. E-dziennik ma m.in. umożliwić, jak głosi komunikat, prowadzenie dzienników lekcyjnych oraz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej. Rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel i M-Obywatel Junior.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Setki twórców, rzemieślników i artystów, regionalne specjały, koncerty oraz bezpłatne badania profilaktyczne. Za nami 51. jarmark w Dzycki. Od pierwszych godzin wydarzenia teren Kaszubskiego Parku Etnograficznego wypełniali mieszkańcy regionu i turyści. Na stoiskach można było znaleźć wyroby ludowe, rękodzieło artystyczne, lokalne produkty oraz tradycyjne potrawy. Swoją twórczość prezentowali artyści i rzemieślnicy nie tylko z Kaszub, ale również z Kociewia, Borów Tucholskich i innych regionów kraju.
6: Jest to największy tego typu kiermasz w skansenach w naszym otoczeniu i jest naprawdę imponujący, bo w zeszłym roku odwiedziło nas 20 tysięcy odwiedzających i bardzo staramy się, żeby rzemieślnicy, którzy się u nas wystawiali, to byli

0: prawdziwi twórcy, tacy lokalni, skromni, chociaż tak naprawdę mamy też dużą różnorodność, bo można też spróbować kuchni świata, oprócz tych naszych regionalnych kół gospodyń wiejskich, które oczywiście zawsze nas odwiedzają, mamy smakołyki z różnych zakątków.
1: Mówi Monika Łangowska z Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach. Podczas jarmarku do dyspozycji gości było ponad 400 stoisk. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach świętował w tym roku swoje 120-lecie istnienia.
2: Dzisiaj na 22 hektarach powierzchni mamy 59 obiektów odrestaurowanych, które służą turystom, więc to jest ogromny potencjał, a jeszcze wiele chat rozebranych na czynniki pierwsze z dokumentacją czeka na swoje pieniądze i na ich odbudowę. Więc muzeum warto odwiedzić, bo tutaj znajdziemy takie smaki, choćby jak przepiękny karczmę z Rumi.
1: Tłumaczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Integralną częścią wydarzenia od 11 lat jest Białe Miasteczko przygotowane w ramach inicjatywy Pomorskie dla Zdrowia. Weekendowy program wypełniły występy muzyczne, teatralne i taneczne. Jarmark Wdzycki odbył się po raz 51. Lęborg przygotowuje się do kolejnego etapu rewitalizacji obszaru Nowy Świat. W ramach prac odbył się spacer studyjny z udziałem pracowników Urzędu Miejskiego, radnych oraz członków Komitetu Rewitalizacji. Celem było sprawdzenie stanu podwórek, które w przyszłości mogą przejść kompleksową modernizację. Na razie są to plany, których realizacja będzie uzależniona od uzyskania zgody Urzędu Marszałkowskiego i dofinansowania. Projekt zakłada odnowę terenów przy budynkach komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych. W planach jest stworzenie nowych terenów zielonych oraz miejsce rekreacji i integracji mieszkańców. Pojawić się mają ławki, altany, wiaty rowerowe i śmietnikowe, a także bezpieczne ciągi piesze prowadzące do budynków. Miasto planuje również uporządkowanie miejsc parkingowych oraz utwardzanie nawierzchni podwórek. Ostateczny wygląd poszczególnych przestrzeni będzie konsultowany z mieszkańcami. Projekt obejmuje także działania społeczne. Po zakończeniu inwestycji organizowane mają być pikniki sąsiedzkie, inicjatywy integracyjne oraz działania edukacyjne zachęcające do wspólnego dbania o odnowione otoczenie. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi około 4 miliony złotych. Miasto chce sfinansować inwestycje ze własnego budżetu oraz środków unijnych. Jeśli projekt uzyska akceptację i dofinansowanie, jego realizacja planowana jest na lata 2026-2029. Blisko 160 uczestników obozu harcerskiego w powiecie słupskim zostało przeniesionych do szkoły w Biesowicach. Decyzję podjęto w związku z zapowiadanymi ulewnymi opadami deszczu i możliwymi burzami. Ewakuację przeprowadzono w piątek jeszcze przed pogorszeniem pogody. Dzięki sprawnej organizacji dzieci i młodzież bezpiecznie spędziły noc w budynku szkoły. Następnego dnia około południa uczestnicy wrócili na teren obozowiska. Policjanci ze Słupska regularnie kontrolują miejsca letniego wypoczynku w ramach akcji Bezpieczne Wakacje. Wspólnie z innymi służbami sprawdzają m.in. przygotowanie miejsc chronienia oraz przypominają kadrze obozów o konieczności śledzenia prognoz pogody i szybkiego reagowania na możliwe zagrożenia.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Max, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę, to 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1013 hektopaskali, wiatr umiarkowany i dość silny i zachmurzenie dość silne. Z tych chmur od samego rana pojawiają się nam mniejsze lub większe opady deszczu. Póki co na powrót upałów się nie zanosi, choć jest duża dość szansa, że na początku sierpnia będzie naprawdę gorąco.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów

0: skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
7: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Reklama.
9: Fala ciekawostek.
10: Ariana Grande daje drugą szansę dawnej miłości. Po ponad dekadzie od rozstania ponownie związała się z Rickiem Alvarezem. Jak czytamy w sieci, zagraniczne media informują, że wokalistka odnowiła relacje ze swoim byłym partnerem. W ostatnich dniach poruszenie w polskich mediach wywołał powrót Michała Wiśniewskiego do mandaryny po 21 latach. Tymczasem zagraniczne serwisy donoszą o równie zaskakującym zwrocie w życiu Ariany Grande. Amerykańska wokalistka ponownie związała się ze swoim byłym partnerem, Rickiem Alvarezem. Para była razem w latach 2015-2016. Poznali się podczas trasy koncertowej Honeymoon Tour, gdy Alvarez występował jako tancerz w zespole wokalistki. Ich związek trwał około roku i stał się inspiracją dla kilku piosenek Grande, m.in. Moonlight i True Love. Po rozstaniu pozostali w przyjacielskich relacjach. Jak podają amerykańskie media, teraz po niemal dekadzie zdecydowali się dać sobie drugą szansę. O tym, że relacja Ariany i Rickiego odżyła, świadczą nie tylko doniesienia medialne, ale także sygnały wysyłane przez samą artystkę podczas trasy Eternal Sunshine Tour. Fani zauważyli nawet, że Grande zmieniła tekst swojego przeboju Thank You Next. W oryginale z 2018 roku śpiewała: napisałam kilka piosenek o Rickim, teraz słucham ich i się śmieję. Podczas jednego z ostatnich koncertów wykonała jednak nową wersję. Napisałam kilka piosenek o Rickim. Zawsze znajdziemy drogę powrotną do siebie.
11: Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje

0: Wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 450. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: toka, toka, toka.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.
2: Olga Baszczak, historia zielonego namiotu. Na środku zupełnie niezaczarowanego ogrodu stał całkiem zwyczajny zielony namiot. I choć było mu tam bardzo dobrze i często udawał indiański wigwam podczas dziecięcych zabaw, pewna myśl nie dawała mu spokoju. To musi być wspaniałe uczucie być takim wielkim domem z grubymi ścianami i porządnym dachem, rozmyślał spoglądając na budynek pyszniący się tuż przed nim. On nie musi się martwić, że wichura powyrywa mu kołki i poplączelinki i ma piękne okna, przez które może patrzeć na świat, a nie małe plastikowe szybki. Gdy namiot porównywał się z domem, czuł się tylko mizerną płachtą tkaniny. Jego rozmyślania przerwało nadejście roześmianych dzieci.
3: Jejku, nie wierzyłam, że mama się zgodzi! Mówiła przejęta Zosia. Powędrujemy jak prawdziwi traperzy!
2: Wykrzyknął Tomek i pogłaskał płótno namiotu.
4: Słyszysz, wigwamie? Już jutro!
2: Namiot niewiele z tego zrozumiał. Nie pojmował też, dlaczego wieczorem został złożony. Przecież zawsze przez całe lato stał w ogrodzie. Zdziwił się jeszcze bardziej, gdy wkrótce znów został rozstawiony i to w miejscu zupełnie mu nieznanym, na tłocznym kempingu niedaleko morza. Tam po raz pierwszy zobaczył inne namioty, różnobarwne i różnokształtne, a potem przeniósł się jeszcze dwa razy na miękką polanę na brzegu jeziora i twardą ziemię u podnóża gór. Po powrocie zaczął inaczej oceniać swoją sytuację. Czy dom naprawdę ma tak dobrze? Przecież w czasie ich wyprawy stał opustoszały i znudzony i choć ma takie piękne okna, nigdy nie zobaczy tych wszystkich miejsc, które on poznał, a już zupełnie szczęśliwy poczuł się, gdy usłyszał Zosię mówiącą rodzicom.
3: To były cudowne wakacje, proszę, w przyszłym roku też jedźmy pod namiot.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.
6: Pasażer

0: pobił się z pracownikiem PKP. Sprawę wyjaśnia policja. E-papierosy zdrożeją, rząd planuje podnieść akcyzę. Anomalia pogodowa nad Bałtykiem. Zamiast upału i kąpieli, co ostatnio było normą, chłód i sztorm. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja w Wejherowie wyjaśnia okoliczności awantury na peronie kolejowym. Mieli w niej brać udział pasażer i pracownik PKP Intercity. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające bójkę obu mężczyzn. Do zdarzenia doszło w sobotę. Tego dnia policja otrzymała zgłoszenie dotyczące agresywnego pasażera. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych i podgrzewaczy. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą też objęte płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
0: Niedawno prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o podatku akcyzowym za e-papierosy działające na zasadzie indukcji. Zastrzeżenia Karola Nawrockiego dotyczyły zbyt krótkiego vacatio legis. Po cieśninie Ormus przyszła kolej na Morze Czerwone. Jak donosi agencja Reutera, załogi pierwszych tankowców z ropą naftową zawracają i nie chcą ryzykować przepłynięcia przez ten akwen. To efekt gróźb ze strony jemeńskich rebeliantów Huti, którzy wprowadzili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Cezary Jaszczyk.
2: Mamy do czynienia z rozszerzeniem konfliktu na kolejny kluczowy akwen dla światowego handlu. Rebelianci współpracujący z Iranem ogłosili blokadę, kontrolują strategiczny pas wschodniego wybrzeża Jemenu nad cieśniną łączącą Morze Czerwone z Morzem Arabskim. To właśnie ten szlak stanowił w ostatnim czasie alternatywę dla transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, między innymi do Indii czy Chin. Blokada morska działa. Z pewnością ucierpią na tym duże firmy, głównie amerykańskie i brytyjskie, które inwestują miliardy dolarów w Arabii Saudyjskiej. My nie ustąpimy, deklaruje jeden z liderów rebeliantów. Agencja Reutera podsumowuje te działania jako otwarcie nowego frontu wojny na Bliskim Wschodzie.
0: 70-letniemu pacjentowi usunięto guz ważący 5 kg. Guz wykryty w brzuchu pacjenta, jak mówią lekarze, miał wielkość piłki do koszykówki. Usunęli go chirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. 4 dni po zabiegu pacjent został wypisany do domu w stanie dobrym. Operacja znacznie podniosła komfort życia pacjenta, mówi dr Andrzej Roszkowski, który w asyście 2 lekarzy wykonał zabieg. W Czasowicze nad morzem dziś nie mogli spróbować kąpieli. Wszędzie czerwona flaga na ponad 140 kąpieliskach. Nie ma mowy o wchodzeniu do wody z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Jutro też pogoda raczej na wieczny spacer po plaży niż leżenie tak zwanym plackiem. Temperatura na wybrzeżu raczej poniżej 20 stopni i do tego porywisty wiatr.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Przy pomniku lotników w Słuchowie w gminie Krokowa odbyły się uroczystości poświęcone pamięci amerykańskich żołnierzy, a także obchodzonej w tym roku 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Polskie i amerykańskie flagi powiewały na wietrze w Słuchowie przy pomniku poświęconym amerykańskim lotnikom. Wszystko po to, żeby uczcić pamięć amerykańskich bohaterów, ale też pielęgnować przyjaźń obu narodów.
4: Upamiętniamy lotników amerykańskich, którzy tutaj zginęli. Za nami, za mną jest pomnik poświęcony tym lotnikom, którzy tutaj zginęli. Obchodziliśmy 4 lipca 250-lecie powstania Ameryki, podpisania deklaracji niepodległościowej. Amerykanie to nasi partnerzy, nasi sojusznicy. Powiat wejherowski jest mocno związany z Amerykanami przez na przykład budowę przyszłej elektrowni jądrowej, gdzie mamy dwie firmy amerykańskie, Bechtel i Westinghouse.
3: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele powiatu wejherowskiego i gminy Krokowa, a także członkowie stowarzyszeń, między innymi Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń. Nie zabrakło również reprezentantów młodego pokolenia, w tym harcerzy. Uroczystość była okazją do przypomnienia tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej.
5: Był to czas, kiedy armia amerykańska, lotnictwo amerykańskie podjęło decyzję o zbombardowaniu ważnych obiektów niemieckich, lotnisk i przedsiębiorstw przemysłowych, zbrojeniowych. W kwietniu 1944 roku ponad 300 bombowców amerykańskich podjęło tą wielką wyprawę. Obrona przeciwlotnicza niemiecka strąciła

0: niektóre samoloty amerykańskie i właśnie dwa bombowce amerykańskie spadły na terenie lasów Choczewskich.
1: Tłumaczy prezes wejherowskiej wspólnoty pokoleń Solidarność Jan Wojewski. Podczas uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. W ten sposób oddano hołd poległym żołnierzom i przypomniano o wspólnych wartościach, takich jak wolność, niepodległość i pamięć o tych, którzy stracili życie podczas wojny. Letnie granie znów wybrzmiało w Lęborku. Wydarzenie przyciągnęło fanów muzyki włoskiej i operowej. Mieszkańcy oraz goście tłumnie przybyli na drugi koncert tegorocznego cyklu Letnie granie, który odbył się pod tytułem Bella Italia od Mozarta do Sanremo. Wydarzenie odbyło się na Placu Pokoju.
2: Od 2-3 lat doświadczamy bardzo mocno tego, że lęborczanie chcą się spotykać w okresie letnim na mieście, że chcą tego typu wydarzenia oglądać, spotykać się na tego typu koncertach, stąd też nasze wyjście ku temu zapotrzebowaniu i dlatego spotykamy się właśnie na takich koncertach jak dzisiaj. Docierały do nas informacje, docierały do nas sygnały, że jest taka potrzeba, a my na nią odpowiedzieliśmy. Bardzo się cieszymy, bo nie będzie letniego grania bez lęborczan, bez odbiorców. Odbiorcy są i na pewno już teraz zapowiadamy, że Lęborskie Granie 2027 także się odbędzie w naszym mieście.
1: Mówi Paweł Piwka, dyrektor Lęborskiego Centrum Kultury Fregata. Publiczność mogła usłyszeć oraz zobaczyć na scenie Paulinę Araśniewicz, Piotra Sadkowskiego oraz Macieja Naczk.
3: Mieliśmy najpiękniejsze włoskie albo włosko brzmiące arie operowe, duety, ale nie zabrakło też śpiewu estradowego. Dzisiaj wystąpiliśmy w takim rewolucyjnym składzie, ponieważ ja z moją przyjaciółką Pauliną Araśniewicz zaśpiewaliśmy operowo, a Piotr Sadkowski wykonał właśnie szlagiery estrady włoskiej.
1: Mówi Maciej Naczk, śpiewak. O oprawę muzyczną zadbali Zuzanna Lisiecka, Madeja, Katarzyna Librąt oraz Benjamin Baczewski. Artyści za swój występ otrzymali od publiczności owacje na stojąco. W tegorocznej edycji czekają nas jeszcze dwa koncerty. 21 sierpnia na scenie zobaczymy zespół Nic Ponie, a 4 września wystąpi zespół Mover. Już wiadomo, że cykl Letnie Granie będzie miał swoją kontynuację również w przyszłym roku. Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku odbyli kolejną turę praktyk zawodowych na ulicach Gdańska. Pod opieką doświadczonych funkcjonariuszy pełnili służbę m.in. z policjantami z komisariatów nr 2 i 5. Podczas tygodniowych praktyk przyszli policjanci uczestniczyli w patrolach, podejmowali interwencje, poznawali specyfikę pracy w dużej aglomeracji. Zdobyte doświadczenie już wkrótce wykorzystają podczas samodzielnej służby. Dodatkowe patrole mają szczególne znaczenie w sezonie wakacyjnym, kiedy Pomorze odwiedza więcej turystów. Większa liczba funkcjonariuszy na ulicach ma wspierać działania prewencyjne i zwiększać bezpieczeństwo mieszkańców oraz gości przebywających w Trójmieście.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała tym razem. Będzie to raczej dość chłodna noc, przynajmniej jak na lipiec. 14 to temperatura, która w nocy pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Usce. Tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie. 13 w Gniewinie, 12 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż około 1013 hektopaskali. Tutaj jakichś poważniejszych zmian na razie nie będzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, a z chmur mamy wciąż opady.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3. Reklama.
1: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Janusz Pomorski, kierownik referatu promocji i kultury Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz Marek Piotrowski, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Lęborg. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiać będziemy o zbliżającym się już wielkimi krokami Jarmarku Świętego Jakuba. Do 24-26 lipca właśnie w tych dniach odbędzie się ta impreza, na którą tyle ludzi już czeka. I zacznijmy od tego, czy tegoroczna impreza czymś się będzie różniła od tych wcześniejszych.
2: No tak, każdy jarmark, staramy się, żeby był inny i ten też ma trochę nowości. O obiegu opowie tutaj pan dyrektor, ale z takich nowości to na przykład mamy strefę pchlitla dla dzieci. Zawsze były pytania, bo dużo stoisk, mało miejsc, że dzieci, tacy przedsiębiorcze też chciały gdzieś w tym uczestniczyć i w tym roku na ulicy Reja to też jest, otwieramy, bo jest tyle chętnych z wystawców, że już po prostu się nie mieścimy na Staromiejskiej Placu Pokoju. Tam też znajdziemy takie miejsce, że dzieci będą mogły przyjść ze swoimi tutaj rzeczami, własnymi wyrobami czy książkami i trochę pohandlować pod opieką dorosłej osoby, trochę też jakby zabawić się z takiego przedsiębiorcą.
1: Jak układany był program tego wydarzenia, wielkiego wydarzenia, bo zawsze, kiedy przegląda się właśnie program Jarmarku Świętego Jakuba, to okazuje się, że każdy coś dla siebie znajdzie, czy to stary, czy młody, jakieś wydarzenie będzie miał, które będzie specjalnie dla niego skierowane. Jak wyglądało to układanie programu tak, żeby właśnie uwzględnić każdego?
2: Program układaliśmy już od zimy, bo to jest bardzo długi proces. Trzeba zarezerwować gwiazdy, zarezerwować scenę i takie główne wydarzenia. Więc staraliśmy się, też wsłuchujemy się w słowa użytkowników, rozmawiamy, podsumowujemy zawsze każdą imprezę i patrzymy, co tu można zrobić. Na przykład mamy strefę miejską, czyli taka miejsce przy fontannie z żabkami. Teraz jest dwukrotnie większa. Będzie można sobie tam usiąść, odpocząć na leżaku, napić się zimnej wody. Lęborska kranówka będzie od razu z wodociągu dostępna i będziemy częstowali w piątek kaszubskimi ruchankami. W sobotę będzie można sobie zrobić zdjęcie ze świętym Jakuba, fotobudki, w niedzielę animacje dla dzieci. No, staramy się też taką przestrzeń, że można było też usiąść w cieniu i troszeczkę odpocząć i jakby też porozmawiać o mieście. Mam nadzieję, że to będzie takie fajne miejsce na odpoczynek i aktywność. A o reszcie pewnie pan dyrektor nam zaraz opowie, powiedzmy, jakie.
1: Chociaż jeszcze na sekundkę się zatrzymajmy na tych gwoździach programu. Co właśnie jest tymi punktami, których nie można w tym roku pominąć, na które nieważne, co by się działo, pojawiamy się, jesteśmy obecni.
2: No, jarmark to zawsze gorące wieczory, czyli gwiazdy. W tym roku w sobotę będzie Kuba i Kuba i paktofonika z orkiestrą, czyli naprawdę takie mocne uderzenie. W niedzielę wieczorem koncert Southend Grays. Do tego oczywiście wiele innych artystów. Mamy w ogóle dwie sceny, scena staromiejska, scena główna, więc muzyki jest bardzo dużo przez te trzy dni.
1: No i oczywiście sportowy akcent, bieg świętego Jakuba, bez którego jarmark nie mógłby się odbyć. Cóż to za bieg, w końcu tyle ludzi już na niego czeka, przygotowania trwają już naprawdę długo. Z tego co wiem, ludzie, którzy szykują się do swojego pierwszego startu, już od dłuższego czasu właśnie trenują. No więc co w tym biegu takiego wyjątkowego?
3: Tak jest, 24. edycja Energa biegu świętego Jakuba, bo tak trzeba nazwać ten bieg, taką oficjalną nazwę nosi.

tegoroczna edycja. Na pewno będzie biegiem rekordowym, jeśli chodzi o frekwencję, to już wiemy na pewno. Mam już 600 uczestników zgłoszonych, mamy jeszcze około 10 dni otwartych zapisów.

0: danej grupy zawodników na dany czas, mają pomóc tym amatorom, którzy chcą, by poprawić swoją życiówkę, osiągnąć zamierzony czas. Mamy 5 takich par, które pobiegną w odstępach co 5 minut, więc to na pewno z punktu widzenia takich biegaczy amatorów na pewno jest fajną nowością. Nowością są też na pewno strefy kibica, które organizujemy w trakcie biegu. Będą to specjalnie wyznaczone miejsca do kibicowania. Tam też mamy taki konkurs na najpopularniejszą strefę kibica, więc to też jest na pewno atrakcja. Po przybiegnięciu na metę na placu pokoju czeka na wszystkich specjalna strefa relaksu, też tutaj, którą zapewnia nasz oficjalny sponsor. Więc tych akcentów jest naprawdę sporo. To, o czym pan wspomniał, też zorganizowaliśmy taką akcję Aktywuj się do biegania, czyli to jest takie przygotowanie się biegaczy amatorów do udziału w tym biegu. Trenujemy od 18 kwietnia, są to otwarte treningi, które odbywają się 2 razy w tygodniu. Zostały nam już 3 ostatnie tak naprawdę zajęcia, trwały one 12 tygodni, więc to taki optymalny czas, żeby się przygotować, i widzimy po frekwencji, że była to świetna inicjatywa.
1: Przypomnijmy, jak prezentuje się trasa biegu i o jakim dystansie w ogóle tu mówimy.
0: Tak, tradycyjnie 10 km, jest to atestowana trasa, dość szybki bieg uliczny, z fajną taką atmosferą, myślę, że też się spotkaną na biegach, bo jakby tą wizytówką biegu lęborskiego jest to, że na trasie spotkamy mnóstwo kibiców, tak, zwłaszcza w tym odcinku ulicy Staromiejskiej. Ja sam miałem okazję wielokrotnie brać udział w tym biegu, więc wiem, że to jest takie naprawdę unikatowe przeżycie, uczestniczyć w takim biegu z taką ilością kibiców. Biegniemy trzy pętle z takim dobiegiem, tak, ulicami miasta.
1: Jarmark to wydarzenie sportowe, to wydarzenie kulturalne, ale oczywiście także stoiska. Na nich co możemy znaleźć w czasie Jarmarku Świętego Jakuba?
2: No, przyjeżdżają do nas wystawcy z całej Polski, czyli najbardziej wyczekiwane przez nas rękodzieło artystyczne, wyroby własne, też coś do zwiedzenia. Wiadomo, zabawki, do takie jarmaczne stoiska. Będziemy mieli w tym roku też większą strefę gastronomiczną na Placu Pokoju, że troszeczkę skumulowaliśmy to miejsce, że i będzie można też takie stoliki stanąć, żeby wygodniej było skonsumować i taką strefę gastro, więc tych wystawców jest ponad 200, tak?
0: Dobijamy do tej liczby.
2: No, około 200, więc naprawdę jest duże zainteresowanie. Jest ulica właśnie Reja otworzona dla nich, bo tych stoisk jest naprawdę dużo i każdy ma swój numerek. Dosyć jest fajnie to zorganizowane, żeby sprawnie przyszło i w piątek już zaczyna się handel.
1: Jarmark Świętego Jakuba już w swojej samej nazwie nawet nawiązuje do pięknej historii Lęborka. Jakie akcenty związane właśnie z tym zagadnieniem będą dostrzegalne w czasie wydarzenia?
2: Tak, Jarmark Świętego Jakuba pochodzi od patrona i w przyszłym roku będzie 800 lat bodajże od pierwszej wzmianki takiego jarmarku odpustowego w Lęborku. No, w niedzielę jest jarmark, msza odpustowa w kościele, wcześniej jest msza z kaszubską liturgią słowa. Dużo wydarzeń ma też w nazwie Święty Jakub i będziemy mieli też taką postać Świętego Jakuba stylizowaną, która będzie przez 3 dni obecna na jarmarku, że będzie można podejść, porozmawiać, przede wszystkim sobie zrobić fajne zdjęcia z takim mnichem z solidną brodą i z kijem. Jest to bardzo sympatyczna postać. Pan Andrzej się wciela w tą rolę i pamiętamy i w nazwie, i w scenariuszu ten Święty Jakub. Są także w programie, tam były koncerty organowe, więc z franciszkanami jest bardzo bliska współpraca i działamy dalej.
1: Jarmark Świętego Jakuba to na wydarzenie, na które z całej Polski przyjeżdżają nie tylko wystawcy, ale także uczestnicy, turyści, goście odwiedzający Lęborg. Jakie miasto zastaną, jakiego miasta chcecie im, jakie miasto chcecie im pokazać jako organizatorzy Jarmarku Świętego Jakuba i co mają

0: Unii doświadczyć, przyjeżdżając właśnie do Lęborka?
1: No, jarmark jest takim wydarzeniem na styku handlu, kultury, takich wydarzeń sportowych, więc chcemy, żeby ci wszyscy goście, którzy odwiedzą, zobaczyli taki barwny, kolorowy Lęborg żyjący, bo to rzeczywiście, nie wiem, ci z Państwa, którzy byli na naszych wydarzeniach w ubiegłych latach, wiedzą, że no, ta atmosfera, kiedy te kramy są rozstawione na całej długości ulicy Staromiejskiej, naprawdę jest taka unikatowa i czuć taką wyjątkową atmosferę. My też w trakcie jarmarku pokazujemy te miejsca, które warto odwiedzić. Dostępne będą wieże kościołów, ten średniowieczny Lęborg też chcemy przed naszymi gośćmi odwiedzającymi trochę odkrywać, więc myślę, że dla każdego coś dobrego. Pamiętajmy, że jarmark to też dwie sceny. Scena główna na Placu Pokoju oraz scena tak zwana staromiejska. Tam królować będzie folklor i nasz koncert Farny Folk, gdzie zaprezentują się zespoły regionalne, dużo Kaszubszczyzny, ale nie tylko, więc myślę, że jest to taka bardzo fajna, kolorowa mieszanka i to chcemy gościom naszym pokazać.
0: W czasie każdego tego typu wydarzenia, tak dużego, można wpaść w taki, można powiedzieć, na lęk, że coś się pominie. Czy macie receptę jako organizatorzy, jak się przygotować do tych dni, tak aby jak najwięcej zobaczyć i nic nie przegapić?
2: Warto zajrzeć do internetu. Mamy stronę jarmarkową jarmark.lebor.pl i w tym roku ją odnowiliśmy. Jest nowe, jest odświeżone graficznie i treści są odświeżone i tam jest na bieżąco co aktualny program. Rozwinięte są główne punkty. Oczywiście w mediach społecznościowych miasta Lęborka, Lęborskiego Centrum Kultura Fregata, Centrum Sportu. Cały czas informujemy o wydarzeniach, o szczegółach, o programie, więc są tu już plakaty na mieście, są ulotki, więc wystarczy przyjechać i w strefie miejskiej też przy fontannie Żabkami zawsze czekają pracownicy urzędu, którzy chętnie podpowiedzą, gdzie jeszcze warto pójść to zobaczyć.
0: Powoli już czas naszej rozmowy będzie dobiegał końca, więc już ostatnie zagadnienia nam pozostały. Pierwsze z nich, czemu warto właśnie przyjść na Jarmark Świętego Jakuba? Okres wakacyjny to jest okres rozmaitych imprez w całym regionie. Wręcz można powiedzieć, że organizatorzy wydarzeń rozmaitych walczą o tego gościa, więc czemu warto zignorować może tego dnia wszystkie inne wydarzenia i właśnie w te dni, nawet nie dnia, jedziemy wszyscy do Lęborka?
2: Myślę, że warto w najważniejszym wydarzeniu na Pomorzu w tych dniach uczestniczyć. Naprawdę to jest duża impreza, tysiące ludzi wieczorem na koncertach. Do Lęborka teraz łatwo dojechać dzięki drodze S6 i można faktycznie wpaść, poczuć taki fajny klimat. Przejść z przewodnikiem po mieście, mamy bezpłatnego przewodnika, który będzie oprowadzał, wejść na wieże widokowe przy kościołach, gdzie na co dzień nie można z tego skorzystać i odkryć ten Lęborg znowu na nowo, tak? Przyjść, zjeść lody, zjeść coś fajnego kupić, zobaczyć występy. Myślę, że naprawdę fajnie w tym Lęborku będzie.
0: No już na sam koniec jeszcze raz przypomnijmy, kiedy Jarmark Świętego Jakuba będzie miał miejsce i dokładnie gdzie.
1: Startujemy 24 czerwca, przepraszam, lipca w piątek. Potrwa on przez całą sobotę i całą niedzielę. Zapraszamy na Plac Pokoju, główna scena, scena staromiejska na początku naszej starówki i oczywiście cała ulica Staromiejska do dyspozycji naszych odwiedzających.
0: To nam pozostaje już tylko czekać na sam Jarmark Świętego Jakuba, licząc dni, licząc godziny. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Janusz Pomorski, kierownik referatu promocji i kultury Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz Marek Piotrowski, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Lęborg. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Słuchajcie, radia
3: Norda FM. Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie.

0: Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
5: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. Norda Party.

0: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
2: 76 800 to mają być maksymalne zarobki lekarza na etacie. Policja złapała już podejrzanych o pobicie 60-letniego mężczyzny w Poznaniu. Kibice piłkarscy mogą już głosować w internecie na najładniejszą bramkę mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 76 800 zł. Tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy na dwóch etatach. Taką propozycję przedstawił dziś premier Donald Tusk.
3: Górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
2: Jeszcze w sierpniu rząd

0: planuje przyjmować projekty ustaw naprawczych systemu ochrony zdrowia. Zmiany miałyby być przegłosowane w Sejmie we wrześniu. Policja złapała dwóch podejrzanych o pobicie 67-letniego mężczyzny w Poznaniu. Napastnicy w wieku 38 i 41 lat to wielokrotni przestępcy z wyrokami za przestępstwa kryminalne. W tramwaju sterroryzowali nastolatka z Ukrainy, a potem brutalnie pobili starszego mężczyznę, który stanął w jego obronie.
1: Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.
0: Mówi Łukasz Paterski z wielkopolskiej policji. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, skarżył się m.in. na zaniki pamięci. Lekarze stwierdzili niegroźne obrażenia. Napastnicy jutro staną przed prokuratorem. Jak radzić sobie ze szczurami w mieście? Z taką inicjatywą wyszły władze Gdańska. Chcą edukować mieszkańców w zakresie szczurów. Zaczęły akcję Szczur ma nosa. Problem z gryzoniami ma wiele polskich miast. Więcej o tym Paweł Radzewicz.
2: Szczury panoszą się tam, gdzie mają jedzenie. Widok gryzonia biegnącego z resztkami kebaba nie jest niestety rzadkością.
3: Chcielibyśmy takich widoków uniknąć,
2: mówi Andrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
3: Dlatego nasze apele do mieszkańców, żeby wrzucać wszystkie resztki jedzenia do pojemników, zamykać klapy w tych pojemnikach, do restauratorów zwracamy się z takim apelem, żeby nie zostawiali resztek jedzenia na stole. Pamiętajmy też o tym, żeby do naszych toalet nie wyrzucać resztek jedzenia, bo szczury szukają też pożywienia w kanalizacji. Jeżeli tam znajdzie się jedzenie, no to szczury pojawią się właśnie w tych miejscach.
2: Kampania Szczur ma nosa ma sprawić, że przeprowadzana dwa razy do roku deratyzacja będzie po prostu skuteczniejsza.
0: Śnięte ryby znaleziono w jeziorze Gołda Piwo w warmińsko-mazurskim. W ocenie Wód Polskich spowodowała to przyducha, a stan zbiornika jest stale monitorowany. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury oraz spadki natlenienia wody. Na razie nie określono, jak dużych rozmiarów są to straty. Pociągi wróciły na trasę kolejową 96 między Wierchomlą a Piwniczną w Małopolskiem. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska uszkodzonego w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. Część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich wciąż w niej jest, będą sukcesywnie wyciągane. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w Mistrzostwach Świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Na poprzednim mundialu w Katarze najładniejszego gola strzelił Brazylijczyk Richarlison przewrotką w meczu z Serbią.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowo otrzyma blisko 18 milionów złotych dofinansowania na realizację jednego z największych w mieście projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu. Środki przeznaczone zostaną na budowę zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych, systemów oczyszczania wód opadowych oraz nowych terenów zielonych. Umowę dotyczącą dofinansowania projektu pod nazwą Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z systemem oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Wejherowa podpisali zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Anna Lewandowska oraz Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznane środki otwierają drogę do realizacji inwestycji, która ma zwiększyć odporność miasta na intensywne opady, lokalne podtopienia i inne skutki zmian klimatu. W jej ramach powstanie około 12,5 tysiąca metrów sześciennych pojemności retencyjnej oraz 2,3 hektara zielonej infrastruktury. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 22,4 miliona złotych. Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 wyniesie dokładnie 17 922 634 zł. Realizacja inwestycji ma zakończyć się do 31 grudnia 2029 roku. Mieszkańcy i turyści będą mieli okazję poznać historię jednego z najcenniejszych zabytków Lęborka. Już 22 lipca odbędzie się zwiedzanie kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z przewodnikiem. W programie znalazła się opowieść o dziejach świątyni oraz prezentacja zabytkowych organów piszczałkowych. Przewodnikiem będzie prezes Lęborskiego Bractwa Historycznego Marcin Ramczyk. Uczestnicy poznają historię neogotyckiego kościoła, który powstał w latach 1866-1870. Do 1945 roku służył społeczności ewangelickiej, a po zakończeniu II wojny światowej został świątynią rzymskokatolicką. Dziś obiekt znajduje się w rejestrze zabytków województwa pomorskiego i należy do najważniejszych historycznych budowli miasta. O zabytkowych organach opowie organista Sebastian Szymański.

0: i który przedstawi historię instrumentu, jego budowę i walory brzmieniowe. Zaplanowano także pokaz możliwości organów wraz z wykonaniem utworu. Zwiedzanie odbędzie się w dwóch turach o godzinie 19 i 20. Dodatkowo w dniach 25 i 26 lipca będzie można wejść na odrestaurowaną wieżę kościoła z ekspozycją historyczną oraz punktem widokowym, skąd rozciąga się panorama Lęborka. W Kobylnicy odbędą się bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci do 3 roku życia. Spotkanie pod hasłem Bezpieczny start w wielki świat zaplanowano na sobotę 25 lipca o godzinie 15. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak stymulować rozwój funkcji poznawczych dziecka, wspierać malucha w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej oraz dlaczego opieka wczesnodziecięca jest tak ważna. Warsztaty odbędą się w gminnym żłobku Koziołek Matołek przy ulicy Młyńskiej 21. A w Kobylnicy. Udział jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze zapisanie się poprzez kod QR umieszczony na plakacie lub strony Akademii Wsparcia. W weekend pomorscy policjanci przeprowadzili całodobowe działania pod hasłem Trzeźwość. Łącznie zatrzymano kilkudziesięciu pijanych kierowców. Efektem akcji było zatrzymanie 26 osób, które zdecydowały się prowadzić mimo wcześniejszego spożycia alkoholu lub innych substancji odurzających. W niedzielę 19 lipca, krótko po drugiej w nocy, policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który stracił panowanie nad samochodem i uderzył w rogrodzenie jednej z posesji na terenie Wejherowa. Z kolei w Gdyni patrol zwrócił uwagę na kierującego Audi, którego sposób jazdy wzbudził podejrzenia policjantów. Okazało się, że 71-letni mężczyzna prowadził samochód mając ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Funkcjonariusze dodają, że każda decyzja o prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu czy zażyciu środków odurzających może doprowadzić do tragedii.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Noc poważnych zmian w pogodzie nie przyniesie, to będzie chmurna i potencjalnie mokra noc, choć zmiany delikatne się pojawią, przejaśnienia i rozpogodzenia będą na niebie występowały, a temperatura, choć dość niska, nie będzie ekstremalnie zimna. 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 12 w Wejherowie, Radziorówi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż utrzymują się umiarkowane wartości, a na upały się na razie nam nie zanosi.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze.

0: Zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.

0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć!
2: Autopromocja. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty.

0: Soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie uderzyła po kieszeni polskich kierowców. Sklepowa oszustka skanowała swoje kody kreskowe. Władze Krakowa mają dość nie do końca legalnych koncertów pod pomnikiem Mickiewicza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojna na Bliskim Wschodzie podniosła ceny paliw. Eksperci nie wykluczają, że w Polsce kierowcy mogą niedługo zapłacić 8 zł za litr. I to zarówno diesla, jak i benzyny. A już jest drogo, mówią kierowcy.
1: Kolejna zawierucha, którą robią dla swoich interesów.
2: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki, to widać ewidentnie. My na tym cierpimy.
0: Wojnę z Iranem zakończy zapewne dopiero następca Donalda Trumpa, oceniają eksperci. Gdy rozpoczęte przez nich wojny wkraczają w fazę klinczu, prezydenci USA rzadko znajdują wyjście z impasu. Trump ma małe szanse, może jednak ogłosić zwycięstwo i dać sobie spokój, oceniają eksperci think tanku Defense Priorities. Wpływ na ten stan rzeczy ma fakt, że obecny kongres ma niewielkie szanse na wywarcie nacisku na Trumpa. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem w sprawie ubiegłorocznego wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie. W zderzeniu samochodu z motocyklem zginęli jadący jednośladem ojciec i jego nastoletni syn. Sąd skazał sprawcę na 15 lat więzienia, choć groziło mu 20. Sąd jednak obarczył częściową winą kierującego.

0: kierującego motocyklem, bo według niego nie zrobił on uniku, na co miał 8 sekund.
1: W ocenie prokuratury, czym innym jest przyczynienie się do wypadku, a czym innym jest teoretyczna możliwość podjęcia konkretnego manewru obronnego bez faktycznej możliwości oceny jego skuteczności.
0: Tłumaczy punkt widzenia prokuratury rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Będzie apelacja od tego wyroku. Kierujący samochodem miał zatrzymane prawo jazdy i jechał dwukrotnie szybciej niż pozwalały znaki, a po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-letnia kobieta używała własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
2: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupu wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
0: Kobieta robiła tak zakupy przez 3 miesiące, wyłudziła 800 zł. Grecja przechodzi przez pierwszą w tym roku falę upałów. W wielu miejscach kraju temperatura przekroczyła 40 stopni. Upały mają potrwać do jutra. W czwartek prognozowane są opady deszczu. Kraków skarży się na imprezy na rynku głównym. Popularne stały się dyskoteki i koncerty pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Twórcy naginają prawo, nie zgłaszają wydarzenia jako koncert, a jako zgromadzenie publiczne, tłumaczy sekretarz miasta Antoni Fryczek.
3: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
0: Władze miasta w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Zabytkowy zespół Konwiktu Kolegium Leoninum przy ulicy 3 Maja w Wejherowie przejdzie kolejne prace remontowe. Środki na ten cel przekaże miasto. Umowę dotyczącą dofinansowania podpisali prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz ksiądz Krzysztof Sagan, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Leona Wielkiego. Przyznane środki w wysokości 150 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na wymianę poszycia dachowe na części budynków gospodarczych. W ramach inwestycji wykonana zostanie również nowa konstrukcja dachu, a obiekt zyska instalację odgromową. Prace mają poprawić stan techniczny zabytkowego kompleksu, a także zabezpieczyć go przed dalszą degradacją. Fontanna z żabkami przy ulicy Staromiejskiej w Lęborku od kilku dni nie działa, co zwróciło uwagę mieszkańców i turystów. Jak zapewnia miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, przerwa jest związana z zaplanowanymi pracami naprawczymi, a fontanna ma zostać ponownie uruchomiona jeszcze przed rozpoczynającym się 24 lipca jarmarkiem świętego Jakuba. Jak wyjaśnia dyrektor MPWiK Piotr Boniaszczuk, podczas eksploatacji obiektu wykryto szereg problemów technicznych. W fontannie zastosowano przewody elektryczne, które nie były przeznaczone do pracy w wodzie. Po latach użytkowania uległy one przegrzaniu i wymagały wymiany. Konieczna okazała się także wymiana uszkodzonego oświetlenia oraz części elementów instalacji. Prace mogą być prowadzone wyłącznie latem, gdy niecka fontanny jest sucha. To jednak nie koniec modernizacji. Po zakończeniu jarmarku MPWiK planuje kolejny etap prac obejmujący wymianę pomp, do których nie są już dostępne części zamienne. Fontanna z żabkami jest jednym z charakterystycznych elementów centrum Lęborka. Obecny wygląd zyskała podczas modernizacji przeprowadzonej na przełomie 2013 i 2014 roku. Wtedy właśnie zamontowano granitową nieckę oraz 8 wykonanych z brązu figurek żab. Urząd Gminy Redzikowo informuje, że od 20 lipca obowiązują zmienione zasady programu Czyste Powietrze. Nowe regulacje dotyczą m.in. własności nieruchomości, wysokości dofinansowania, terminu realizacji prac objętych zaliczką oraz urządzeń wykorzystujących ogrzewanie elektryczne. Wprowadzone zmiany mają również ułatwić beneficjentom zdobywanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Osoby planujące wymianę źródła ciepła lub termomodernizację domu powinny zapoznać się z nowymi zasadami jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Aktualne dokumenty i szczegółowe informacje są dostępne na stronach programu Czyste Powietrze oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Mieszkańcy gminy Redzikowo mogą również skorzystać z pomocy punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego w Urzędzie Gminy. Jego pracownicy pomagają m.in. w przygotowaniu wniosku i skompletowaniu dokumentów, które są wymagane w programie. Ogłoszono przetarg na budowę olimpijskiego centrum

0: Meblarskiego w Gdyni. Wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, jak i za realizację robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki wcześniejszemu opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowaniu założeń inwestycji oraz skutecznemu pozyskaniu blisko 11 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Olimpijskie Centrum Żeglarskie powstanie na terenach miejskich pomiędzy Aleją Topolową a basenem żeglarskim Marina Gdynia. Inwestycja obejmuje budowę 3 budynków o 2 i 3 kondygnacjach nadziemnych, o łącznej nawierzchni zabudowy około 1400 m2 oraz łącznej powierzchni użytkowej około 3500 m2. Nowy Bosman to w wysokości do 12 metrów będzie z kolei wielofunkcyjnym obiektem obsługującym marinę. Znajdą się w nim hangary na sprzęt pływający, pomieszczenia techniczne, biuro i kasa bosmanatu, toalety, prysznice, pralnia, a także sale szkoleniowe i konferencyjne. Budowa Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego wpisuje się w długofalową strategię wspierania żeglarstwa w Gdyni.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro wschód słońca przypada na 4:41. Dzień będzie troszkę cieplejszy od tego dzisiejszego. Więcej, nawet zachmurzenie będzie troszkę mniejsze. Słowo klucz troszkę, bo wciąż będzie utrzymywało się umiarkowane i duże i wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Na termometrach jutro 19 stopni w Dębkach, Władysław Opiłe, Bielsce się pokaże. Tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Gnieminie, Luzinie, 21 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Na stacji kolejowej w Wejherowie doszło do bójki z udziałem pasażera oraz pracownika obsługi pociągu dalekobieżnego. Policja potwierdza otrzymanie zgłoszenia. Do niego doszło w sobotę około godziny 17:30. Jak tłumaczy oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie aspirant sztabowy Netta Potrykus,

0: Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna prawdopodobnie pod wpływem alkoholu został wyproszony z pociągu dalekobieżnego po tym, jak zachowywał się agresywnie, próbował wybić szybę i miał zaatakować członka obsługi. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali mężczyznę na peronie. Pociąg wraz z obsługą odjechał, aby nie powodować opóźnienia. Całe zdarzenie zostało nagrane przez osobę podróżującą pociągiem. Spółki SKM Trójmiasto oraz Polregio poinformowały, że sprawa nie dotyczy ich pracowników ani taboru. Więcej o tej sprawie przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Setki twórców, rzemieślników i artystów, regionalne specjały, koncerty oraz bezpłatne badania profilaktyczne. Za nami 51. jarmark w Dzycki. Od pierwszych godzin wydarzenia teren Kaszubskiego Parku Etnograficznego wypełniali mieszkańcy regionu i turyści. Na stoiskach można było znaleźć wyroby ludowe, rękodzieło artystyczne, lokalne produkty oraz tradycyjne potrawy. Swoją twórczość prezentowali artyści i rzemieślnicy nie tylko z Kaszub, ale również z Kociewia, Borów Tucholskich i innych regionów kraju.
1: Jest to największy tego typu kiermasz w skansenach w naszym otoczeniu i jest naprawdę imponujący, bo w zeszłym roku odwiedziło nas 20 tysięcy odwiedzających i bardzo staramy się, żeby rzemieślnicy, którzy się u nas wystawiali, to byli prawdziwi twórcy, tacy lokalni, skromni, chociaż tak naprawdę mamy też dużą różnorodność, bo można też spróbować kuchni świata, oprócz tych naszych regionalnych kół gospodyń wiejskich, które oczywiście zawsze nas odwiedzają, mamy smakołyki z różnych zakątków.
0: Mówi Monika Łangowska z Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach. Podczas jarmarku do dyspozycji gości było ponad 400 stoisk. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach świętował w tym roku swoje 120-lecie istnienia.
2: Dzisiaj na 22 hektarach powierzchni mamy 59 obiektów odrestaurowanych, które służą turystom, więc to jest ogromny potencjał. A jeszcze wiele chat rozebranych na czynniki pierwsze z dokumentacją czeka na swoje pieniądze i na ich odbudowę. Więc muzeum warto odwiedzić, bo tutaj znajdziemy takie smaki, choćby jak przepiękny karczme z Rumi.
0: Tłumaczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Integralną częścią wydarzenia od 11 lat jest Białe Miasteczko przygotowane w ramach inicjatywy Pomorskie dla Zdrowia. Przy pomniku lotników w Słuchowie w gminie Krokowa odbyły się uroczystości poświęcone pamięci amerykańskich żołnierzy, a także obchodzonej w tym roku 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Polskie i amerykańskie flagi powiewały na wietrze w Słuchowie przy pomniku poświęconym amerykańskim lotnikom. Po to, żeby uczcić pamięć amerykańskich bohaterów, ale też pielęgnować przyjaźń obu narodów.
3: Upamiętniamy lotników amerykańskich, którzy tutaj zginęli. Za nami, za mną jest pomnik poświęcony tym lotnikom, którzy tutaj zginęli. Obchodziliśmy 4 lipca 250-lecie powstania Ameryki, podpisania deklaracji niepodległościowej. Amerykanie to nasi partnerzy, nasi sojusznicy. Powiat wejherowski jest mocno związany z Amerykanami przez na przykład budowę przyszłej elektrowni jądrowej, gdzie mamy dwie firmy amerykańskie, Bechtel i Westinghouse.
0: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele powiatu wejherowskiego i gminy Krokowa, a także członkowie stowarzyszeń, między innymi Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń. Nie zabrakło również reprezentantów młodego pokolenia, w tym harcerzy. Uroczystość była okazją do przypomnienia tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej.
4: Był to czas, kiedy armia amerykańska, lotnictwo amerykańskie podjęło decyzję o zbombardowaniu ważnych obiektów niemieckich, lotnisk i przedsiębiorstw przemysłowych, zbrojeniowych. W kwietniu 1944 roku ponad 300 bombowców amerykańskich podjęło tą wielką wyprawę. Obrona przeciwlotnicza niemiecka strąciła niektóre samoloty amerykańskie i właśnie dwa bombowce amerykańskie spadły na terenie lasów Choczewskich.
0: Tłumaczy prezes Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń Solidarność Jan Wojewski. Podczas uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. W ten sposób oddano hołd poległym żołnierzom i przypomniano o wspólnych wartościach, takich jak wolność, niepodległość i pamięć o tych, którzy stracili życie podczas wojny. Wejherowo otrzyma blisko 18 milionów złotych dofinansowania na realizację jednego z największych w mieście projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu. Środki przeznaczone zostaną na budowę zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych, systemów oczyszczania.

0: wód opadowych oraz nowych terenów zielonych. Umowę dotyczącą dofinansowania projektu pod nazwą Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z systemem oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Wejherowa podpisali zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kereszkiewicz, skarbnik Anna Lewandowska oraz Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznane środki otwierają drogę do realizacji inwestycji, która ma zwiększyć odporność miasta na intensywne opady, lokalne podtopienie i inne skutki zmian klimatu. W jej ramach powstanie około 12,5 tysiąca metrów sześciennych pojemności retencyjnej oraz 2,3 hektara zielonej infrastruktury. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 22,4 miliona złotych. Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 wyniesie dokładnie 17 922 634 zł. Realizacja inwestycji ma zakończyć się do 31 grudnia 2029 roku. W weekend pomorscy policjanci przeprowadzili całodobowe działania pod hasłem Trzeźwość. Łącznie zatrzymano kilkudziesięciu pijanych kierowców. Efektem akcji było zatrzymanie 26 osób, które zdecydowały się prowadzić mimo wcześniejszego spożycia alkoholu lub innych substancji odurzających. W niedzielę 19 lipca, krótko po 2 w nocy, policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który stracił panowanie nad samochodem i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji na terenie Wejherowa. Z kolei w Gdyni patrol zwrócił uwagę na kierującego Audi, którego sposób jazdy wzbudził podejrzenia policjantów. Okazało się, że 71-letni mężczyzna prowadził samochód mając ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
1: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Na hipodromie Sopot zakończył się drugi weekend tradycyjnych wyścigów konnych. Przez 4 dni rywalizacji rozegrano 28 gonitw, a łączna pula nagród wyniosła ponad 354 tysiące złotych. Bohaterem sobotnich zmagań został Faktoriel, prowadzony przez Tarasa Salivonhika. Para zwyciężyła w międzynarodowym sopockim maratonie dla kulsaków francuskich. To kolejne zwycięstwo Faktoriela podczas tegorocznego sobockiego meetingu. Wcześniej triumfował również w Pucharze Bałtyku. W niedzielę rozegrano kolejne prestiżowe gonitwy. Sopocki maraton wygrał Heros Outlot w gonitwie kończącej meeting o Puchar Komisji Sportu Rady Miasta Sopotu. Najlepszy okazał się Miss League. Nie zabrakło także rywalizacji w Mistrzostwach Polski w jeździe na oklep. W kategorii koni szlachetnych zwyciężył Lucky Star, a wśród koni zimnokrwistych triumfowała Krewetka. Wyścigi na hipodromie Sopot tradycyjnie przyciągnęły tłumy kibiców, którzy oprócz sportowych emocji mogli korzystać z licznych atrakcji i obstawiać wyniki gonitw w zakładach totalizatora. Na Orliku przy Placu Piastowskim w Lęborku odbyło się piłkarskie lato z pogonią. Wakacyjne wydarzenie dla najmłodszych piłkarzy. W bezpłatnym treningu i turnieju drużyn podwórkowych uczestniczyły dzieci z roczników od 2014 do 2017. Młodzi zawodnicy rywalizowali systemem mecz i rewanż, a nad przebiegiem spotkań czuwał profesjonalny sędzia. Oprócz meczów uczestnicy wzięli udział w treningu prowadzonym przez trenerów Pogoni Lęborg oraz spotkaniu z dietetykiem, podczas którego poznali zasady zdrowego odżywiania młodych sportowców. Na zakończenie najlepsze drużyny otrzymały puchary i medale, a organizatorzy wręczyli także nagrody indywidualne dla najlepszego bramkarza, najlepszego zawodnika i króla strzelców. Wydarzenie zorganizowali Lęborski Urząd Miejski oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku w ramach ogólnopolskiej akcji Aktywny Orlik – Piłkarskie Lato z Pogonią. W najbliższy weekend od 24 do 26 lipca port i nadmorska promenada w Ustce staną się areną widowiskowych zawodów flyboardowych. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć najlepszych zawodników wykonujących efektowne ewolucje nad Bałtykiem. Rywalizacja rozpocznie się w piątek treningami. W sobotę i niedzielę zaplanowano zawody muzyczne, przerwy z konkursami oraz konkursy na głównej scenie promenady. Jednym z największych punktów programu będzie sobotni nocny pokaz flyboard o godzinie 22.20. W niedzielę po zakończeniu rywalizacji odbędzie się pokaz mistrzowski oraz ceremonia wręczenia nagród. W wydarzeniu towarzyszyć będzie także akcja charytatywna. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka na rzecz ciężko chorej Alicji. Wstęp na wszystkie atrakcje jest całkowicie bezpłatny. W ten weekend startuje nowy sezon Beltic pierwszej ligi, w której po spadku z Ekstraklasy grać będą oba największe trójmiejskie kluby piłkarskie. W piątek reprezentacja Arki Gdynia

0: zagra na wyjeździe w Opolu z tamtejszą Odrą. Pierwszy gwizdek już po godzinie 21. Drugi mecz otwierającej kolejki odbędzie się w sobotę 25 lipca. O godzinie 15.30 Lechia Gdańsk podejmie Beniaminka, mianowicie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Kibice mogą zapewne liczyć na emocjonujący start rozgrywek i walkę o pierwsze punkty nowego sezonu. Tymczasem już teraz warto w kalendarzu zarezerwować termin 17 października. Wtedy odbędą się derby Trójmiasta. Ogłoszono przetarg na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego. Nowoczesny kompleks powstanie przy Marynie Gdynia i ma stać się jednym z najważniejszych miejsc szkolenia żeglarskiego w Polsce. Postępowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wyłoniony przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie koncepcji dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, jak i za realizację robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Nowa inwestycja powstanie na terenach pomiędzy Aleją Topolową a basenem żeglarskim Mariny Gdynia. W ramach projektu zaplanowano budowę 3 nowoczesnych budynków, które będą pełnić funkcje szkoleniowe, techniczne oraz administracyjne. W obiektach znajdą się m.in. hangary dla sprzętu pływającego, sale szkoleniowe i konferencyjne, szatnie, zaplecze socjalne oraz przestrzenie dla klubów i szkółek żeglarskich. Łączna powierzchnia użytkowa kompleksu wyniesie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na realizację inwestycji, która ma być gotowa za 2 lata, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało blisko 11 milionów złotych dofinansowania. Olimpijskie Centrum Żeglarskie ma wzmocnić pozycję Gdyni jako jednego z najważniejszych ośrodków żeglarskich w Polsce oraz tworzyć nowoczesne warunki do szkolenia młodych zawodników i organizacji imprez sportowych. Sport z pomaganiem w tle. Już 4 października w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie odbędzie się pierwszy bieg charytatywny imienia Magdaleny Bliźniuk. Wydarzenie organizuje rodzina Magdaleny, miłośniczki biegania, która zmarła rok temu w wieku 34 lat po walce z rzadkim nowotworem dróg żółciowych. Do pokonania będzie 5-kilometrowa trasa, którą można przebiec lub przejść z kijkami Nordic Walking. Organizatorzy podkreślają, że nie liczy się wynik, ale wspólne wsparcie szczytnego celu. Cały dochód z opłat startowych trafi do hospicjum domowego pod wezwanie świętego Judy Tadeusza w Wejherowie, które opiekowało się Magdaleną w ostatnich dniach jej życia. A na liście startowej jest już ponad 140 uczestników z całej Polski. Na wszystkich czekają pamiątkowe medale, poczęstunek i nagrody dla najlepszych zawodników. Start biegu zaplanowano, przypomnę, 4 października, czyli w pierwszą rocznicę śmierci Magdaleny i jednocześnie Światowy Dzień Onkologii.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.